0: innego.
1: Zauważa wychowawca klasy pierwszej w trzecim LO Beata Garczyńska. Decyzją prezydenta Łodzi dodatek dla mentorów początkujących nauczycieli wzrośnie o 100 zł. Wychowawca klasy dostanie podwyżkę 200 zł. Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych zarobią 4 zł więcej za godzinę, a opiekunowie grup w bursach otrzymają nowy dodatek w wysokości 500 zł.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: W czwartek w Warszawie i okolicach rozpocznie się akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa do 16 września. Szczepionki będą wykładane ręcznie oraz zrzucane z samolotów na lasy, łąki i pola. Mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność podczas spacerów z psami. Przez 14 dni nie wolno dotykać przynęt ze szczepionką. Jeśli pies zetknie się z przynętą, należy skontaktować się z weterynarzem. Tylko do niedzieli można zwiedzać zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Potem obiekt zostanie zamknięty na ponad 3 lata i przejdzie gruntowny remont, zapowiada dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
3: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku.
4: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
3: Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie to, że widać to na zewnątrz. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 1945 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej.
1: Z dyrektorem olsztyńskiego zamku Piotrem Żuchowskim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A w faktach teraz czas na rozmowę. Wszyscy jesteśmy za tym, aby unowocześniać armię. Trzeba mieć jednak świadomość, że to jest poważne obciążenie dla budżetu. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 były minister finansów Marek Belka.
5: Ktoś powiedział, że oczywiście jest to bardzo duży wysiłek, no ale jeżeli uznajemy, że jest bezpośrednie zagrożenie dla Polski, to chyba nie ma wyjścia.
6: Owszem, nie ma wyjścia.
5: Problem jest inny. Problem jest taki, że jak jest bardzo dużo pieniędzy, to jako były minister finansów wiem, że jest skłonność do wydawania tych pieniędzy, nie w najmądrzejszy sposób.
6: A co pan ma na myśli? To rozumiem, że kontrola nad tymi wydatkami powinna być bardziej ścisła ze strony resortu finansów?
5: Nie wiem, czy ze strony resortu finansów, kto to powinien kontrolować, bo czasami mam wrażenie, że resort finansów nie jest kompetentny w tej sprawie. Znaczy, mówiąc krótko, no jeżeli się kupuje jakieś uzbrojenie, no to trzeba mieć po pierwsze zapewnioną dostawę części zamiennych, zapewnioną obsługę, ludzi do tego. Nie wiem, czy to mamy, ale nie mnie sądzić, że jest inaczej. No, mówiąc krótko, to są tylko takie teoretyczne, że tak powiem, troski.
6: Gdy pytam, panie profesorze, o te wydatki, czy stać nas na armię, czy nie, to bardziej też myślę o tym, czy stać nas równocześnie na tak duże wydatki na armię i tak duże wydatki na cele socjalne. Pańskim zdaniem temu trzeba się przyjrzeć i te wydatki na cele socjalne trzeba ciąć?
5: Niestety, my oczywiście wszyscy jesteśmy za tym, żeby armię unowocześniać i tutaj nie ma chyba, znaczy jest pełna zgoda polityczna i myślę, że społeczna. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest także pewne poważne obciążenie i oczywiście, że tak. No, czasami, przynajmniej na krótką metę, jest wybór. Ten słynny wybór masło czy armaty.
6: No więc, panie profesorze, to przyjrzyjmy się w takim razie tym wydatkom socjalnym. 60 miliardów na 800+, 32 miliardy na 14 emeryturę, waloryzacja rent i emerytur 19 miliardów. Z czego pan, jako polityk, ale też ekonomista, by zrezygnował w roku wyborczym?
5: Wie pan co? Na szczęście nie jestem politykiem. Jakbym był na miejscu rządzących, to bym się bał cokolwiek zrobić. Myślę, że rozsądne byłoby pewne podnoszenie podatków, no, ale mamy z drugiej strony prezydenta Nawrockiego, który zdaje się Mencenowi obiecał, że że nie podniesie żadnych podatków, no to nawet akcyza na alkohol jest, że tak powiem, zamrożona. Teraz jest ta propozycja rządu Donalda Tuska pewnych zmian podatkowych. Ona jest małym kroczkiem w dobrym kierunku, ale też jest pytanie, czy prezydent Nawrocki tego nie zawetuje, prawda? Przecież powiedział.
6: To prawda, że Karol Nawrocki wspomniał.
5: Problemem naczelnym jest upadek rządu Tuska, w związku z tym wszystko to robi.
6: Karol Nawrocki zapowiedział, że się nie zgodzi na podniesienie podatków. Natomiast ja mówiąc o tej reformie podatkowej, co pan myśli o tym, bo pan mówi, że to jest dobry krok że to jest dobry krok w dobrą stronę, czy mały kroczek w dobrą stronę. Czy ten dobry kroczek to jest pańskim zdaniem zmiana limitów, jeśli chodzi o PIT, czy też podniesienie CIT-u i obarczenie przedsiębiorców większym opodatkowaniem, tak mówiąc w skrócie?
5: Znaczy, system podatków dochodowych w Polsce jest mocno zwichrowany. Przede wszystkim ludzie naprawdę bardzo zamożni uciekają w samozatrudnienie albo w te wszystkie formy typu ryczałt i tak dalej. I to poszło za daleko. Z drugiej strony mamy jednak znaczną część społeczeństwa, która nie płaci w ogóle podatków. Nie zapominajmy, że takim rajem podatkowym o niesamowitych rozmiarach w Polsce jest wieś. Tam się w ogóle przecież podatków dochodowych nie płaci. Oczywiście jako polityk, który zbliża się do wyborów, ja bym po prostu milczał w 13 językach na ten temat, ale jako ekonomista mam możliwości, prawo i obowiązek może na ten temat się wypowiadać.
6: Ale wie pan, panie profesorze, że nikt z tym niczego nie zrobi właśnie dlatego, że za chwilę mamy wybory i że właśnie dlatego, że mamy politykę w rytmie kadencyjnym. W związku z tym żaden moment nie jest dobry, żeby grzebać przy podatkach.
5: To jest akurat to, że jest polityka w rytmie kadencyjnym, no to mamy na całym świecie.
6: Tak.
5: Natomiast w Polsce mamy sytuację taką, że mamy wojnę, można powiedzieć, merytoryczną między rządem i prezydentem, który blokuje jakiekolwiek zmiany. Więc trudno być optymistą w takim zakresie.
6: A pana zdaniem dobrym krokiem jest podniesienie CIT-u? Czy uważa pan, że mocniej odczują to przedsiębiorcy, gdy możliwość korzystania z ryczałtu będzie ograniczona, tam gdy granica jest na 250 tysięcy euro bodajże?
5: Ale było 2 miliony, czy jest 2 miliony euro.
6: Tak jest.
5: Całkiem poważni przedsiębiorcy uciekają wtedy w ten ryczałt, więc wie pan, oczywiście, że to będzie, że tak powiem, płacz i zgrzytanie zębów, bo każdy wzrost podatku boli. Natomiast obiektywnie rzecz biorąc, w Polsce podatki dla przedsiębiorców czy dla przedsiębiorstw są niskie. Wysokie są podatki dla średniaków. Tych, którzy wchodzą w te 32% podatku dochodowego, plus te 32% trzeba dodać prawie 10% podatku na NFZ. Czyli to już są bardzo solidne podatki, takie w stylu francuskim czy szwedzkim.
6: To wracając teraz do początku naszej rozmowy, tej o strefie ekonomii. Pańskim zdaniem bez podniesienia podatków nie da się utrzymać jednocześnie cel wydatków socjalnych i wydatków na armię na tym poziomie?
5: No tak, tylko że nie widzę tego. Po prostu trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili ktoś się zdecydował w okresie przedwyborczym, a okres przedwyborczy w Polsce trwa ciągle. W związku z tym nie jestem tutaj optymistą. Trzeba liczyć na jakieś znaczące zmiany. Być może jakiś kryzys, na przykład w zakresie finansowania długu publicznego. A co to znaczy kryzys w zakresie finansowania długu publicznego? To znaczy zbliżanie się możliwości bankructwa kraju. Ja nie przewiduję bankructwa kraju, żeby była jasność. Ale to jest sytuacja nieegzotyczna. To bywa tak. Włochy dawno by już zbankrutowały, gdyby nie to, że są członkami Unii Europejskiej, strefy euro. Polsce. My nie mamy strefy euro. Nie ma komu, żeby nam pomógł w tym zakresie.
6: A pana zdaniem mówi pan, że nie ma takiej, znaczy nie przewiduje pan bankructwa Polski, ale rozumiem, że dostrzega pan takie zagrożenie.
5: Tak, oczywiście, że tak. I myślę, że to po prostu to trudno być ślepy na to. To znaczy, nie należy, że tak powiem, przewidywać kryzysu, dlatego że jak się przewiduje kryzys, to on, jakby to powiedzieć, może stać się samo spełniającą się przepowiednią. To jest jeszcze gorzej. No ale... Trzeba być realistą, mówiąc krótko. No.
1: Całą rozmowę Piotra Salaka z Markiem Belką znajdzie się na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF FM. Jak pewnie odczuliście, wczoraj było bardzo gorąco. Dzisiaj w części kraju temperatura może sięgnąć nawet 30 stopni w ciągu dnia. IMGW ostrzega przed upałem, szczególnie na Dolnym Śląsku. Ale co dalej? Czy czeka nas tak upalny dzień, a może pogoda szykuje nam zmianę? O tym Piotr Salak rozmawia z synoptykiem IMGW, Przemysławem Makarewiczem. Posłuchajmy.
1: Skąd się wziął taki upał w 8 dnia września w Polsce?
2: No, mamy to szczęście, że napłynie do nas bardzo ciepła masa powietrza. No, nie będzie to długotrwałe zjawisko i nie będzie też dotyczyło tak naprawdę całego kraju. Tak jak pan redaktor wspomniał, rzeczywiście na południowo-zachodnim, w południowo-zachodniej części kraju obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałem i tam dziś rzeczywiście spodziewamy się, że temperatura maksymalna osiągnie około 30 stopni. Natomiast zdecydowanie cieplej będzie w całej Polsce, bo tak, powiem tak, najchłodniej Zatoka Gdańska, tutaj około 22, Mazury, Suwalszczyzna 23 stopnie, ale w centralnej części kraju już nawet 27, no i tak ten wspomniany południowy zachód, gdzie będzie 30 stopni.
1: A jeżeli, wejdę panu w słowo, a jeżeli rozumiem upały, to też liczyć się należy z burzami?
2: Tak, będzie wchodził front atmosferyczny chłodny. Dzisiaj na przeważającym obszarze kraju piękna, słoneczna pogoda. Troszeczkę będzie się chmurzyć na północy i pod koniec dnia na zachodzie, na północnym zachodzie. Natomiast dzisiaj tej upalnej pogodzie będzie towarzyszyła piękna pogoda, bez żadnych zjawisk. Natomiast wieczorem od północnego zachodu zacznie do Polski wkraczać front atmosferyczny. Będzie to front chłodny i on będzie powoli wypierał tą masę bardzo ciepłego powietrza. Ten front będzie się dosyć wolno przemieszczał w kierunku południowo-wschodnim i w ślad za nim już powietrze polarno-morskie jest zdecydowanie chłodniejsze. Ta wędrówka frontu w nocy, on głównie będzie w zachodniej części oddziaływał, w północno-zachodniej pojawią się pierwsze burze z przelotnymi opadami deszczu. Jutro on będzie się przemieszczał wolno ku centrum. Na krańcach zachodnich pogoda zacznie się poprawiać, natomiast pogorszy się zdecydowanie w centrum i stopniowo także we wschodniej części kraju. I w czwartek na zachodzie rozpogodzenia, a front będzie jeszcze oddziaływał na pogodę we wschodniej części kraju. I w czwartek do końca dnia on już prawdopodobnie opuści Polskę. To i przyniesie oczywiście ochłodzenie.
1: Ochłodzenie do jakiej temperatury?
2: Tak, jutro po przejściu tego frontu atmosferycznego na Pomorzu Zachodnim, na północnym zachodzie kraju, temperatura już tylko około 18-19 stopni. Bardzo ciepło będzie jeszcze jutro w centrum, 25-27 i najcieplej na południowym wschodzie, tam się ten obszar najwyższych temperatur przesunie i tam nawet ta temperatura może lokalnie osiągnąć około 32 stopni. No i właściwie środa, tak, i środa no będzie takim dniem drugim tej upalnej pogody w części kraju i tak naprawdę drugim i ostatnim, bo w czwartek już w całym kraju zdecydowanie chłodniej, temperatura prawdopodobnie na obszarze niemal całego kraju będzie poniżej 20 stopni.
1: Czyli taka norma wrześniowa już się wtedy pojawi. Pewnie to ostatni upał tego lata, takie mam wrażenie. Ostatnie pełne słońce.
2: To znaczy, powiem tak, no, czy się jeszcze upały zdarzą, czy się jakieś upalne dni zdarzą, nie można tego wykluczyć. Natomiast w takiej perspektywie średnioterminowych prognoz, no to wygląda na to, że no, ta druga połowa tego dnia będzie już zdecydowanie chłodniejsza i w przyszły tydzień będą takie dni cieplejsze, kiedy ta temperatura może się zbliżyć do około 24-25, choć to głównie będzie w południowej części kraju, ale no, przeważać będzie już taka pogoda z temperaturą maksymalną w okolicach 20-21 stopni.
0: I to najważniejsze informacje o pogodzie na najbliższe kilka dni. Dzisiaj jeszcze bardzo ciepło i słonecznie, miejscami nawet do 30 stopni, później upał przeniesie się na południowy wschód i tam termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Ale od północnego zachodu zacznie wkraczać chłodny front, pojawią się burze, przelotny deszcz, a w czwartek temperatura w większości kraju spadnie już poniżej 20 stopni. Z pogodą i tym, co ważne, jesteście z RMF FM na bieżąco.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kiedyś widziałam taki program o psach. Wyszkolone potrafią z łódki wyczuć zapach topielca na dnie. Czaisz? Jakie sprytne? Nowacka ciągnęła temat. Co ty mi tu gadasz o jakichś psach? Ja się muszę skupić i pomyśleć, jak im teraz zorganizować czas. Łaszyńska myślała gorączkowo. No, z tym tematem to na razie możesz wyluzować. Umpela rozsiadła się wygodnie. Pan przystojny już im zorganizuje czas do popołudnia. Jak przestanie ciebie maglować, to zajmie się resztą. Dasz mu listę z numerami przydzielonych pokoi i niech Hugo Boss się wykaże. Baśka nie mogła oderwać wzroku od kościeszy. Przystojny bestia. Jak diabeł. Magda, wyprostuj się. Siedzisz jak zmokła kura na grzędzie. Biust do przodu. Ja mam cię uczyć, jak to się robi? Zostawiłaś seksapil w lombardzie, czy co? Jak pragnę zdrowia. Nowacka cicho pouczała przyjaciółkę. Baśka, daj mi spokój do cholery. Nie mogę się skupić. Tamta wiła się pod kuksańcami Nowackiej, która niestrudzenie próbowała ją wyprostować. O czym one tak szepczą, szefie? Wilski spojrzał na kobiety ponad ramieniem kościeszy. A to ciekawe. Tylko je zostawić same, a od razu coś gadają półgłosem. Izydor zerknął przez ramię. Nawet ma niezły biust ta furiatka. Pomyślał, ale szybko się zreflektował. Dowiemy się tak czy siak. Dobra, do roboty. Policjant odwrócił się i energicznie podszedł do sofy. Przepraszam, pan aspirant coś przyniósł. Są jakieś nowe informacje? Spytała natychmiast Magda. A tak, są. Niestety, znaleziono ciało pani Rity w rzece. To z całą pewnością morderstwo. No dobrze. Teraz pani zechce nam odpowiedzieć na kilka pytań. Zwrócił się do niej. Proszę mi opowiedzieć coś więcej o swoich gościach. Izydor postanowił spokojem wydusić z tego humorzastego świadka zeznania. Cóż, to po kolei. Państwo Jonesowie początkowo sprawiali wrażenie bardzo zżytej pary. Tacy jowialni, raczej w stylu amerykańskich niż angielskich turystów. On ciągle dbał o to, by żonie było wygodnie. Wszystkim się zachwycali. Potem to się zaczęło zmieniać i zaczęło między nimi narastać napięcie. Okazało się, że z nich dwojga, tylko ona ma fioła na punkcie okultyzmu. Harry wyraźnie zaczął się interesować innymi paniami w grupie, a zachowanie Rity stawało się coraz bardziej uciążliwe dla reszty uczestników. Chciała koniecznie zobaczyć stację drogi krzyżowej, ale nie takie płaskorzeźby na ścianach, tylko obiekty wolno stojące wokół kościoła. Znalazłam przykład tego typu architektury w kościele w parafii świętej Barbary przy Emilii Plater. To, co się tam wydarzyło, było dziwne. Rita uparła się, że musi podejść do stacji 4 i 7 i w tym celu usiłowała przejść przez ogrodzenie. Urządziła scenę, wysuwała jakieś okultystyczne argumenty. To było zupełnie niezrozumiałe i moim zdaniem skandaliczne. Nie dziwię się, że Harry był wściekły. No, a potem ta tragedia na statku. To po prostu straszne. Magda umilkła. A co mi pani powie o Karolu Zachu? Kościesza zmienił temat. Ach, taki nieszkodliwy wariatuncio. Ma kompletnego hopla na punkcie ptaków. Ciągle je ogląda przez tę swoją lornetkę. Zabawne były zaloty Karol Pembroke. Ewidentnie zagięła na niego parol. On, chociaż chyba lubi kobiety, to bał się jej początkowo jak ognia. Jest nieśmiały. Ale w klubie już bawili się na całego i gdyby nie ten straszny zawał, to pewnie już by mieli romans. Roześmiała się mimowoli. A reszta grupy? Wypytywał dalej komisarz. Zaraz opowiem, ale muszę zamówić coś do picia. Strasznie dzisiaj gorąco. To mówiąc, otarła pot z czoła i skinęła na obsługę.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

0: Izydor chwilę się jej przypatrywał. Jest inteligentna, śliczna i ma, jak widać, silny charakter. Cholera jasna, gdyby nie okoliczności, chętnie bym się z nią umówił. Poskromienie takiej złośnicy może być podniecające. Muszę jak najszybciej wyjaśnić tę sprawę, bo umawianie się z morderczynią nie leży w moim interesie. Myśli komisarza poszybowały chwilowo daleko od czynności dochodzeniowych. Magda poczekała, aż kelner przyniesie jej kolejną lemoniadę, wypiła łyk, sięgnęła do torby, po chwili szukania wyciągnęła piękny czerwony wachlarz z włoskiej koronki i zaczęła się nim intensywnie wachlować. Najwyraźniej mocno się nad czymś zastanawiała. Ciekawe, czy stara się sobie wszystko przypomnieć, czy układa w głowie zgrabne kłamstwa? Pomyślał Kościesza, nie spuszczając z niej wzroku. Mam nadzieję, że to nie ona jest sprawcą. Wygląda rozkosznie z tym wachlarzem. Przepraszam, musiałam się zastanowić. Tyle się wydarzyło w ciągu ostatnich 3 dni, że nie wiem, od czego zacząć. No dobra, już wiem. Kończąc o panu Karolu, nie znam go długo i nic o nim nie wiem, ale poza tym, że ma hopla na punkcie ptaków, to przesympatyczny, łagodny jak owieczka człowiek. Zupełnie nie wiem, kto mógłby chcieć go zaciukać i z jakich powodów. Wszyscy go w tej grupie lubili i poddawali się jego ornitologicznym zachciankom niezwykle cierpliwie i ze zrozumieniem. A pani Karol? Wspomniała pani, że usiłowała z nim flirtować. Usiłowała? Panie komisarzu, to był najoczywistszy podryw. Była tak zdeterminowana, że gdyby nie ten dziwny zamach na jego życie, to pewnie już dopięłaby celu. Zresztą, pani Pembroke chyba tylko po to wybrała się na tę wycieczkę. Zabytki, a tym bardziej groby przodków, w ogóle jej nie interesowały. Sam zamach wyszedł jej zresztą na dobre. Rzuciła Magda tak zagadkowo, że wszyscy troje spojrzeli na nią badawczo. Co pani ma na myśli? Policjant popatrzył na nią przenikliwie. No, w końcu zaczęła wyglądać jak normalna babka, a nie jak przebieraniec z wybiegu dla podstarzałych modelek. Przestała nosić szpile wysokości wieży Eiffla i zachowywać się jak Barbie w średnim wieku. Okazało się, że to bardzo fajna babka, tyle że zakochana, a to ogłupia niestety. To fakt. Odruchowo przytaknął Izydor. Alice i Ethel są rozkoszne, całkowicie nieszkodliwe i bezproblemowe. Zajęte sobą, serdeczne dla otoczenia i wykazujące ogromną potrzebę niańczenia wszystkiego i wszystkich. Na koniec przelały swoje macierzyńskie uczucia na Harego, ale to chyba mu nie zaszkodzi, zważywszy na okoliczności. Magda najwyraźniej rozpędzała się w swojej relacji, znowu upiła łyk napoju i kontynuowała. Profesor mało mówi, raczej słucha, ledwo zipie. To o niego najbardziej się bałam, że coś mu się stanie. No ale na razie żyje, co zważywszy na okoliczności jest raczej cudem. Kto tam dalej? Rishi. To dopiero oryginał. Mówi tak, że czasem całkiem nie wiadomo, o co chodzi. Facet jest sympatyczny i bardzo zabawny, tylko niewiele rozumie z tego, co się dookoła niego dzieje. Żyje we własnym świecie. Machnęła ręką na znak, że nie ma o czym gadać.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

Pozostali nam jeszcze państwo Kowalscy. Co pani o nich może nam powiedzieć? Odwróceni, tak bym to określiła. Magda upiła łyk lemoniady. Nie bardzo rozumiem. Popatrzył na nią uważniej. No, faktycznie, co masz na myśli? Zawtórowała Nowacka. Jak się pojawili na lotnisku, to myślałam, że to Polacy wracający z urlopu. Oni są typowo polscy, rozumiecie? Skarpety, sandały, pulchna żona, utyskująca na męża pantoflarza. Jakby ani dnia nie spędzili dotąd na obczyźnie. A przecież są Brytyjczykami od 60 lat, już drugie pokolenie. Jakby specjalnie chcieli się ucharakteryzować. Typowi Polacy na urlopie, tyle że w Polsce, a nie za granicą. Rozumie mnie pan? Magda spojrzała na Kościeszę. Bystrzejsza niż mogłoby się wydawać. Czasami gada jak wariatka, a innym razem wprost przeciwnie. Jeszcze jedno pytanie. Czy ten nocny klub i impreza na statku to były stałe punkty programu? Statek tak. Rezerwacja była zrobiona wcześniej. Nocny klub to jedna z propozycji uczestników. Łaszyńska chłodziła się wachlarzem. A kto zaproponował wyjście do klubu? Czarna Mamba, padła błyskawiczna odpowiedź. To? Wilski po raz pierwszy odezwał się w trakcie tej rozmowy. Znaczy, pani Pembroke, przepraszam, tak ją nazwałam, bo... A, nieważne. Nadaje często takie ksywki gościom, żeby ich szybko zapamiętać. Ach, tak, skwitował lakonicznie Izydor. Chwilę przeglądał notatki, jakby zbierając myśli, by nie zapomnieć o czymś istotnym. I rzeczywiście nagle podniósł głowę i zapytał, czy pani zdaniem te okultystyczne zainteresowania pani Jones były autentyczne? Co ma pan na myśli? Czy była to prawdziwa wiedza, czy tylko pozory? Taki styl, dziwactwo, uściślił pytanie Kościesza. Dziwactwo, oczywiście, zresztą niepoparte rzetelną wiedzą na ten temat, odparła szybko. A skąd pani wie? Pytanie było zaskakujące i Magdę lekko to zdeprymowało. No, nie wiem, ale za bardzo to wszystko podkreślała, a potem się okazało, że on, znaczy Harry, wcale się tym okultyzmem tak bardzo nie przejmuje. Najpierw ciągle gadał o liczbach, że musi być w numerze ich pokoju jedynka, bo to jest dla nich coś ważnego. Ona każdemu pokazywała te swoje talizmany, a w gruncie rzeczy to chyba miał dość tych zabobonów. Łaszyńska wzruszyła ramionami. No, ale to, że on miał dosyć, nie oznacza, że ona się na tym nie znała, prawda? Izydor nie odpuszczał. Fakt, nie oznacza. Ale wie pan, ona wydawała się w tym wszystkim jakaś taka nieszczera, teatralna. Jej duże oczy wpatrywały się w niego intensywnie. Ciągle wspominała o jakimś starym przewodniku, o liście z dawnych lat, ale kiedy ktoś o to pytał, to zmieniała temat. Widzi pan, ja ich znam zaledwie 3 dni, ale na moje oko to ona była albo wariatka, albo świetnie ją odgrywała. Magda zakończyła i dopiła swoją lemoniadę. Kobieto, nie okaż się zabójczynią. Szkoda by było takiego bystrzaka zamykać do pudła, pomyślał Kościesza i skinął na kelnera, by przyniósł rachunek. To dziękujemy paniom. Towarzystwo zaczęło wstawać.

pokój Jonesa był świeżo wysprzątany, więc nie sposób było stwierdzić, czy spał tam w nocy, czy nie. Harry odruchowo wskazał policjantom fotele, a sam ciężko usiadł na małej sofce. Był blady i wyglądał na zmęczonego. Kościesza chwilę mu się przyglądał, jakby zbierał myśli. Po pierwsze, chciałbym wyrazić moje kondolencje i zapewnić, że policja w Polsce uczyni wszystko, by wyjaśnić okoliczności śmierci pańskiej żony. Dziękuję, cicho powiedział Anglik. Musimy jednak zadać panu parę pytań. Kościesza zawiesił głos. Oczywiście, to zrozumiałe, proszę pytać. Harry rozłożył bezradnie ręce i podniósł głowę. Jak długo byli państwo małżeństwem? 2 lata. Rita jest... znaczy, była... moją drugą żoną. Zająknął się Jones. Gdzie państwo mieszkają? Pod Londynem. Czym pan się zajmuje? Izydor szybko zadawał rutynowe pytania. Pracuję w City jako analityk finansowy. Co robiła pańska żona? Prowadziła mały butik w miejscowości, gdzie...

0: Edyta Bartosiewicz w RMF FM. A teraz czas na fakty. Środa, 9 września, na zegarze dochodzi czwarta. Fakty RMF FM przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Andrzej Poczobut wrócił wczoraj na Białoruś, przekroczył granicę przez przejście w Bobrownikach, a po południu opublikował zdjęcie z Grodna. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. W faktach będziemy też w Łodzi, tam papieska tkalnia po latach zaniedbań otrzyma nowe życie. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Polski dziennikarz i działacz mniejszości polskiej opuścił Polskę wczoraj przed południem. Przypomnijmy, 4 miesiące temu został zwolniony z białoruskiej kolonii karnej w ramach wymiany więźniów na mocy porozumienia Mińska z Waszyngtonem. Krzysztof Zasada o szczegółach.
2: Andrzej Poczobut opuścił Polskę przez przejście graniczne w Bobrownikach. Od początku, gdy przyjechał do naszego kraju po zwolnieniu z więzienia, zapowiadał, że wróci do Grodna, swego rodzinnego miasta. Tak o swych planach mówił na Polonia Camp w Warszawie.
3: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany, i zamierzam jechać do Grodna.
2: Poczobuta zatrzymano na Białorusi w 2021 roku. Potem skazano na 8 lat więzienia. Pod koniec kwietnia polski działacz znalazł się w grupie więźniów politycznych, którzy odzyskali wolność w formule wymiany. Polski areszt opuścił m.in. znany rosyjski archeolog Aleksander Butyagin, którego ściga ukraiński wymiar sprawiedliwości za nielegalne wykopaliska na Krymie, a który wpadł w ręce ABW w Warszawie.

0: Jego wydania domagała się Rosja.
1: Łotewska Straż Graniczna zatrzymała obywatela Polski podejrzanego o przemyt migrantów, który wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. W pobliżu Jakubowa funkcjonariusze zatrzymali samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów odnaleziono z pomocą psa tropiącego i drona. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec polskiego kierowcy wszczęto postępowanie karne. Łotewskie służby podają, że od początku roku prowadzą 140 postępowań dotyczących przemytu migrantów. Tylko w tym tygodniu udaremniły ponad 20 prób nielegalnego przekraczania granicy z Białorusią. Zaledwie 96 cm wskazywał wczoraj wodomierz na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle. Wtorek był kolejnym dniem rekordowo niskiego stanu wody w Królowej polskich rzek. Fatalną sytuację widać gołym okiem.
2: Niepokoi to bardzo. I to będzie tylko gorzej.
3: No nie bierze się to znikąd na pewno.
2: Młodzi chyba, nasze pokolenie chyba bardziej zaczęło dbać o środowisko, kiedyś tego nie było. I teraz dopiero za to się wzięliśmy my.
4: Czyli nawet taki stan wody w Wisły to może być coś takiego, co powinno nas skłonić, żeby chociaż się tym zainteresować.
2: Tak, żeby zagłębić temat, dlaczego tak się stało, dlaczego tej wody jest mniej. Nie chodzi o nas, ale o te małe dzieci, które będą żyły na tej planecie.
1: Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Na przeważającym obszarze Polski obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną wydane do odwołania.
5: Są i takie fakty.
1: 8 września, czyli wczoraj, to Dzień Ratownika Medycznego. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody tego święta. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a my zapytaliśmy ratowników o to, dlaczego wybrali ten zawód.
6: Zawsze chciałam nieść pomoc, lubię to. Praca ma blask i cienie. Natomiast to chyba to. To, że chciałam ratować i widzieć to, że to ma sens i że można komuś pomóc.
4: Czego ratownikom medycznym można życzyć w dniu ich święta?
7: Życzylibyśmy sobie, żeby każdy z nas widział też drugiego człowieka. Nieraz ścieramy się z różnymi emocjami, działamy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia. Mierzymy się również z agresją i chcielibyśmy, żeby ludzie podchodzili do nas z takim szacunkiem, jakim my staramy się codziennie podchodzić do drugiego człowieka.
1: Z panią Moniką i panem Mateuszem, ratownikami z Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmawiała Anna Kropaczek. Po latach zaniedbań dostanie drugie życie, a mowa o tkalni papieskiej w Łodzi. Wczoraj ruszyła rewitalizacja jej ponad 120-letnich budynków. Łodzianie z ulgą przyjęli wiadomość o rozpoczęciu pracy, przekonała się reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
8: Dobrze, że ktoś padł na ten pomysł i może się wreszcie coś tutaj zacznie dziać, bo to takie martwe miejsce tutaj jest.
9: To czas najwyższy, bo tak naprawdę to już chyba z 10-15 lat temu my się powinno ruszyć.
10: Świetnie, że się coś dzieje, bo te czasy wszystko zniszczało, a teraz może coś rzeczywiście będzie fajnego.
1: To przełomowy moment dla tego miejsca, uważa wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
11: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na miejscu tkalni papieskiej, to na pewno to było skazą na wizerunku miasta, że przez tyle lat to wyglądało jak 7 nieszczęść, bo wszystkie inwestycje, które są w reżimie rejestru zabytków i z ochroną konserwatorską, są z definicji trudniejsze i bardziej wymagające.
1: Teren zabytkowych zakładów zamieni się w nową tkalnię, kompleks z mieszkaniami, lokalami handlowo-usługowymi, terenami zielonymi i miejscami parkiem. Kolejne fakty o 5:00, a za chwilę prognoza pogody. RMF FM w jednej części Polski będzie dzisiaj 17 stopni, w innej ponad 30. Sprawdźcie szczegóły.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Bardzo ciepła noc na zachodzie kraju. Miejscami może być teraz cieplej niż w ciągu dnia, a to dlatego, że chłodny front pomału wchodzi do naszego kraju. Pojawi się deszcz, miejscami także burze. Im dalej na południowy wschód, tym spokojniej i gorąco. Dziś pogoda naprawdę podzieli kraj na dwie części. Na wybrzeżu 17-19 stopni, w centrum do 27, a w Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie nawet 32 kreski. Pierwsza kawa z RMF FM. Dzień dobry, Maciek Rybak, nie śpię razem z wami. Środa, 9 września. Powoli przechodzimy w tryb budzenia. Pomoże w tym najlepsza muzyka. Dorzucę też przydatny temat. Oddajesz butelki do automatu i potem pilnujesz tego małego papierowego kwitka? Niedługo możesz go w ogóle nie potrzebować. O co chodzi?

Daj mi żyć, budziku. To słychać teraz w wielu polskich domach. Śpiewał Piotr Cugowski, mamy 12 minut po czwartej i obiecany temat. Oddajesz butelki do automatu i potem zaczyna się drugi etap zabawy. Pilnowanie tego małego papierowego bonu. To może się zmienić. Takie info do pierwszej kawy z RMF FM. To jakie te zmiany? Pojawią się automaty, które pozwalają dostać zwrot kaucji od razu na kartę albo do aplikacji. Bez wciskania kwitka do portfela i chodzenia z nim do kasy. I bardzo dobrze, bo jeszcze chwila i do zwrotu butelki potrzebny byłby segregator, koszulka i podpis kierownika. Znaczy małżonki. Zalia wam zaśpiewa do pierwszej kawy i może jakiegoś śniadania.

To nie jest żadna reklama, ale czy ty też słyszysz Uzako Power zamiast pójdę boso, to mój nerwosol? Kiedyś ktoś tak przy mnie zaśpiewał i nie chce mi to wyjść z głowy. Mam nadzieję, że nie zniszczyłem ci tej środy. 4:24 na zegarze, tu RMF FM. Coś pobudzającego, proszę bardzo, Oskar Cyms.

0: Czy cena ropy na giełdzie przekroczyła tej nocy $100 za baryłkę? To pytanie do Karola.
1: Nie, ale jest już całkiem blisko. $99, ale to dziś może się zmienić.
0: Dlaczego? Posłuchajcie za moment szczegółów w RMF FM. Tu jesteście na bieżąco od bardzo wczesnych godzin porannych.

0: dom nad wodą to jedno, a gdyby tak auto na wodę?
1: No, to by było coś.
0: To by było coś. Pierwsza kawa z RMF FM, ekipa Nie śpi nasza, żebyście byli na bieżąco. Kierowcy coraz mocniej niestety odczuwają przy dystrybutorach ceny paliw, które wyraźnie poszły w Polsce w górę, a na światowych rynkach nie dzieje się nic, co mogłoby te wzrosty szybko zatrzymać.
2: Zgadza się, jak już mówiłem, ropa Brent kosztuje około 100 dolarów za baryłkę.
0: No właśnie, uporządkujmy to przez kolejną eskalację na Bliskim Wschodzie.
2: Między innymi do tego dochodzą niepewności wokół transportu przez Zatokę Perską. Przypomnę informację z Nocnych Faktów. Siły Stanów Zjednoczonych zniszczyły 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej. Iran twierdzi, że wykonał odwet na 8 tankowcach w Zatoce, a nie.
0: No właśnie, jak to się przekłada na polskie stacje?
2: Benzyna 95 kosztuje średnio 8 zł za litr, a diesel około 8,50. I trzeba pamiętać, że ceny ropy nie przekładają się na ceny przy dystrybutorze od razu. Podwyżki na rynku hurtowym docierają na stacje z kilkudniowym opóźnieniem.
0: Wczoraj był dzień dobrych wiadomości, więc dzisiaj przekazujesz takie słabsze, prawda?
2: No, równowaga.
0: Równowaga w przyrodzie, fakty o pełnej. W RMF-ie.
3: Pierwsza kawa. RMF FM. Kawa z RMF FM.

Ozu. Pierwsza kawa z RMF FM i ciekawa informacja. Dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Polska przyjeżdża jako obrońca tytułu, jedna z drużyn, które wszyscy będą chcieli pokonać. Nasi dopiero jutro zagrają z Portugalią, więc dziś można spokojnie przygotować gardło. Tak, tak, gardło. No bo znając polską siatkówkę i emocje, do końca turnieju może być potrzebne to gardło bardziej niż pilot do telewizora.

0: Natalia Schroeder w RMF FM. O pełnej czas na fakty, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz. Najważniejsze informacje na piątą to teraz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Alerty RCB będą wysyłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia za każdym razem, gdy na Ukrainę będzie trwał intensywny rosyjski nalot, zapowiada resort spraw wewnętrznych. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Więcej nowoczesnych lokomotyw na polskich torach. PKP Intercity z nowym zamówieniem. Alerty RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia będą wysyłane przy każdym intensywnym rosyjskim nalocie na Ukrainę, informuje MSWiA. Wczoraj w nocy mieszkańcy przygranicznych rejonów otrzymali 4 takie powiadomienia SMS, pierwszy z nich około 4:30. Z czego wynika tak duża liczba alertów? O tym nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, lepiej informować za często niż pominąć istotną informację. Oczywiście rośnie ryzyko, że takie komunikaty spowszednieją, ale jak mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka resortu, tu nie ma złotego środka.
3: Trudno jest określić kierunek dronów czy rakiet, kiedy trwa zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Natomiast z drugiej strony nie możemy od razu zakładać, że rakiety czy drony zostaną skierowane na terytorium Polski. Celem tego alertu jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy zachowali czujność.
2: A jeśli faktycznie jakieś obiekty przekroczą polską granicę, kolejne informacje będą trafiały do mieszkańców. Wtedy jednak czasu na reakcję może nie być wiele. Dlatego, zdaniem resortu, lepiej wcześniej ostrzegać o potencjalnym zagrożeniu.
1: Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne, tak alarmuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Jego zdaniem wojna w Ukrainie może potrwać jeszcze miesiące, a nawet lata. Colby apeluje, by Zachód nie przerywał wsparcia militarnego dla Kijowa i rozważył jego zwiększenie, między innymi przez zakupy amerykańskiej broni. Podkreśla też, że państwa europejskie powinny wzmacniać własny potencjał militarny. 1,5 minuty po godzinie 5 wracamy do Polski. Prezydent Karol Nawrocki ponownie skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczącej kryptowalut. Po nieudanej próbie obalenia trzeciego weta do rządowych propozycji, prezydent zaproponował kompromisowe rozwiązanie. Jego fundamentem są przepisy przygotowane przez rząd, mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Z jednej strony dzisiaj

0: Mamy projekt Prawa i Sprawiedliwości, który jest tym projektem najdalej idącym, mówiącym o zakazaniu funkcjonowania rynku kryptoaktywów. Jest projekt rządowy z tymi wadami, które już opisałem. Był projekt Konfederacji, najbardziej liberalny, a projekt prezydenta jest projektem porozumienia i projektem środka.
1: Zbigniew Bogucki przekonuje, że Sejm powinien zająć się projektem prezydenta już na najbliższym posiedzeniu.
2: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Ceny paliw biją rekordy, a już wkrótce odczujemy to w sklepach. Producenci żywności zapowiadają wzrost cen produktów spożywczych. Podkreślają, że uwzględniają już droższe paliwo w swoich planach.
3: Na pewno do kalkulacji dostawy trzeba doliczyć koszty, które rosną, zwłaszcza jeżeli chodzi o transport na przykład rzeczy mrożonych. Tak? Myślę, że tutaj się na pewno to odbije, bo to są dosyć znaczne koszty.
4: Ceny naszych produktów są stabilne, natomiast jeżeli będzie dalej taka sytuacja, że będzie to paliwo rosło, w szczególności diesel, bo na tym opieramy swoją logistykę. No mam takie wrażenie, że będziemy musieli podnieść te ceny.
1: Prognozują producent wędlin Dariusz Łuka i producent pieczywa Radosław Sobczak. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Na polskich torach pojawi się więcej nowoczesnych lokomotyw. PKP Intercity zamówiło kolejne 32 maszyny od polskiej firmy Newag. Wcześniej przewoźnik kupił już 63 takie lokomotywy. Pierwsze z nowych pojazdów mają być gotowe za 2 lata. Inwestycje ogłoszono podczas 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Co to oznacza dla pasażerów?
5: Przede wszystkim większą niezawodność połączeń. Nowe lokomotywy mają zastępować starsze maszyny i mogą prowadzić pociągi z prędkością do 200 km na godzinę, mówił podczas forum Alan Berout, prezes PKP.
6: Intercity będzie w stanie bezawaryjnie, punktualnie przewieźć miliony pasażerów.
5: Lokomotywy mają się pojawić m.in. na trasie Warszawa-Gdynia czy Wrocław-Kraków, ale jest plan, aby podróżowały także za granicę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak uważa, że będziemy konkurencyjni dla zachodnich przewoźników.
7: I cieszę się z tego, że PKP Intercity może proponować nowe połączenia.
5: Wartość całego kontraktu jest już bliska 3 miliardów złotych.
1: A te fakty zebrała Martyna Czerwińska. I tu kończymy to wydanie. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty o 5.30. Poranne wydania przygotują i przedstawią Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dziś w ciągu dnia bardzo duża różnica temperatur, na północnym zachodzie miejscami tylko około 17 stopni, a w Warszawie 29, na południu i południowym wschodzie nawet okolice 31-32 kresek. Do tego na zachodzie deszcz i lokalne burze, które będą przemieszczać się na północny wschód. Choć teraz o 5.05 to właśnie zachód najcieplejszy, miejscami 20 stopni, wschód kraju i południe aktualnie z 12 stopniami. Także przyda się jakaś bluza, która potem będzie zupełnie niepotrzebna w ciągu dnia. Pozdrawiamy Suwałki, Białystok, Lublin i Kielce, te miasta w tym momencie najchłodniejsze. 5 po 5, Maciek Rybak. Cześć ponownie, pierwsza kawa z RMF FM i pobudzająca, najlepsza muzyka.

12 po 5, no dzień dobry, tu RMF FM, środa 9 września, właśnie wstaliście, o czym warto wiedzieć po nocy, skrót informacji za chwilę. Jest

Kwadrans po piątej, pierwsza kawa z RMF FM. Jeżeli właśnie pijecie smacznego, może jakieś śniadanie szybkie, bądź jakieś bardziej wykwintne, to jesteśmy oczywiście cały czas z wami i podsumowujemy, co nam przyniosła noc. Bliski Wschód ponownie eskaluje, USA i Iran wymieniają ciosy w okręty, w tym tankowce. Ropa przez to prawie po $100 za baryłkę, to przeniesie się na ceny paliw w Polsce za kilka dni, a te już i tak są bardzo wysokie. I chłodny front wejdzie dziś do Polski, od południowego zachodu będzie mknąć w kierunku Suwalszczyzny. Uważajmy. Na co uważajmy? Na deszcz. Ten może być przelotny, ale burze mogą dać już popalić, zwłaszcza w drugiej części dnia. W takim pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po Mazury. Weźcie parasolkę.

Muzyczny kop energii, no jak pierwsza kawa. Działa z RMF FM. Za 8 minut najnowsze wydanie faktów. Bądźcie z nami.

0: Rozgrzewka z Lady Gagą. 29 minut po piątej. Polski Komitet Olimpijski z nowym prezesem. Kiedy? O tym w Faktach RMF FM już za chwilę.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF FM, na zegarze 5.30, czas na fakty. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. 9 września, w środę, 252 dzień roku, wschód słońca. Dopiero będzie tuż przed 6.05.57. A w faktach RMF FM gra w prezesa w PKO-lu. Polak zatrzymany na Łotwie za przerzut nielegalnych migrantów. Irański odwet za ataki na tankowce w ciśnienie Ormus. Ale też wielki tenis w Nowym Jorku, bo trwa właśnie pojedynek Ben Shelton, Carlos Alcaraz. Najbliższy poniedziałek, 14 września, zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego wybierze osobę, która pokieruje instytucją do kwietnia, kiedy to wygasa kadencja aresztowanego w sprawie zonda krypto prezesa PKO-lu Radosława Piesiewicza. Prezydium Komitetu zdecydowało, że kadencję dokończy jeden z 8 obecnych wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Nie wyobrażam sobie w tej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy, że nie stawią się nasi koledzy, którzy są członkami zarządu Polskiego Komitetu. W ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, nie biorę tej sytuacji kompletnie pod uwagę, no bo wszyscy wiemy, w jakiej trudnej wizerunkowo sytuacji jesteśmy i unikanie przyjazdu na zarząd, wzięcia odpowiedzialności, no powoduje, że no, taką trochę niepoważną sytuację.
3: To jeden z 8 wiceprezesów PKO-lu, Adam Korol, według którego do końca września komitet ma zabezpieczone środki na działalność. Do tej gry w prezesa wrócimy w porannych faktach RMF FM. Łotewska Straż Graniczna zatrzymała Polaka podejrzanego o nielegalny przewóz migrantów, którzy wcześniej przedostali się przez granicę z Białorusią. Do zatrzymania doszło podczas wspólnej akcji strażników oraz policji niedaleko Jakubowa. Tam zatrzymano samochód, z którego 6 osób uciekło do lasu. W wyniku poszukiwań z udziałem psa tropiącego oraz drona odnaleziono 3 cudzoziemców bez ważnych dokumentów. Poszukiwania pozostałych trwają. Wobec kierującego autem obywatela Polski wszczęto już postępowanie karne. Iran, jak mówiłem, zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź za wcześniejsze uderzenia Stanów Zjednoczonych na irańskie tankowce w ciśnienie Ormus. Atak uszkodzić miał m.in. miejsca stacjonowania samolotów F-35, F-16 i F-15. To poranne fakty RMF FM. Środa, 9 września, w faktach polski dzień na festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie. Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kotla.
5: No to jest wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
3: Rozmowa z dyrygentem dziś w faktach RMF FM. Zapraszam też na nasze poranne rozmowy o 7 w informacyjnym radiu RMF 24. Piotr Salak porozmawia z Mariuszem Maszkiewiczem, byłym ambasadorem Polski na Białorusi. Rozmowa dotyczyć będzie Andrzeja Poczobuta, który wczoraj wrócił na Białoruś po 14:00. Sam to potwierdził, publikując swoje zdjęcie z Grodna. 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski, dziś z Adrianem Zandbergiem, szefem partii Razem. Zapytamy go m.in. o prezydencką dogrywkę w Krakowie, 8 zarejestrowanych już kandydatów, wybory za 18 dni. A w Nowym Jorku po 5:00 rozpoczęła się tenisowa wojna na wyniszczenie. Gospodarz Ben Shelton kontra Hiszpan Carlos Alcaraz. From Spain, defending US Open champion Carlos Alcaraz. Gorąco na korcie, w tej chwili pierwszy set, no i bardzo wyrównany pojedynek, 3-3, 30-30. Piłki latają nad siatką z prędkością grubo przekraczającą 200 km na godzinę. Kto wygra ten pojedynek, trafia do półfinału US Open. Z faktami wracamy punktualnie o 6:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Z jaką prędkością, Tomku, te piłki latają?
6: No tak czasami pod 250. Oho. Albo i więcej.
0: To tak szybko, jak wam czas do 6:00 zleci z najlepszą muzyką w RMF FM.
6: Polecamy.
0: Żeby się za bardzo nie rozpędzać. Myslowic na dzień dobry.

0: Słyszycie, jakie to nowe?
1: Jadą świry, jadą!
0: Fast Boy Forum FFM, najlepsza muzyka, to już Jacek Tomkowicz ze Wstawaj Szkoda Dnia. Dzień dobry!
2: Dzień dobry, to będzie piękna środa, dobrze mówię?
0: Dobrze, środę ale zanim zaczniesz to swoje show razem ze Skowim, to test. Jakie mamy dzisiaj dni w tę środę, 9 września? Proszę bardzo, zgaduj! Wy też zgadujcie.
2: A jest lato.
3: Dzień jak każdy inny. Lato. Jest jeszcze lato. No.
2: Wrześniowe lato.
0: Podpowiem ci, no. Nie patrz w lustro, jaki mamy dzień.
2: Piękna.
0: Międzynarodowy Dzień Urody. Bardzo dobrze.
2: Jest.
0: Brawo.
2: Jeden punkt, dobra. I drugie, podpowiedź proszę.
0: No jak testujesz pewne rzeczy i to z reguły nie wychodzi.
2: Aha. To po prostu mój dzień.
0: O, brawo! Brawo, 2 punkty! Mamy to!
2: Czyli drugi to jest co?
0: Dzień testera oprogramowania. A to taki mało seksy.
2: Dobrze. Ale jeśli chodzi o dużo seksy, to Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz. Mówimy wam dzień dobry i zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia.
0: Pierwsza kawa, jutro od 3:00. Maciek Rybak, do usłyszenia.
2: A my na drugą kawę idziemy.
4: Reklama. Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam LaDiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. LaDiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
4: Po reklamie.
6: Radio RMF FM.
2: Dzień dobry! Co się drzesz? Co się drzesz? Dzień dobry. Spokojnie, może jeszcze nie wszyscy obudzeni.
7: No ale to dla nieobudzonych teraz najlepsza muzyka w RMF FM. Alpi, Lost in You.
2: Ale lepiej bym tego nie mówił.

0: Wow, Jamal w RMF FM.
1: Wstaje Polska. Ty też. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
2: Dzień dobry, 5:53. Ważne pytania dzisiaj będziemy stawiali na antenie RMF FM, między innymi o to, co z zarządem PKOL-u. Tam jest aż 8 wiceprezesów.
3: Ważna informacja taka sportowa. Piłkarska Liga Mistrzów wróciła.
2: Elegancko. A szpital w Gnieźnie dla odmiany. Pytanie, czy to jest nowy szpital południowy?
3: No i najlepiej zarabiający premier świata dostanie podwyżkę. Uspokajam, nie nasz.
2: Nie, to jest nasz nie. A też za chwilę w faktach. O wynikach najnowszego badania młodzieży szkolnej coraz więcej osób nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
3: To już za moment, za 6.

0: No i to jest dobrze grające radio. To jest poranek w RMF FM. To jest Wstawaj Szkoda Dnia, ale teraz... Teraz czas na fakty, bo to już prawie szósta.
1: A fakty mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. Najbliższy poniedziałek, wybór nowego, tymczasowego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
3: A będzie to jeden z 8 obecnych wiceprezesów komitetu.
2: I będzie miał przed sobą nie lada wyzwanie, bo kasa Pekolu jest pusta.
3: Andrzej Poczobut wyjechał na Białoruś.
2: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi był na wolności od kwietnia. Wcześniej 5 lat spędził w więzieniu skazany przez reżim Łukaszenki.
3: W porannych faktach też wnioski z programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów.
2: Mówiąc w skrócie, szału nie ma.
3: Jeden z 8 wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił obowiązki prezesa komitetu do końca kadencji Radosława Pisiewicza, czyli do kwietnia. Zarząd PKOL dokona wyboru w najbliższy poniedziałek.
2: Tak zdecydowało wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny szef związku, Radosław Pisiewicz, przypominamy, został zatrzymany pod koniec sierpnia, a potem aresztowany w ramach śledztwa dotyczącego jeszcze niedawno sponsora generalnego PKOL-u, czyli giełdy kryptowalut, Zonda Krypto.
3: O szczegółach 3-godzinnego posiedzenia prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
4: W kasie PKOL-u nie ma pieniędzy. Środków na działanie komitetu wystarczy do końca miesiąca, później będzie gorzej, mówił po spotkaniu prezydium wiceprezes Adam Korol.
5: Problemy finansowe najbardziej mnie zaskoczyły i zobowiązania, które mamy jako Polski Komitet Olimpijski.
4: Budżetu komitetu nie będzie obciążać wynagrodzenie prezesa Piesiewicza, ponieważ nie świadczy on pracy, nie będzie dostawał pieniędzy. Pomimo problemów finansowych wyjazd naszej reprezentacji na letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze nie jest zagrożone.
3: Więcej czasu do letnich igrzysk w Los Angeles, dokładnie 674 dni. Andrzej Poczobut, dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, znów jest w tym kraju. Wczoraj dotarł do rodzinnego Grodna.
2: W Polsce przebywał od kwietnia, gdy po 5 latach zwolniono go z białoruskiego więzienia.
3: O poranku w faktach RMF FM nasz reporter Michał Radkowski. Michale, dlaczego Andrzej Poczobut zdecydował się powrócić do kraju Aleksandra Łukaszenki?
6: Po pierwsze, chce spotkać się z żoną i rodzicami. W Grodnie ma mieszkanie. Nie był w nim od ponad 5 lat, gdy trafił do więzienia. Wczoraj umieścił w sieci kilka zdjęć, w tym to, jak stoi na tle mostu w Grodnie z podpisem nad Niemnem. Andrzej Poczobut zobaczy się też ze współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi i chce im podziękować za pomoc, bo to oni przysłali mu paczki do więzienia. Wyjazd na Białoruś nie jest zaskoczeniem, bo Andrzej Poczobut zapowiadał to wcześniej, choć nie ukrywał strachu.
7: Wszyscy się boją, no ale nie należy w życiu strachem się kierować. Trzeba iść do przodu. No ja jestem Polakiem z nad Niemnem, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu.
6: Mówił kilka dni temu w Opolu. Dziennikarz ma pozostać na Białorusi przez tydzień, a później planuje ruszyć do Stanów Zjednoczonych i Kanady.
8: Posłuchaj, takie są fakty.
2: W nich teraz alarmujące wyniki międzynarodowego badania PISA 2025, mierzącego umiejętności uczniów. Ujawnia ono globalny kryzys edukacji.
3: Rośnie zjawisko tak zwanego funkcjonalnego analfabetyzmu. Coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem.
9: W Polsce około 1/4 uczniów

0: wykazuje ten funkcjonalny analfabetyzm w rozumieniu czytanego tekstu, podobnie w rozumowaniu matematycznym, to są zdecydowanie za duże wartości.
1: Polska jest krajem, w którym uczniowie spędzają dużo więcej czasu używając smartfonów niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich.
0: Problem jest ogromny i to pokrywa się nie tylko widać to w badaniach PISA, ale też w innych raportach. Polscy uczniowie spędzają od 4 do 6 godzin dziennie w smartfonach. To nie pozostawia obojętnego wpływu na ich wyniki poznawcze.
2: Podkreśla Tomasz Gajdarowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
3: Polscy uczniowie częściej niż swoi rówieśnicy z Europy spóźniają się do szkół i opuszczają lekcje.
2: Są jednak w czołówce Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. Piłkarska Liga Mistrzów wróciła na boiska, wystartowała z fazą ligową.
3: Emocje były. Zacznijmy od hitu Real Madryt Inter Mediolanu.
2: 2-1 dla Realu. Inter trochę sam sobie winny, szczególnie przy drugiej bramce królewskiej, gdy bramkarz Josep Martinez próbował zmylić z wodem biegnącego w jego stronę Fede Valverde. Urugwajczyk nie dał się nabrać, trafił do siatki. Gol Valverde nie był dziełem przypadku, tak podkreśla nowy trener Realu. Według José Mourinho to była genialna interpretacja założeń taktycznych. Według tego, którego w Anglii, przypominam, nazywano The Special One.
3: Co z FC Porto, w którym z trójki Polaków wystąpił tylko Jakub Kiwior?
2: Przegrało z Manchesterem City 0-2 pod okiem sędziego Szymona Marciniaka, który w tym meczu miał sporo pracy. Szymon Marciniak w samym centrum zamieszania wszedł między szarpaninę Erlinga Haalanda z Rosario. Obaj zobaczyli żółte kartki.
3: Po 6.30 w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
8: Mogą być takie deszczowe momenty teraz o poranku. Suwałki, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Zielona Góra. Ale potem o 14 padać będzie też w tych samych miejscach. Dla odmiany oczywiście. A wieczorem deszcze się przesuną nad Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Wrocław, Opole, Białystok, tu możliwe nawet burze.
9: Ale to nie będą takie mocne deszcze. Nie, tak raczej nie, przejdzie, chwilę pokropi, będzie okej.
8: Okay. Także ja bym, kołdry bym dzisiaj nie wywiesiał.
9: Lubelszczyzna, Podkarpacie, Małopolska, 30 na plusie po południu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
8: Przyszedł SMS pod 3322. Jadę sobie do Łęczycy, Darek Pszczółka do Dobrzycy. Darek, bo to są dwa różne miasta. Dobrzyca i Łęczyca. To nie jest to samo.
9: Nie, bo do Łęczycy jedzie Darek, a Pszczółka do Dobrzycy.
8: Chyba nie, to jeżeli to tu Pszczółka, tu Darek, to wtedy osoby. Jest... To, ale to dalej są dwa różne miasta.
9: A czekaj, tu jeszcze SMS. No i mnie obudziliście. Po co Tomkowicz tak krzyczał dzień dobry wszystkim? No po to, żebyście się obudzili. No.

0: Texas i Summer Sun, 6:12. Wracamy do tematu z naszych faktów. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego tam w poniedziałek ma wybrać nowego PO prezesa. Ale ważne pytanie przyszło od słuchaczy pod 3322. Na cholerę w PKOL-u aż 8 wiceprezesów?
1: Się głupio pytasz. Po co 8, no? Zupełnie pytanie, jakbyś był nieobyty jakiś taki.
0: Na przykład z igrzysk zimowych w Mediolanie tam Cortina D'Ampezzo teraz. Nasza reprezentacja może i nie zdobyła tam żadnego złota, ale wywalczyła 3 srebrne i 1 brązowy.
1: 4 krążki.
0: 4 krążki przywiozła.
1: A to sprawia, że mamy najlepszy na świecie stosunek prezesów do medali. Najlepszy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dawaj.
3: Szkoda dnia.
2: RMF FM.

0: Najlepsza muzyka to jest to, czego mamy pod dostatkiem, ale też najciekawsze informacje z całego świata.
1: Masz coś, to dawaj.
0: Najlepiej zarabiający premier świata. Premier Singapuru dostanie rocznie ponad $1 milion podwyżki. Będzie zarabiał 2,8 miliona dolarów, czyli ponad 10 milionów złotych rocznie.
1: No. Czyli słuchajcie, są tutaj dwa wyjścia, jeśli chodzi o duże pieniądze. Albo zostać lekarzem, posłać dziecko na medycynę w Polsce, albo zostać premierem Singapuru.
0: Tak. A premier Tusk nie chciałby zostać premierem Singapuru? Zapytają złośliwi.
1: Złośliwi.
0: No, jemu by się poprawiło, nam by się poprawiło, dodadzą.
1: Złośliwi.
0: Złośliwi.

0: co polski minister robił w siedzibie CIA?
1: Ale czy w sensie pracował tam, czy był na dywaniku? Że...
0: zaraz się dowiecie. Z faktów RMF FM o 6.30. To już za moment. A wcześniej Artur Gadowski w RMF FM.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Byle do piątku.
8: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
7: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
15: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak w siedzibie CIA.
16: Tam spotkał się z szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej Johnem Radcliffe'em.
15: Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski. Tak napisał po spotkaniu Siemoniak.
16: Na stole rozmów z Amerykanami mają być tematy związane m.in. z bezpieczeństwem Polski i ostatnimi rozmowami wysłanników prezydenta USA do Kijowa i Moskwy. Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
15: PKP Intercity odmładza swój tabor.
16: I zamawia za blisko miliard złotych kolejne 32 nowoczesne lokomotywy polskiego producenta, firmy Newag.
17: Pasażera interesują przede wszystkim jak największa liczba połączeń, jak najwygodniejsze oczywiście miejsca w pociągu i punktualność. Punktualność w dużej mierze może być zapewniana przez właśnie taki nowoczesny tabor.
16: Tak zapewniał Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.
15: Dzięki tym lokomotywom pociągi będą mogły rozpędzić się do 200 km na godzinę.
16: Inwestycje ogłoszono w Karpaczu podczas 35. Forum Ekonomicznego.
15: Wow! Partia populistyczna w Niemczech właśnie miała naprawdę udany wieczór. W końcu mają dość absolutnie okropnych przepisów i regulacji imigracyjnych, które tak bardzo zaszkodziły Niemcom. To jest cytat.
16: Tak Donald Trump w portalu Truth Social skomentował wyborcze zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec w wyborach w Saksonii i Anhalcie.
15: Swój wpis zakończył skrótem MGGA. Wariacja na temat amerykańskiej magii. MGGA. Make Germany. Tak jest. Great again. Uczyńmy Niemcy znowu wielkimi.
16: W niedzielę AfD wygrała wybory do Parlamentu Krajowego Saksonii-Anhalt z poparciem prawie 44% głosujących.
15: Przy niemal 80% podkreślamy frekwencji.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: piłkarską Ligą Mistrzów. Rozpoczynamy poranne fakty sportowe RMF FM.
16: Wojciech Marczyk w studiu, dzień dobry. Kto z wielkich najlepiej zaprezentował się w pierwszym meczu?
18: No chyba Manchester City, który pewnie 2-0 po dwóch golach Haalanda pokonał FC Porto, w którego składzie tym razem był tylko jeden Polak, Jakub Kiwior. Uważam, że już w pierwszej połowie stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, by wygrać ten mecz. Bramkarz spisywał się jednak bardzo dobrze. W drugiej połowie staraliśmy się po prostu grać tak samo i ogólnie rzecz biorąc uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo, mówił po tym meczu trener City Enzo Maresca. Real w pierwszym meczu fazy ligowej pokonał u siebie 2-1 Inter Mediolan. W drugiej części meczu na boisku pojawił się Piotr Zieliński. W pozostałych spotkaniach m.in. Borussia Dortmund 3-2 pokonała Villarreal, a Aston Villa bez Matiego Kesza wygrała także 3-2 na wyjeździe z Club Brugge. A w Warszawie spotkało się wczoraj prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które ustaliło, że 14 września o 13 odbędzie się spotkanie zarządu. Wtedy ma też zapaść decyzja, kto spośród wiceprezesów dokończy kadencję za Radosława Piesiewicza, który przebywa, przypomnę, w areszcie. Zaglądamy jeszcze na korty w Nowym Jorku. Awans do półfinału gra Carlos Alcaraz. Rywalem reprezentant gospodarzy Ben Shilton. Alcaraz wygrał pierwszego seta po tiebreaku. W drugiej partii aktualnie jest 1-1. A w półfinale US Open jest Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu po trudnym starciu pokonała Czeszkę Lindę Noskową 7-6, 3-6, 7-6. W trzecim secie Sabalenka wykorzystała słabszy moment rywalki i odwróciła losy meczu, bo przegrywała już 2-4.

0: ale sakraliśmy Justin Bieber, Nicki Minaj.
1: Justin Bieber.
2: Z RMF FM.
0: Dokładnie nie,
2: przepraszam, tak mnie poniosło.
0: A we Francji kolejny skok na muzeum. Zastanawiamy się, co się dzieje. Tym razem złodzieje o świcie ukradli 4 obrazy Renoira z muzeum niedaleko Nicei. 2 porzucili w trakcie ucieczki. Nie, może były ciężkie. 2 zniknęły.
2: I widzicie, mają tam takie dzieła sztuki, co chwilę im kradną. A u nas nie ma tylu dzieł sztuki i nie kradną i nie wywożą.
0: A nie, bo u nas już ukradli i wywieźli, wiesz, także te nasze dzieła sztuki wiszą na ścianach tam. Na zachodzie, na wschodzie wiszą. Tak.
2: U nas zamiast Renoira można co najwyżej ukraść Renault.
0: Ale to z tym się łatwiej ucieka.
3: Reklama.
4: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
9: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
13: Do porannej kawy RMF FM.

0: No i my dobrze wiemy, jakiej muzyki potrzebujecie do kawy.
1: No bo obstawiam, że pewnie niektórzy z was właśnie przy kawie. 12 minut do 7 tu RMF FM. Tu Wstawaj Szkoda Dnia.
2: Ale też potrzebujecie wiedzieć, co się dzieje w świecie i o czym dzisiaj piszą internety, od czego się rozgrzewają. Proszę, tu jest temat książę Harry.
1: Aha.
2: To jest taki angielski. Nie rozmawiał ze swoim...
1: do Wielkiej Brytanii.
2: Tak,
1: no.
2: Ale nie rozmawiał właśnie z królem Karolem, odkąd wrócił do Wielkiej Brytanii. Brytanii panowie milczą.
1: Spokojnie, bo jeszcze do Wigilii trochę zostało.
3: Ale wiecie, najgorzej to jest zacząć i znaleźć pretekst.
2: Pretekst. Może królu Karolu, jeśli pan nas słyszy, no. Proszę sprawdzić, kiedy jest Harry'ego w kalendarzu.
1: Tak, i wtedy dzwonisz,
2: cześć Harry, co tam najlepsze. 100 lat.
1: No a Wigilię przy stole to zagajamy klasycznie. Co też ten PiS, czy tam Platforma znowu odwalili?
4: Tu RMF FM. Wstawaj. Szkoda dnia w RMF FM.

0: Polska dyrygentura stoi mocno. Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Polak Paweł Kapuła.
1: A dokąd poprowadzi? O tym w faktach.
0: Lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci zorganizują demonstrację przed kancelarią premiera w Warszawie.
1: Dlaczego przed?
0: A nie wy?
1: O tym w faktach.
0: No i piłkarska Liga Mistrzów wróciła.
1: Dokąd wróciła? O tym w faktach.
0: A fakty w RMF FM niebawem, bo punktualnie o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
5: i Klemens prawy.
4: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
6: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
6: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kup

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
3: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
2: A co?
3: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
4: Sceny zbrodni. W niedzielę po 20 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
5: Jaki piękny on.
6: Kto?
5: Kupon z Polomarketu.
6: Do Polopo.
7: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Po reklamie.
10: Przed nami siódma, przed nami również i fakty w RMF FM.
11: Przed nami Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Brutalny atak na obywatela Ukrainy w Warszawie.
13: Od tej sprawy zaczynamy, a potem prawie 900 uwag do propozycji rządu, jak rozwijać centra zdrowia psychicznego.
14: Się martwimy, że pod tym szyldem będą poradnie tak jak dawniej.
12: Dotarliśmy do szczegółów, posłuchajcie.
13: Będzie też Liga Mistrzów.
12: I będzie też sukces Polaka w Londynie.
15: Wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
13: Paweł Kapuła poprowadzi orkiestrę na Festiwalu Muzyki Klasycznej BBC Proms.
12: To fakty w RMF FM. 33-letni Polak bez powodów brutalnie zaatakował młodego Ukraińca w Warszawie. Do tego zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej.
13: Napastnik został zatrzymany chwilę po zdarzeniu, trafił już do aresztu, a o szczegółach tej sprawy teraz w porannych faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już wiemy w tej chwili?
16: Grupa osób ruszyła przez ulicę, gdy zapaliło się zielone światło. Wtedy jeden z mężczyzn nieoczekiwanie uderzył pięścią w głowę 20-letniego Ukraińca, a następnie uciekł. Młody mężczyzna upadł na środku jezdni i stracił przytomność. Ma ukruszony ząb i otarcia twarzy. Pomocy udzielili mu przechodnie, którzy wezwali policję. Patrol niedługo potem zatrzymał napastnika. Podczas przesłuchania nie potrafił on wytłumaczyć motywów swego zachowania. Okazało się natomiast, że ma już na koncie podobne pobicie i odsiedział prawie rok za kratami za brutalny atak na 86-letnią kobietę, którą kopnął w plecy w jednym z centrów handlowych. Usłyszał zarzuty, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności, jednak do więzienia może trafić na dłużej, bo działał w warunkach recydywy, a dodatkowo śledczy potraktowali to pobicie jako wybryk chuligański.
12: Prawie 900 uwag trafiło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowego pomysłu na funkcjonowanie centrów zdrowia psychicznego.
13: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, pod koniec września lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci zorganizują demonstrację przed kancelarią premiera. Będą domagać się, by jak najszybciej powstały nowe placówki.
12: Michał, razem z nami w faktach. Czego dotyczą zgłoszone uwagi?
17: Tego, ilu lekarzy, terapeutów i pielęgniarek powinno pracować w jednym centrum, jeśli takie miejsce, zgodnie z nowym modelem, ma zabezpieczać 100 tysięcy mieszkańców, czyli ma przypadać średnio na jeden powiat. Pacjenci pytają też, czy centra będą dalej wspierać bliskich osoby chorej.
14: Pierwszy raz jest taka sytuacja, że te zespoły myślą też o rodzinie. Można przejść do tego punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego z kimś bliskim, przychodzić do psychiatry z kimś bliskim.
17: W centrach jest zasada, że od momentu, gdy zgłosimy się do tego punktu, pomoc powinna być udzielona najpóźniej w ciągu 3 dni. Teraz takich placówek w całym kraju jest 118. Projekt ministerstwa zakłada, że będzie ich ponad 2 razy więcej, ale dopiero za 3 lata. Pacjenci pytają, czy ten termin można przyspieszyć, a resort ma teraz analizować uwagi.
12: Po przerwie.
13: Po mundialu.
12: Po wakacjach.
13: Wróciła. Piłkarska Liga Mistrzów. Już w pierwszych meczach nie brakowało hitów. Real Madryt 2-1 pokonał Inter Mediolan, a polskie Porto przegrało 0-2 z Manchesterem City.
12: Spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak spisali się polscy piłkarze?
18: O, Porto było wczoraj trochę mniej polskie, bo zagrał jedynie Jakub Kiwior. Jan Bednarek pauzował za kartki, a Oskar Pietuszewski leczy jeszcze kontuzję. Kiwior i koledzy dzielnie się bronili w pierwszej połowie, ale w drugiej nie znaleźli sposobu, by zatrzymać norweskiego snajpera.
19: Erling Haaland! 2-0, dublet ustrzelony przez Erlinga Haalanda.
18: Byli pod wrażeniem skuteczności Norwega komentatorzy Kanal Plus Sport. Ten mecz miał jeszcze jeden polski akcent, a był nim arbiter Szymon Marciniak. W meczu Realu z Interem w 60 minucie na boisku pojawił się Piotr Zieliński, ale nie pomógł kolegom w odrobieniu strat Aston, bo jak wspomnieliście, Inter przegrał 1-2 z Realem, a Aston Villa bez kontuzjowanego Matiego Kesza pokonała na wyjeździe Club Brugge 3-2.
13: Zostawiamy sport, zmieniamy teraz nastrój.
20: Jesteśmy dumni.
13: Dziś polski dzień na dorocznym festiwalu muzyki klasycznej Proms w Londynie.
12: Szkocką orkiestrę symfoniczną BBC poprowadzi Paweł Kapuła.
13: Po raz pierwszy od 28 lat nasz rodak chwyci za batutę w tym miejscu, by poprowadzić muzyków brytyjskiej korporacji.
15: No to jest...

0: wydarzenie, na punkcie którego szaleje nie tylko cała Wielka Brytania, ale i cały świat.
1: Gdyby pan miał porównać, bo pan przecież występuje w różnych salach koncertowych, właśnie z tą kulturą muzyczną tutaj brytyjską, a naszą lokalną, nadwiślaną, jak to wygląda?
0: Wielka Brytania może poszczycić się naprawdę wybitnymi zespołami. To zresztą jest bardzo ciekawe, kiedy przyjeżdżają różne gościnne orkiestry ze świata i oczywiście wszyscy są zachwyceni, ale po prostu Brytyjczycy, Anglicy czy wreszcie Londyńczycy, oni mają do dyspozycji genialne orkiestry, tutaj jest kilka i to wszystko jest absolutnie światowy top.
2: Z regentem Pawłem Kapułą rozmawiał nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: Do tej rozmowy będziemy oczywiście wracać w Faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: No i proszę, kto to przyszedł do roboty? Piękna Magdalena, piękny Mario.
6: To ludzie z Bytomia.
7: Tylko o mnie mówi, a to rzeczywiście zapomniałem, że są dwie piękne.
6: Znalazłam taki ciekawy komentarz o pogodzie, że dziś nad Polską będziemy mieli dwie pory roku i faktycznie coś w tym jest, bo na południu i wschodzie kraju ta pogoda to przypomina tę wczorajszą. Temperatura w okolicach 30 stopni, po prostu takie lato, ale na zachodzie i północy już powoli jesień, parę stopni chłodniej, więcej chmur, a po południu i wieczorem będą tam deszcze.
5: To co, byśmy coś zagrali? Jakąś, ja proponuję zagrać, wiecie co? Muzykę, o.
8: O!
5: Najpierw dżingielek, taki dżingielek, żeby wiecie się rozruszać.
9: Słuchawki mi przerywają, czekajcie.
8: No. Nie, jak słyszysz dżingla?
9: Mam zepsony kabel,
5: Co się dzieje w szpitalu w Gnieźnie i dlaczego Mariuszowi przerywają słuchawki? O tym za chwilę w RMF FM.
8: Bo nie był w szpitalu w Gnieźnie.
5: Może nawet dobrze, że nie był.
8: 5 minut po 7 do tego
9: końcówka,
8: tematu.
9: Końcówka, bo coś mi się działo, gdzie jest końcówką.
5: Ale nie masz zapalenia końcówki, nie? Nie.
9: Nie wiem.
5: Sprawdzimy i o tym, co ustalimy, dowiecie się jako pierwsi.
9: Ktoś musi na to rzucić
8: Jacek okiem. Tomkowicz.
5: Przemysław Skowron.
10: Mariusz Kamaga.

0: Fajnie brzmi to radio, ale to jest najlepsza muzyka, ale też przeglądamy internet, bo naprawdę dużo się dzieje wokół.
1: Obiecaliście o Gnieźnie, obiecaliście.
0: Tak, tak, internet pisze o szpitalu w Gnieźnie. Tam wicedyrektorem jest pan Mateusz. Właśnie wyrzucili go z Koalicji Obywatelskiej. Wyszło, że był karany tam za pobicie z mafią paliwową i nie może pan leczyć dzieci.
1: To powiedzcie mi, jak tam w ogóle trafił taki człowiek?
0: Ale tam jest inna historia, bo tam szpital ogłosił konkurs na obsługę oddziału chirurgii. No. Wygrała, jak trzy inne konkursy, mama pana wicedyrektora i zatrudniła u siebie pana Mateusza.
2: Co ty gadasz?
0: Który jako dyrektor kontroluje teraz siebie i mamę.
1: Ja ją kontroluję.
0: Tak, to ciekawe, okay. Mama też jest skazana za pobicie. Tak.
1: Jasne. Co za patomedyczna rodzina.
3: A myśmy narzekali na kolesia ze szpitala południowego, pana Kacprzyka, no.
0: Dawid, wróć!
1: Jest robota w Gnieźnie.
4: Reklama. Jaki piękny on.
5: Kto?
4: Kupon z Polomarketu.
5: Do Polopo. Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Wstawaj, szkoda dnia. RMF FM numer 1 w Polsce.
3: Kwadrans po 7:00. Tu RMF FM.

0: pewnie niektórzy z was w trakcie śniadania, niektórzy może w trakcie kawy. Ja mam tutaj poradę na szybko z internetu. Nigdy nie łącz tego z kawą.
1: Czego?
0: Następuje cicha interakcja w jelitach.
1: Czego?
0: Chodzi o suplementy.
1: A, suplementy.
0: No.
1: No to wiesz, to może jest interakcja, ale cicha.
0: To cicha właśnie.
1: Czy ja bym się cichej interakcji nie bał?
2: Nie.
1: To tak, powiem wam, taka interakcja to nawet może być w towarzystwie. To jest nawet na pierwszej randce. A to jest nie do pogardzenia.
0: To wiem, że ludzie są w trakcie śniadania, wiesz?
1: Ale to są poważne porady.
0: To jest porady, czyli, tak?
1: Dlatego mówią w Polsce, że wstawaj, szkoda dnia niezwykle ubogaca.
0: Dało.
1: Właśnie dlatego.

0: Swedish House Mafia. Tak powinno brzmieć każde radio, ale tak nie jest, bo tak brzmi tylko RMF FM o poranku, bo to jest najlepsza muzyka.
1: Za chwilę fakty i fakty ekonomiczne. Między innymi powiemy o tym, o Radzie Polityki Pieniężnej, bo tak, tak. Dzisiaj podejmą decyzję w sprawie stóp procentowych.
0: Stópka w górę czy stópka w dół?
2: Czyli pan Glapiński, tak?
0: No jest dokładnie. Dobrze. I tam jest, wiesz, taki taniec.
1: No i czy w górę, czy w dół, czy zostaną na tym samym poziomie, o tym między innymi już za moment.
2: Fakta, ja też będę miał coś o ptakach potem.
0: Będziesz miał po faktach coś o ptakach?
2: Tak.
0: Cudownie. Fakty, punkt 7.30.
3: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
5: Bo wygrałam w RMF FM.
4: Ojej, ty jesteś wilkiem.
5: Ale sztaby mam zaje fajne.
6: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Po reklamie.
1: Czas na fakty w RMF FM, jest 7.30.
12: Kierowcy w Śląskiem. Samochód uderzył w barierę na A4 w pobliżu Rudy Śląskiej.
13: Ostrzegamy, zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
12: Szef Rady Europejskiej Antonio Costa będzie dziś w Warszawie, chwilę później w Berlinie.
13: Objeżdża europejskie stolice, by przed październikowym szczytem sprawdzić, na jakie ustępstwa są gotowe poszczególne państwa w kwestii unijnego budżetu na lata 2028-34.
12: Na linii faktów brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jakie odpowiedzi usłyszy szef Rady Europejskiej?
14: Od Tuska Costa usłyszy przede wszystkim, żeby nie ciąć środków na rolnictwo i wsparcie biednych regionów, które dla Polski są najważniejsze. Według propozycji Komisji Europejskiej dla Polski to może być 120 miliardów euro. Warszawa wskaże za to na nowe wydatki, które można ciąć, czyli na konkurencyjność, a więc badania czy innowacyjność, z których korzystają najbardziej rozwinięte państwa, oraz na działania Unii poza jej granicami. Od Merca Costa usłyszy coś zupełnie innego. Berlin uważa, że przyszły budżet jest za duży i cięcia powinny objąć wszystkie obszary. Także rolnictwo i politykę spójności. Niemcy oczekują cięć rzędu kilkuset miliardów euro.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: O poranku już teraz zaprasza Mateusz Bożek. Dzień dobry.
15: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od Rady Polityki Pieniężnej, która podejmie dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów nie ma szans na obniżkę. Spodziewają się raczej, że Rada utrzyma stopy na obecnym poziomie. A to, przypomnę, 3,75%. Obniżkę uniemożliwiają przede wszystkim rosnąca inflacja, a także konflikt na Bliskim Wschodzie i niepewna sytuacja w Zatoce Perskiej, zwłaszcza po ostatniej wymianie ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obniżek stóp procentowych w tym roku możemy w ogóle nie zobaczyć. Według części ekonomistów pojawią się one dopiero w połowie przyszłego roku. A to nie są dobre wieści dla tych, którzy myślą o kredycie, tym bardziej, że jak wynika z najnowszego raportu serwisu Tabela Ofert, ceny mieszkań poszły w górę na rynku deweloperskim średnio o 0,7%, od początku roku o 3%. Największy miesięczny miesięczny wzrost odnotowano w Łodzi, Krakowie i w Trójmieście. Niewielki spadek zanotowała natomiast Warszawa. Sprzedaż nowych mieszkań w sierpniu w naszym kraju była co prawda o połowę wyższa niż w ubiegłym roku, ale w ocenie ekspertów rosnąca inflacja i brak obniżek stóp procentowych mogą ten wzrost wyhamować. Nasza złotówka trzyma się tymczasem stabilnie, choć wobec niektórych zagranicznych walut zaczyna lekko tracić. Przede wszystkim względem brytyjskiego funta zapłacimy za niego 5 zł i 3 grosze. Dolar w tej chwili 3,71, frank szwajcarski 4,58, euro kosztuje z kolei 4 zł i 31 groszy.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jeszcze 27 minut i będzie godzina 8.

0: dwa słowa wam rzucę. Dwa. No. Złota kumulacja. I dodam tylko w RMF FM. Dzisiaj 9 września, 9.09, czyli dwie dziewiątki. To jest fajna data, żeby z tej okazji, uwaga, 99 osób wygrało dodatkową kasę dzisiaj, teraz.
1: Czyli wchodzicie do gry jak zawsze na www.rmf.fm albo wysyłacie RMF pod 7474 i grając o milion gracie jednocześnie o dodatkowe nagrody.
0: To jest bardzo proste, bo wchodzicie do zabawy i od razu w tej samej sekundzie możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród po prostu teraz w tym momencie.
1: I odpalamy dla was jedyny w tym tygodniu.
0: Jedyny.
1: Uwaga, uwaga, jedyny. Uwaga. Super szczęśliwy numerek.
2: To mogę ja?
1: No. Możesz.
2: Słuchajcie, skoro dzisiaj jest 9.09, no, zgadnijcie, jaki to będzie numerek.
0: Czekaj, tak jeszcze przetrzymajmy, słuchaczy. No, to także jeszcze przez chwilę. Jeszcze uwaga, czekaj.
2: 9! Tak, szok!
1: Niedowierzanie! Tak. Sprawdźcie, ile razy macie dziewiątkę w swoim numerze telefonów, bo przez 10 minut każdy zyskuje 1000 losów, wysyłając hasło RMF pod 7474, ale za każdą dziewiątkę w numerze dodajemy 1000 losów więcej.
0: Za jedną dodatkowe 1000, tak, dokładnie.
2: Okay.
0: Za dwie dodatkowe 2000, za trzy dodatkowe 3000. Jak ktoś ma numer 999999,
1: to dużo. Gracie też na www.rmf.fm i tam też możecie skorzystać z tej okazji tylko przez, no może przez 9 szczęśliwych minut.
0: Macie 9 minut
2: przy tym.
0: Wykorzystajcie to mądrze. RMF SMS 7474. RMF FM. Fajne. Let me see you dance, baby.

0: za moment felieton Tomasza Olbratowskiego, ale wcześniej jeszcze tytuł z psiego portalu. Claudia El Dursi urodziła syna mając 19 lat, teraz szykuje mu 18 i nie dowierza. Jak do tego doszło?
1: No, szanowna pani Claudio, no jako że jadą z nami rodzice z bąbelkami do przedszkola czy do szkoły, teraz to wytłumaczymy najprościej, jak się da. Otóż.
0: No.
1: Przyleciała pszczółka do kwiatuszka, zigu, zigu i go zapyliła go.
2: Proszę cię, jaka pszczółka, raczej bąk. Albo szerszej, nie miesz wszystkim swoją miarką.
1: Dobrze, inaczej przyleciał wielki bocian. Lepiej ci?
2: No, wolałbym pelikan albo kondor.
1: Jakby był kondor, to by nie było plisklaka, wiesz.
0: No i właśnie dlatego potrzeba nam w szkole edukacji, bo potem tacy osiemnastolatkowie nie wiedzą co i jak. I to właśnie tak.
2: Nie wiedzą. Jak widać, pani Klaudia w tym wieku coś tam nie coś już wiedziała.
1: Słuchajcie, jednak fajnie jakbyśmy te bąbelki, co z nami jadą, czegoś nauczyli, prawda?
0: To jest... Uwaga, bąbelki, skupcie się. Ornitologia to jest nauka o ptactwie.
1: O ptactwie i o ptakach, to jest...
3: Wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMFFM.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
15: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
16: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
17: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
18: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
19: Mhm.
18: I składają się na 3 sposoby.
19: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
18: A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Po reklamie.
14: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: No, w innych radiach to tam na przykład jest jakiś Jurek Chorzęba, nie? Tam Michał Kożuszek, Tomasz taki Chrąpowski, a tam nie ma Olbratowskiego.
0: Nie ma Olbratowski, jest tylko jedna,
2: Roman Neseser.
1: Jest Neseser.
0: Jedyny i oryginalny.
1: Jest, tylko jedna antena jest z Olbratowskiego.
0: Felieton Olbratowskiego.
15: Ogłoszono oficjalną listę kandydatów na prezydenta miasta Krakowa w przyspieszonych wyborach. Ale zastanówmy się, po co właściwie Krakowowi prezydent, czy jakiemukolwiek innemu miastu, ale skupmy się na Krakowie, bo to są wybory. Było już tylu prezydentów Krakowa i co? Dwie wieże kościoła mariackiego nadal są nierówne.
1: Co?
15: Żaden prezydent Krakowa nie powiedział, panowie, w XXI wieku jedna wyższa, druga niższa, co powiedzą turyści? Wyrównać do piątku. A hej, now? Od 700 lat urywa się w połowie i co? Żaden prezydent nie znalazł trębacza, który zna cały utwór?
1: No.
15: Albo sukiennice. Nazwa sugeruje, że człowiek wchodzi i kupuje sukno. Tak? Nie kupi. Bursztyn, szachy, ciupagę, smoka na magnesie, figurkę Żyda z pieniążkiem, wszystko. Sukna nie ma. I gdzie był prezydent? No? Powinien wejść, walnąć pięścią w lady i powiedzieć albo sukno, albo zmieniamy nazwę na pamiątecznicę. No, dalej, lajkonik. Od kilkuset lat facet udaje, że jedzie na koniu. Kraków wydaje tam miliardy, buduje tramwaje czy coś tam, stadiony, kładki, a jednemu człowiekowi konia nie potrafi kupić. Chłop przebiera nogami jak debil. Koń kończy mu się na wysokości pasa i wszyscy udają, że to tradycja. Gdyby chociaż lajkonikowi, nie wiem, jakiś prezydent hulajnogę elektryczną kupił. Kurczę, no mnóstwo niedoróbek, które nazywa się tradycją. Ja dlatego proponuję Kraków bez prezydenta. Miasto świetnie radziło sobie przez kilkaset lat bez prezydenta, z tymi krzywymi wieżami, niedokończonym hajnałem i tym człowiekiem bez konia. Skoro Kraków miał królów Polski na Wawelu, smoka pod Wawelem, hejnał, lajkonika i własną legendę o każdym kamieniu, to prezydent jest właściwie, słuchajcie, najmniej krakowską funkcją w całym Krakowie. No nie jest tak?

0: Depeche Mode, Ferem FFM. Stary dobry Depeche Mode, nie starzejący się, to jest świetne.
1: Co z cenami paliw? Czy będzie kolejny pakiet CPN? Co na to rząd?
0: No i Adrian Zandberg, on będzie gościem rozmowy dnia. To wszystko w faktach RMF FM. Fakty u nas zaś niebawem, bo punktualnie o godzinie 8.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
4: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
5: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
6: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy, liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
7: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
8: PSL żyruje ten fatalny rząd.
9: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
9: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.

0: Dysmoksan.
1: Dysmoksan. I już nie palisz.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.
4: 8 przed nami, obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM, te również w tym momencie przed nami.
5: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: Kolejnego CPN-u nie będzie, tak mówi rzecznik rządu.
7: Ceny paliw w Polsce w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Teoretycznie uspokaja minister energii.
6: 8 kandydatów zarejestrowanych w wyborach prezydenta Krakowa.
7: W tym gronie aż 3 przedstawicieli lewicy.
6: Gościem porannej rozmowy jest Adrian Zandberg.
7: Poseł współprzewodniczący partii Razem. Zapraszamy.
6: Co z cenami paliw?
7: Kolejnego pakietu CPN rząd nie przewiduje, rozwiewał wątpliwości rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Warto to przypominać, że to jest rozwiązanie, które jest bardzo drogie. To jest rozwiązanie, które kosztuje prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Właśnie dlatego rząd podjął decyzję i przygotował ustawę, która miała obłożyć dodatkowym podatkiem od ponadnadmiarowych zysków wszystkie koncerny, które na tego typu kryzysach najwięcej zarabiają. Ale to nie była tylko kwestia Orlenu czy polskich firm, także BP, Shell, MOL.
6: Wylicza rzecznik rządu. Miłosz Motyka, minister energii, uspokajał wieczorem kierowców, mówiąc, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr.
9: Dzisiaj takich analiz nie ma i analitycy też tego nie przewidują.
6: Tak mówił minister wieczorem w TVP Info.
7: A co z rachunkami Polaków za gaz w 2027 roku?
9: Nie ma dzisiaj wniosków taryfowych, więc nie da się na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast będziemy robili wszystko, by tak się nie stało. Łącznie z tym, jak obniżamy koszty przesyłu.
6: Czekamy zatem na wnioski taryfowe. Obecne stawki obowiązują do końca roku.
7: A do wyborów w Krakowie 18 dni. W gronie zarejestrowanych kandydatów 8 osób.
6: To Michał Drewnicki,
7: Łukasz Gibała,
6: Jan Hoffman,
7: Michał Klimek,
6: Sławomir Pietrzyk,
7: Monika Piątkowska,
6: a także Aleksandra Owca i Daria Gosek-Popiołek.
7: Na kogo krakowianie będą głosować?
10: No żaden mi nie jest bliski, kojarzy tylko tego Gibałę, nie? Który kandydował w pierwszej kadencji. To tylko tyle. I wiem tyle, że sponsorował odwołanie Miszalskiego.
11: Na kandydata PiSu, bo ja jestem prawicowa, natomiast no też się tak waham nad Łukaszem, ale raczej bliżej jest mi do Drewnickiego.
12: Nie mam takiego faworyta. Ta pamp nie spełnia, bardzo mi podchodzi. Może że to troszeczkę z lewicy.
13: Wybór jest jaki jest i po prostu ciężko się na kogoś zdecydować. No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
6: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
7: Tomasz Terlikowski, jego gość. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, moim gościem jest Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Witam serdecznie, panie pośle.
15: Dzień dobry.
14: Może zacznijmy od tego CPN-u. To dobrze, że nie będzie nowego CPN-u. Drogo jest, nieprzyjemnie, no tylko kierowcom też jest dość drogo, bo ja tak średnio ufam w to, że nie będzie kosztować.
15: Mnie trochę zadziwił pan minister, mówiąc, że uspokaja 10 złotymi za litr benzyny.
14: A 9 złotych to też jest dużo, powiedzmy sobie szczerze.
15: Więc powiedzmy sobie, co to oznacza. To znaczy, trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia. I to nie tylko jeżeli chodzi o to, ile się płaci na stacji benzynowej, ale no, problem pojawia się w sklepie, bo przecież koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
14: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić. Ale wie, może coś wcześniej.
15: Ja z mojej strony robię, co mogę. My jesteśmy racjonalną partią opozycji.

0: inwestycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym, żeby użyć ludziom.
1: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej, powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
0: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności i kosztów życia jesienią i zimą obawiam, że to będzie coś, co...
1: Nie, że energia ma zdrożyć, także radykalnie.
0: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
1: no na tak, podnoszenie... Ale jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
0: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które mają, są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje dla ludzkich kieszeni.
1: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bocheńczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
0: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach. Nasi
1: ale
0: ludzie w Krakowie
1: wiedzieli wasi ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba pisać Kraków?
0: Złożyliśmy
1: jaki
0: te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach
1: Panie
0: programowych.
1: Pośle, ale więc, może jest...
0: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości. Jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
1: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
0: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
1: Bo ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
0: No i pan, niech pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
1: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś z
0: druga
1: partii
0: z
1: Razem.
0: No, koleżanka Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
1: Ale z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
0: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi i który wygląda Panie tak, pośle, że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo dziwnych miejscach na fikcyjnych stanowiskach.
1: Że Lewica wielkich wyborów, ani jedna ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
0: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem, Aleksandrę Owce, i na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
1: No i tu stawiamy kropkę, przepraszam
0: tylko
1: bardzo.
0: Tylko kluczowa sprawa jest taka, żeby 27 września iść na wybory i zagłosować na Aleksandrę Owce.
1: No to na kogo kto będzie głosował, to oczywiście sam będzie decydował. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania.
2: Wybory w Krakowie za 18 dni, ale ta rozmowa zaczynała się od paliw. Trwały wzrost cen paliw ma wpływ na koszty życia. Chodzi nie tylko o cenę litra paliwa przy dystrybutorze.
3: Przypominał gość porannej rozmowy Adrian Zandberg, Tomasz Terlikowski. Ta rozmowa od teraz w radiu RMF 24.
2: A kolejne fakty i fakty sportowe o 8.30. Carlos Alcaraz, Ben Shelton walczą już 3 godziny na korcie w Nowym Jorku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Tu jest taka temperatura, tu taka, a Magdalena Karwat-Marek wie o nich wszystkich.
9: No, wiem na przykład też, że dzisiejszy poranek wszędzie zacznie się dość pogodnie i ciepło, bo o poranku już tak koło 20 stopni, ale nad morzem i częściowo na zachodzie kraju powoli zaczną się robić takie chmury, wiecie, z których w ciągu dnia wieczorem spadnie deszcz. Deszcz za to nie zapowiada się w Małopolsce, na Śląsku i na Lubelszczyźnie, tam wszędzie pięknie blisko 30 stopni, rozpada się za to w nocy i nad ranem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
10: Ja chciałem w nawiązaniu do faktów chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi za uspokojenie mnie, że ceny paliw nie przekroczą 10 zł za litr. Tak, tak ze mnie zeszło, taką czuję lekkość.
11: 9,90 pełen luz. Jak tankujesz za 50 zł, to masz ponad 5 litrów. To przy lekkiej nóżce to 75 km zrobisz.
10: To sobie jadę z Katowic do Krakowa plus brameczki 2 razy 18, to masz 36 za 86 zł, ale jestem przynajmniej spokojny.
9: I jeszcze musisz wrócić jakoś.
11: A czemu spokojny? No,
10: właśnie nie jestem spokojny, bo wiem, że nie mam za co wrócić.

0: Madonna.
1: Tak po zagranicznemu to powiedziałem. Bo to zagraniczny utwór był Madonna w RMF FM.
2: To za granicą jeszcze zostaniemy na chwilę, bo tak. Jeszcze echa wyborów regionalnych w Niemczech. Dzisiaj internet przypomina, że liderką zwycięskiego AfD jest Alice Weidel. I tu internet wylicza, bo ona jest antyimigracyjna, ale ma żonę ze Sri Lanki.
1: Ty.
2: Jest anty-LGBT, ale jest lesbijką.
1: Ale lepiej, bo ona się sprzeciwia adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ale sama z partnerką adoptowały dwoje dzieci. No i jest nacjonalistką, Deutschland, ale z żoną mieszkają w Szwajcarii.
3: I patrz, i to się wszystko jej skleja?
1: To się jej skleja.
2: Bo ona popatrzyła może w lustro, powiedziała, co ja narobiłam i próbuję przedtem przestrzec innych, nie
1: tak,
2: wiem.
1: Że nie idźmy tą drogą.
3: No to jest niewiarygodne. Co? To trochę tak jakby polski polityk, nacjonalista krytykujący Unię, brał pieniądze z Europarlamentu i z flagą Polski w klapie robił wszystko po myśli Putina.
1: Tak.
3: A nie, co? Czekaj. Nie. Przepraszam. Nie było tematu.

0: Z nami jesteście na bieżąco, najświeższe informacje i niepokojące informacje spływają. Rosyjskie drony zaatakowały punkt graniczny między Ukrainą a Mołdawią. Szczegóły już za chwilę w faktach RMF FM o 8.30.
1: W faktach sportowych powiemy, co z reprezentacją Polski piłkarską kobiet.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Szofamili 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Jaki piękny on!
4: Kto?
3: Kupon z Polomarketu.
5: Do Polopo.
6: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł. I odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
7: Polomarket, mój ulubiony.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
3: Po reklamie.
4: 8.30 w RMF FM, pora na fakty. Polecamy.
5: Rosyjskie drony zaatakowały punkt kontroli granicznej między Ukrainą a Mołdawią w obwodzie Odeskim. Jak informują ukraińskie służby, zginęły 2 osoby. 3 zostały ranne.
6: Drony uderzyły w infrastrukturę graniczną i okolice przejścia Starokazacze. Ofiarami są cywile, którzy czekali na tym punkcie kontrolnym. Zdziwiły mnie słowa ministra energii Miłosza Motyki, który uspokaja, że w najbliższym czasie ceny paliw nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg.
7: Problem pojawia się w sklepie. Koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić.
5: Całą rozmowę Tomasza Tarikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl. Władze USA wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów, jednocześnie przedłużając przerwę w rozpatrywaniu tych typów wiz dla obywateli innych państw. Taką informację przekazuje agencja Reutera.
6: I tutaj przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez Polski Wymiar Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Formalnie polecenie wydania wizy miał wówczas wydać wiceszef Departamentu Stanu Christopher Landau.
5: Departament Stanu 26 sierpnia informował o przerwie w procedurach ze względu na szkolenia pracowników konsularnych.
6: Według Reutera nie jest jasne, dlaczego teraz dla dwóch państw, Polski i Węgier, zrobiono wyjątek i wznowiono rozpatrywanie wniosków.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W Nowym Jorku 500 w pojedynku Shelton Alcaraz, ale piłkarska Liga Mistrzów znów otwiera fakty sportowe. Wojciech Marczyk ponownie z nami.
9: Witam.
5: A jakie dzisiaj ciekawe mecze nas czekają?
9: No zdecydowanie najciekawiej zapowiada się spotkanie Liverpoolu z Atletico Madryt. Będzie to debiut w Champions League dla trenera De Reds i Raoli. Emocji nie powinno zabraknąć też pod Wezuwiuszem. Napoli zagra z Arsenalem. Piłkarska reprezentacja polskich kobiet zapewniła sobie awans do 1/8 finału rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata U20. Biało-czerwone w drugim meczu fazy grupowej wygrały 2-1 w Katowicach z Meksykiem. A jak wspomnieliście, na nowojorskich kortach trwa pojedynek Carlosa Alcaraza z Benem Sheltonem. Stawką półfinał US Open w setach 2-2 rozpoczęła się piąta partia. No, lepiej dla Amerykanina. Wygrał on pierwszego gema. Teraz trwa drugi gem tego decydującego seta. A po piłkarskiej czas na Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Rusza i nowa edycja w zmienionej formule, gdzie zamiast dwóch grup jest ich aż 6 i każda liczy po 4 zespoły. Industria Kielce rywalizację w Champions League rozpocznie od domowego meczu ze szwajcarskim Krins.
10: Ten mecz będzie bardzo ważny w kontekście całej Ligi Mistrzów. Może to być groźny rywal, też nie mamy o nim za dużo informacji, ale mam nadzieję, że się dobrze przygotujemy i punkty zostaną w hali legionów.
9: Mówił Piotr Jędraszczyk, gracz Industrii, która swój mecz rozegra o 18.45, a 2 godziny później jest francuskim Nantes, zagra Orlen Wisła Płock. Reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej plażowej chce powtórzyć sukces sprzed 2 lat i zdobyć Mistrzostwo Europy. Biało-czerwone rozpoczynają dziś turniej we włoskim Viareggio od spotkania z gospodyniami.
11: My dla siebie go zdobyć, no bo rok temu zajęliśmy 4. miejsce i na pewno pewien niedosyt z tego turnieju przywieźliśmy. To, że myślimy o medalu, no to oznacza, że jesteśmy dobrzy i jesteśmy też jednym z faworytów do tego medalu. No musimy to udowodnić.
9: Mówił Mateusz Sroka, trener kadry beach soccera kobiet, która w drugim meczu grupowym zmierzy się z Hiszpanią.

0: Samogęst w temacie w RMF FM, we Wstawaj Szkoda Dnia i najlepsza muzyka i najlepsze, najważniejsze tematy.
1: Wychodzą szczegóły spotkania i rozmowy telefonicznej Trumpa i Putina. Znaczy rozmowy telefonicznej, bo spotkał się kto inny. I cytuję: Rosja bez wrogich planów wobec Europy.
0: A bez wrogich,
2: to mnie uspokoili, to tak fajnie. Jest. Ja pamiętam, jak w 2021 Rosja była bez wrogich planów wobec Ukrainy.
0: Tak. Także my wierzymy zapewnieniom tutaj pana Putina. Może ludobójca, słuchajcie, może tchórz, ale na klatce zawsze jako pierwszy dzień dobry mówił.
2: Tak. I drzwi przytrzymał.
0: Przytrzymał.
1: I zakupy wniósł.
3: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
6: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizję już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
12: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
13: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
12: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
15: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest

0: Złota kumulacja w RMF FM.
1: Milion, milion złotych. Co byście zrobili z taką kasą? Zastanówcie się teraz, bo potem jak już usłyszycie, wygrywasz milion złotych, no to coś trzeba z tym zrobić.
0: Ale masz problem na głowie, nie siedzisz. Na co ja wydam milion? Kurczę, co ja sobie zrobię? Dziś jest 9 września, dwie dziewiątki. To jest taka data, że dzisiaj z tej okazji 99 osób wygra dodatkową kasę poza tym milionem.
1: Czyli łącznie 100 osób 100 dzisiaj osób. Nagrodzimy. Wchodzicie do gry jak zawsze, RMF pod 7474 albo www.rmf.fm i gracie i o milion, i o dodatkowe nagrody. I co najlepsze, wchodzicie do gry i od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród.
2: Tak, to jest na stronie www.rmf.fm wchodzisz, wysyłasz SMS-a i od razu...
0: To się dzieje, bo to się dzieje w momencie. To nie czekasz na finał, tylko już masz ciach. Ale to uwaga, jeszcze jest lepiej. To wszystko mało. Mamy dla was specjalny bonus. Taki bonus do drugiej kawy, to się tak nazywa. Czyli przez 7 minut będziemy mnożyli wasze SMS-y, wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm razy...
1: 1307. To jest bardzo
0: super.
1: Dobra liczba. 1307 szans jednym SMS-em. 1307 szans na milion złotych. RMF pod 7474.
3: Dawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.
0: Ale teraz.

0: Ważne teraz będzie. Będzie ważne teraz.
1: Tak,
0: ważne
1: będzie. Bo cały czas jesteśmy w kontakcie z wami po 3-3-2-2. Dzień dobry, panowie, jest problem. Kupiłam szafę, ale mąż nie ma czasu jej złożyć, ponieważ cały czas jest w pracy. Pomożecie? Wasza Aga.
0: Pomożemy?
2: Oczywiście, no. Aga, musisz ją zawieźć mu do pracy. Nie dziękuj. Twoi my.
0: A za chwilę dla Agi, dla męża i dla wszystkich najświeższe, najbardziej aktualne fakty w RMF FM.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania produktu.

0: Nasze radiowe zegary pokazują, że to już prawie 9:00, a skoro tak, skoro przed nami pełna, to przed nami również i fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Rosja odbudowuje siły i mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych wojna z Ukrainą może trwać jeszcze długo.
2: Tak przekonuje wiceszef Pentagonu.
1: Prawie 20 tysięcy osób rocznie w Polsce dowiaduje się, że chorują na raka jelita grubego.
2: Przestrzegamy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Polak poprowadzi dziś wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na londyńskim festiwalu Proms.
2: Ale będzie też Prince.
1: Prince i sztuczna inteligencja. Jest 9:00, to fakt RMF FM. Zaczynamy od informacji sprzed chwili o tragicznym pożarze w Nowym Strączu w Lubuskiem. Nie żyje 46-letni mężczyzna.
2: Ogień objął pomieszczenie domu, w którym przebywał mężczyzna. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej jego życia nie udało się uratować.
1: A służby wyjaśniają teraz przyczyny tego pożaru. Rosja odbudowuje swoje siły, tak przekonuje wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. Dodaje, że trzeba być przygotowanym na przedłużający się konflikt na wschodzie.
2: Jego zdaniem mimo dyplomatycznych prób Stanów Zjednoczonych zmierzających do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, może ona trwać jeszcze długo.
3: Dzień dobry, te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Jak oświadczył prezydent Trump, naszym celem jest trwały pokój. Wspieramy wszelkie działania w tym kierunku. Ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał.
1: W amerykańskie echa słów Bridge'a Colby'ego, wsłuchany korespondent RMF FM za oceanem, Paweł Żuchowski.
4: Dbamy o Twoje zdrowie.
1: Kluczowe badanie w kierunku raka jelita grubego, czyli kolonoskopia, jest dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
2: Na Wasze pytania telefonicznie od teraz odpowiada ekspert. Obok niego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michał, kto odbiera telefony naszych słuchaczy?
5: Doktor Arkadiusz Bednarczuk, gastroenterolog, który specjalizuje się właśnie w badaniach endoskopowych, takich jak kolonoskopia. Pan doktor przed chwilą wszedł do naszej redakcji. Zapytałem od razu, o co mogą pytać nasi słuchacze.
6: Myślę, że jeśli chodzi o kolonoskopię, najczęstsze pytania od pacjentów dotyczą przygotowania do tej kolonoskopii. Bez tego badanie czy zabieg w endoskopii nie ma sensu. O to oczywiście można pytać, bo z tym zawsze wiążą się różne problemy, różne wątpliwości.
5: W porannych faktach RMF FM mówiliśmy ostatnio o tym, że w wielu przychodniach w całej Polsce wydłużyły się kolejki właśnie na kolonoskopię, dlatego dziś chcemy rozwiać Wasze wątpliwości. Jak zaplanować to ważne badanie? Doktor Arkadiusz Bednarczuk już jest przy naszym telefonie, a numer to 12 200 0010.
2: Polak Paweł Kapuła poprowadzi dzisiaj wieczorem szkocką orkiestrę symfoniczną na dorocznym festiwalu Proms, organizowanym w Londynie przez BBC.
1: Koncert odbędzie się w prestiżowej Royal Albert Hall, słynącej z niezwykłej akustyki.
7: Wszystkie orkiestry BBC co roku występują na tym festiwalu, a więc muzycy orkiestry już po prostu doskonale znają akustykę i to jest bardzo pomocne dla dyrygenta czy solisty, który jest tylko gościem podczas takiego koncertu.
8: To nie tylko i wyłącznie muzyka klasyczna, prawda? Zdarzają się bardzo eklektyczne propozycje, które wybiegają poza te ramy muzyki klasycznej. Co pan myśli o tym, żeby w ten sposób wzbogacać festiwal?
7: Mam wrażenie, że organizatorzy BBC Proms znaleźli absolutnie genialny balans. Ten festiwal też charakteryzuje się tym, czego właściwie chyba na świecie nie ma w przypadku tak prestiżowych wydarzeń. To bilety na wiele koncertów, one po prostu są tanie.
2: Z dyrygentem Pawłem Kapułą rozmawiał londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
1: Radykalnie zmieniamy muzyczne style. Spadkobiercy Prince'a odpowiadają na zarzuty o użycie sztucznej inteligencji na wydanym ostatnio pośmiertnym albumie artysty w płycie Timeless.
2: Chodzi o ten utwór, trafił pod lupę, wywołując lawinę komentarzy.
1: Piosenka Calabama, oryginalnie z 2003 roku, i w tej piosence Prince wywołuje sekcję instrumentów dętych. Według fanów pojawia się podejrzanie nowoczesne brzmienie trąbek i saksofonu. Ponieważ piosenka została wydana po śmierci Prince'a, fani uznali, że skoro tych instrumentów nie było, to albo głos artysty, albo sekcja zostały wygenerowane przez AI.
2: Wątpliwości w oświadczeniu rozwijała wytwórnia NPG Records oraz management artysty, zapewniając, że podczas pracy nad płytą nie korzystano ze sztucznej inteligencji.
1: Ale jednocześnie dodano. Zgodnie z podejściem Prince'a do pisania i produkcji utworów, które stosował przy wielu wcześniejszych nagraniach, zebrano grupę sekcji dętej, muzyków, którzy grali z Prince'em w celu dogrania partii dętych w miejsce ścieżki syntezatora Prince'a.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Magic Krawat Marek. Posłuchajmy, bo warto.
1: Warto, warto. Bo jak się spojrzy na mapę pogodową, to dziwne rzeczy się dzieją na tej mapie, bo w jednym miejscu 30 stopni, miejscowo nawet ponad 30. Mowa na przykład tutaj o Rzeszowie, o Lublinie, o Krakowie na przykład.
2: Są takie miasta. Super,
1: no. Są, a dokładnie po Przekątnej, po drugiej stronie Polski, połowa stopni mniej. Miejscami nawet tylko 17. I tak. Deszcze na zachodzie kraju zaczną się już po południu i wieczorem.
3: Gorzów?
1: Ale przede wszystkim będą noce, a jutro już może padać wszędzie.
0: Ale to będzie ciepło czy zimno, Madzia?
1: No i ciepło i zimno. I właśnie to jest dziwne.
0: To jest bardzo fajne.
2: Słuchajcie, ja z rocznicą przychodzę, bo minął dokładnie rok od ważnego wydarzenia i przez rok na tym zarabialiśmy, co jest ciekawe.
0: Aha, aha.
2: Co to takiego?
4: Nie wiem, no, nie właśnie. Wiem. A puść Clarksona.
3: Czereśnie.
0: Co czereśnie?
3: No, czereśnie, że zarabialiśmy na tym.
2: No nie. Za chwilę więcej.
3: To ja już zgłupiałem.

kwadrans po dziewiątej już na zegarach. Tu byle do piątku. Tak, no trafiliście prawie z tą rocznicą. Zaraz minie rok od startu systemu kaucyjnego. Tak, to już rok, 1 października. Mam podsumowanie. Zwróciliśmy około 3 miliardy opakowań. Czekajcie, bo to... Przecież to jest 1,5 miliarda złotych w kieszeni, tak lekko licząc. No ja bardzo przepraszam. To ja nie wiedziałem, że my tu w gronie takich bogaczy. No witam serdecznie. Bardzo mi miło. A propos cento, za chwilę o tym, czy będzie nas stać na święta w tym roku, bo mam najnowsze wyniki badań rynku. Bądźcie blisko.

0: jest Britney, jest dobrze. 23 minuty po 9. Ceny w sklepach niemal przestały rosnąć, tak tu piszą, ale jesienią oczywiście może być zwrot. No mam nadzieję, że wyhamują chwilę przed zakupami świątecznymi. Czyli co? Może być jeszcze drożej. Politycy to jednak mają rację. Patrzcie, no ciągle się rozwijamy. No w sumie zapowiadali, że dostaniemy podwyżki.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
3: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
2: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
3: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przecięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
1: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
21: Po reklamie.

0: taka jest prawda, że mając milion na koncie, czas jakoś tak przyjemniej płynie. I stać was na wszystkie raty kredytu, i stać was na ten nowy samochód, i możecie sobie wyjechać na wakacje. I to wszystko jest możliwe w RMF FM. Słuchajcie, milion złotych czeka na kogoś z was, a w każdym sejfie sztabka złota, bo przypominam, to jest złoty tydzień w RMF FM. Można wejść do gry bardzo prosto. Wysyłacie RMF pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Tam szukacie opcji dla ciebie. Ale dziś jest 9 września. I skoro to są dwie dziewiątki i taka fajna data, to z tej okazji, uwaga, to jest coś niezwykłego, ale 99 osób wygra dodatkową kasę w RMF-ie właśnie dziś i możesz być na liście tych osób. To jest bardzo proste, bo jak wchodzicie do gry, od razu możecie sprawdzić, czy wygraliście jedną z dodatkowych nagród. Ja już się nie mogę doczekać, jak będę sprawdzał te statystyki, jak te słupki będą rosły. Z minuty na minutę będzie wygrywał kolejny słuchacz. Startujemy właśnie teraz. Gracie o kasę, o złoto, o swoje marzenia. 99 osób dzisiaj wygra. Coś niebywałego. RMF. Ślecie pod 7474.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Książę pocałował śpiącą królewnę.
5: Halo, wstawaj.
6: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
7: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
8: Dawaj telefon.
9: Już złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
10: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
11: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafo.

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Po reklamie.
8: 99 osób dzisiaj wygra dodatkową kasę, jednocześnie grając o milion. Dokładam coś ekstra. Przez 6 minut mnożę razy 999. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Mega okazja w byle do piątku. Gracie też na www.rmf.fm. Powodzenia.

Polska podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu dla wojska. O jaką kwotę chodzi, o tym w faktach o 10:00. To już za 7 minut.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tego jeszcze nie było. King Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
2: Ja gram tylko hot numery.
1: Jędrych.
3: Ja lecę z evergreenami.
1: Rybak.
4: Ja zagram to, co lubicie.
1: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. King Blender. Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jaki piękny on!
9: To
8: kupon z Polomarketu.
9: Do Polopo.
10: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
11: Polomarket. Mój ulubiony.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
17: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
1: Radiowcy bez cenzury, Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
18: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
1: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Po reklamie.
23: Magdalena Wojtoni, Tomasz Stańszewski ponownie w studiu Faktów RMF FM. Witamy.
24: Tak jest. Dzień dobry.
23: Na zegarach już prawie 10:00. Posłuchajmy.
25: Polska i USA podpisały umowę w sprawie kolejnej pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego.
24: A chodzi o 4 miliardy dolarów.

0: bardziej zaawansowane drony czy aerostaty Barbara. To wszystko wzmacnia potencjał obronny wschodniej flanki NATO.
1: Wicepremier przekonywał, że Polska jest liderem wśród państw wschodniej flanki NATO i wzorowym sojusznikiem. Dodał, że dotychczasowe zakupy z pożyczki z programu FMF pozwoliły na budowę nowoczesnych fabryk i zwiększanie potencjału obronnego Polski. W sumie od 2023 roku pożyczyliśmy od Amerykanów na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów. Z Muzeum Wojska Polskiego Michał Radkowski.
2: A teraz Warszawę zamieniamy na Kielce. Ponad 1200 firm z 43 krajów uczestniczy w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.
3: Na dziedzińcu targu w Kielce jest nasz dziennikarz Maciej Sołtys. Dzień dobry Maćku, tegoroczna edycja jest rekordowa.
4: Dzień dobry.
3: Jak ta impreza wygląda w porównaniu do największych takich wydarzeń na świecie?
4: Pod względem wielkości MSP jest dziś trzeci w Europie. Większe są tylko paryskie Eurosatory, uznawane też za największe tego typu na świecie, oraz odbywające się co dwa lata londyńskie DSEI. W Kielcach można zobaczyć właściwie wszystko, co trafia na współczesne pole walki. Akurat tutaj, wokół mnie, m.in. helikopter Black Hawk, czy pełnowymiarowy model naszego najnowszego myśliwca, czyli F-35, oczywiście z polską szachownicą. Dużo miejsca poświęca się tutaj walce dronowej. Są więc bezzałogowce, ale też systemy do ich zwalczania, m.in. produkcji, zaś Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała tutaj demonstracyjny ciężki bojowy wóz piechoty. Ważący około 40 ton kolos ma przewozić żołnierzy i współdziałać z czołgami. Jeśli przejdzie badania i zostanie wybrany przez armię, produkcja seryjna mogłaby ruszyć się w 2029 roku. Z targu w Kielce Maciej Sołtys.
2: 9:50, informacja sprzed chwili.
3: Na 14 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Sosnowcu księdza Jacka K., który dopuścił się szeregu przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
2: Do tej informacji obiecujemy, wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
3: Przed południem uważajcie na S8 między mazowieckimi węzłami Łabiszyńska i Marywilska.
2: Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych z motocyklem. Jedna osoba jest ranna, zablokowany jeden pas ekspresówki w kierunku Poznania. Utrudnienia potrwać mogą do południa, uprzedzamy.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
2: Kiedy rozpocząć przygotowania do kolonoskopii? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
3: Przy naszym telefonie dyżuruje dr Arkadiusz Bednarczuk z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Obok niego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry panowie.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No właśnie, ile dni przed badaniem rozpocząć, panie doktorze, przygotowania do kolonoskopii?
7: Standardowo do kolonoskopii przygotowujemy się od dnia poprzedniego.
6: I wtedy trzeba zmienić dietę?
7: Oczywiście, wtedy obowiązuje dieta niskobłonnikowa albo bezbłonnikowa.
6: Czyli?
7: Czyli taka najmniej produktów pochodzenia roślinnego.
6: Zero surówek, zero sałatek?
7: Oczywiście, zero surówek, zero sałatek, zero produktów z ziarnami, bo to wszystko zalega w jelicie.
6: Doktor Arkadiusz Bednarczuk cały czas jest przy naszym telefonie. Numer to 12 200 0010.
7: Dziękuję.
2: My także dziękujemy. Numer szczegóły dyżuru eksperta znajdziecie na rmf24.pl. 4 godziny 28 minut trwał pojedynek na korcie Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem, którego stawką był półfinał US Open. Walka na fizyczne wyniszczenie.
3: Zaczęli po 5 rano, a skończyli pół godziny temu.
2: Dodajmy, że w Nowym Jorku minęła właśnie 4 nad ranem, a ciszę nowojorskiej nocy przerwały oklaski, entuzjastyczne okrzyki i owacja na stojąco. Wielka, największa chwila w karierze Bena Sheltona. Owacja na stojąco, na którą zasłużył.
3: W półfinale trafia na siebie zatem dwóch Amerykanów.
2: Shelton, który w drugiej rundzie, przypomnijmy, po twardej walce w 4 setach od prawie Huberta Hurkacza, trafia teraz na Francesa Tiafoe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pan Ben pewnie śpi po ciężkim meczu.
1: Słuchajcie, patrzę na mapy pogodowe. Do cieplusio, jak to się mówi. 26 stopni w Raciborzu. To maks na termometrach na razie, ale będzie jeszcze lepiej, bo do 32 kresek nawet mają dobić termometry. Najcieplej, jak patrzę na południu, na Podkarpaciu. Tutaj nawet 32 stopnie, 33. Najchłodniej 18 i trochę deszczu na Pomorzu. 6:50. Uczniowie drodzy, no jesteście w czołówce i to w Unii Europejskiej. Naprawdę szacun. Są pewne rzeczy, nad którymi trzeba popracować oczywiście, ale ja o najnowszym raporcie mówię, który mam przed oczami. Za chwilę sprawdzimy szczegóły, byle do piątku. Koniecznie zostańcie z RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie z najlepszą muzyką. Cranberries. Specjalnie dla was już teraz.

0: jeszcze trochę bujania w drodze, żeby pozałatwiać wszystkie sprawy na mieście mrozu w RMF FM. Pojawił się, słuchajcie, najnowszy raport programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Pod lupą też polscy uczniowie. Nie jest tak źle, nawet jest bardzo dobrze. Jakub Rybski coś o tym wie. Dzień dobry, Jakubie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, w czym jesteśmy najlepsi?
1: Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o nauki przyrodnicze i matematykę. Wyprzedzają nas tak naprawdę tylko Estonia, Finlandia, Szwajcaria i Wielka Brytania. Tu ciekawostka, z matematyką lepiej radzą sobie chłopcy, ale dziewczynki są znacznie lepsze, jeśli chodzi o czytanie ze zrozumieniem.
0: No tak.
1: Raport PISA pokazuje, że mimo tego globalnego kryzysu edukacji i pogorszenia wyników w ostatnich latach, Polska należy do krajów o stosunkowo dobrym systemie edukacji, ale to nie znaczy, że problemów nie ma.
0: No właśnie, czy są rzeczy, nad którymi musimy popracować jeszcze?
1: No zdecydowanie. Badanie pokazało, że uczniom często brakuje motywacji do nauki. Polscy nastolatkowie też częściej niż ich rówieśnicy z innych krajów europejskich opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół. Jesteśmy też na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość. To znaczy, że dużo częściej zniechęcamy się i nie kończymy rozpoczętych zadań i prac. Co ciekawe, badanie ujawniło również, że polskie dzieci częściej sięgają po narzędzia sztucznej inteligencji, co drugi uczeń deklaruje, że co najmniej raz w tygodniu korzysta z chatbotów AI do nauki. I tu chyba najbardziej niepokojący wniosek. Rośnie niestety odsetek nastolatków, którzy mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem. W Polsce to nawet co czwarty uczeń.
0: Popracuję nad tym, żeby częściej sięgać po książkę, a nie po telefon, natomiast spóźniamy się przez korki. Na to można zrzucić. Ja pamiętam w ogóle, Kuba, jak mama się wkurzała, jak na pytanie, jak było w szkole, odpowiadałem dobrze. A tu się okazuje, proszę, jest dobrze.
1: Ja też zawsze odpowiadałem dobrze. Zawsze było po prostu dobrze.

0: naukowcy już ogarnęli. Jak się odmłodzić? Za moment zdradzę wam ten sekret. No chyba, że chcecie powiększyć portfel, to cały czas wygrywacie tysiące złotych. Dosłownie dzisiaj kasę wygra 99 osób. Słupki ciągle rosną, a macie od razu, wchodząc do gry, informację zwrotną, czy wygraliście. Warto wysłać RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
4: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
10: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
16: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
18: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
19: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
18: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Tyle do piątku. Piątku. Tyle do piątku w RMF FM.
22: RMF FM zawsze

No wreszcie jest przełom w badaniach. Naukowcy odkryli, jak cofnąć starzenie, słuchajcie, ale jak się wczytałem, to jest trudne. No bo trzeba blokować tam jakieś receptory w komórkach, wiecie, no, trochę zachodu. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy robią to na NFZ?

0: Andrzej, Rafał, Agnieszka, Wiktor, Grzegorz. To jest lista wygranych sprzed kilku minut dosłownie. 44 osoby już wygrały, a mamy 18 minut do 11. Idziemy na kolejny rekord, bo 99 osób wygra dziś dodatkową kasę. No, Wiktor, Grzegorz. Grzegorz na przykład tysiaka zgarnął tak o chwilę temu. No, będzie kupowane po pracy dzisiaj coś. Co? Coś tak czuję. Słuchajcie, siedzicie sobie w pracy, wysyłacie RMF pod 7474. Od razu macie informację zwrotną, czy wygraliście dodatkową nagrodę pieniężną. No to jest coś niebywałego, słuchajcie. Tak o, po prostu cyk. I nawet 1000 złotych może wpaść. A gracie jednocześnie o milion i o sztabki złota, bo złoto w każdym z 30 sejfów dzisiaj. Szybka akcja, skoro 44 osoby już mamy na liczniku, a to cały czas będzie rosło, to zróbmy tak. 1044 właśnie. Tyle razy mnożę każde RMF, które wyślecie pod 7474 od teraz przez 10 minut, żeby jeszcze zbliżyć was do tej wygranej. 99 osób jeszcze wygra. Więc 55 osób jeszcze zgarnie kasę dzisiaj. To jest coś niezwykłego. Półmetek tygodnia, złotego tygodnia. RMF. Ślecie pod 7474. Gracie też online na www.rmf.fm.
1: Reklama wygenerowana z AI.

0: Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra. A ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: pogoda za oknem dobrze nam robi.
1: Łapiemy wiatr w żagle i to dosłownie, bo zabieram was na Mazury w faktach RMF FM tych najbliższych. Punktualnie o 11, a to już za 3,5 minuty. Bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Jaki piękny on.
8: Kto?
7: Kupon z Polomarketu.
8: Do Polopo.
9: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
10: Polomarket, mój ulubiony.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Mrożące krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
15: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
14: Czarne skrzynki.
15: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
14: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.
4: To już prawie 11 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Ewa Kwaśny przy mikrofonie. Witam, Ewo.
5: Dzień dobry, witam i zapraszam. Wieloletnie więzienie dla księdza pedofila. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką w sądzie w Sosnowcu. Obywatele Izraela awanturowali się w samolocie. Interweniowała Straż Graniczna w Rzeszowie. Ukraińskie drony atakują Rosję. O kolonoskopii mówimy w naszym cyklu Twoje zdrowie. W tych faktach sprawdzimy też, co się dzieje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
6: Idealny sposób na spędzenie wolnego czasu.
5: A w faktach kulturalnych RMF FM o skarbach Rzymu. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, sąd rejonowy w Sosnowcu skazał go za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci. W gmachu sądu jest nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
7: Tak, dziś poznaliśmy też tylko sentencję wyroku, ale jego uzasadnienie sąd przekazał stronom bez udziału mediów. Prokurator Bartosz Kilian podkreślał, że prokuratura domagała się surowszej kary. Nie mógł jednak zdradzić szczegółów.
8: I tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych.

0: oraz wojskowa baza lotnicza w Anapie. Rosja twierdzi, że minionej nocy nad kilkoma regionami zestrzeliła prawie 600 ukraińskich dronów. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie straty mieli ponieść Rosjanie?
1: Ukraińcy przekazują, że w wojennej bazie nad Morzem Czarnym w Noworosyjsku uszkodzonych lub zniszczonych zostało kilka okrętów, w tym jednostki, z których w ukraińskie miasta wystrzeliwane są rakiety. Z kolei na lotnisku w Anapie zniszczony miał zostać myśliwiec Su-33 oraz wojskowy śmigłowiec. Świadkowie mówią też o potężnym pożarze w terminalu paliwowym w Noworosyjsku. To jeden z największych rosyjskich portów. Nocny atak podsumowali też Rosjanie. Mówią o 4 osobach zabitych i 29 rannych po nalocie roju dronów. Bezzałogowce wykryto też nad kilkunastoma rosyjskimi regionami.
2: Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Porady specjalistów.
0: Kiedy należy wykonać pierwszą kolonoskopię? To jedno z pytań, które zadaliście ekspertowi naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Mówimy w nim właśnie o tym ważnym badaniu, które pozwala zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego.
3: Pierwsza kolonoskopia u standardowego pacjenta to jest po 50. Jeśli w rodzinie pierwszego stopnia, czyli rodzeństwo, rodzice, dzieci, wystąpił rak jelita grubego, taka pierwsza kolonoskopia od 40 roku życia.
4: Gdy wykonamy pierwszą kolonoskopię i wszystko jest w porządku, kiedy zalecana jest następna powtórka?
3: Kolejna jest 10 lat. Na 10 lat mamy gwarancję, że nie powinno się nic wydarzyć.
0: Podkreśla gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrowicz. Listę placówek, w których można wykonać kolonoskopię w ramach ogólnych badań przesiewowych mamy na rmf24.pl. Pogoda na razie dopisuje. We wrześniu na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich wciąż sporo się dzieje. Wiele firm organizuje rejsy dla swoich pracowników.
5: Ludzie są na jednym jachcie blisko siebie, dużo ze sobą rozmawiają, spędzają wspólnie czas.
6: A zdarza się, jak ktoś na takim evencie firmowym po raz pierwszy zasmakuje żagli, to potem kontynuuje to już prywatnie?
5: Ludzie decydują się nie tylko na rejsy śródlądowe, ale też morskie. Rozwijają swoje umiejętności, nawet myślą o zrobieniu pierwszego stopnia uprawnień, czyli żeglarza jachtowego.
0: Usłyszał nasz reporter Piotr Bułakowski w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach. Wyjątkowe w skali światowej skarby Rzymu po raz pierwszy zostaną pokazane zwiedzającym. O tym już w faktach kulturalnych RMF FM. Witamy
7: tak
0: Katarzynę Sobiechowską-Szuchtą. Kasiu, słuchamy.
7: Dwa dzieła świata antycznego, wielką mozaikę oraz miasto namalowane będzie można po raz pierwszy obejrzeć od tego weekendu w Rzymie w Termach Trajana. To największy fresk i największa mozaika z epoki rzymskiej, które kiedykolwiek odnaleziono. Najpierw będą pokazy dla małych grup zwiedzających i eksperci sprawdzą wpływ obecności ludzi na te kruche, antyczne zabytki. Bestia z 1917 roku, najstarszy zachowany film z udziałem Poli Negri, zabrzmi z muzyką na żywo. Na wyjątkowych organach kinowych zagra Filip Presaisen.
8: Te organy kinowe posiadają coś, czego nie posiadają organy w kościołach albo w salach koncertowych. Specjalne efekty, które mają naśladować konkretne zjawiska, na przykład atmosferyczne, ukazywane w filmie. Mamy urządzenia, które naśladują deszcz, stukot końskich kopyt, syrenę, telefon. Tych efektów było sporo.
7: Pokazy 17 września w Domu Spotkań z Historią w Warszawie obowiązują bezpłatne wejściówki. W Wenecji doskonale przyjęto południowo-koreański film Możliwa Miłość, inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, a współprodukowany przez Macieja Musiała. Będę o tym jeszcze mówić dziś w faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Jeszcze z gatunku science fiction. Podobno da się gadać z kosmitami. Słuchajcie, Amerykanie chcą to zrobić. Jak chcą to zrobić? O tym będę do piątku już za moment. 6 po 11. Mateusz Opyrchał, cześć ponownie. No i oczywiście ja w towarzystwie wielkich gwiazd. Daria Zawiał specjalnie dla was. Tak.

0: Jak nie macie pomysłu na kolor w mieszkaniu, to mam przed sobą najnowsze dane, najnowsze trendy. O tym za chwilę w programie Byle do piątku. Tymczasem Stany Zjednoczone mają plan na pierwszy kontakt z obcymi. Wiedzą podobno, jak go nawiązać. Już niebawem to się wydarzy. Ale tak myślę, ale to już nie nawiązali z jednym kosmitą parę lat temu? Mają nawet całkiem niezły przecież kontakt.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Sezamie, otwórz się! Co jest? Pusto?
4: Wszystko zgarnęli ci z RMF-u.
3: What? To co my teraz będziemy robić?
4: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
5: Złota kumulacja! Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota!
3: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
5: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu Red Carpet TV.

0: Kiedy Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Po reklamie.
19: Tuż przed południem RMF FM.

jakoś przyjemnie leci czas w pracy. 26 minut po 11. Jak zwykle w byle do piątku. Najświeża dostawa nowości. Prima Ballerina. Taka to nowość od Margaret w RMF FM. Dajcie głośniej.

0: Jeszcze 31 minut, będzie południe. Tak będziemy malować mieszkania w 2027. Na sufity wrócą, uwaga, bordo, śliwka wróci, granat wróci. To będą najnowsze, najpiękniejsze trendy. Czekajcie, ja właśnie powiedziałem, tak będziemy malować. Panowie, no przepraszam, chyba nam znalazłem zajęcie na ferie zimowe.
1: Byle do piątku w RMF FM.

0: przez 13 minut. Pomnożę razy 1250 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Po co? Bo cały czas rośnie liczba wygranych. 99 osób dzisiaj wygra dodatkową kasę. I ta lista jest coraz większa. Ponad 50 osób już wygrało. Słuchajcie, siedzicie w pracy, siedzicie w korku, w samochodzie, gdzieś tam idziecie na spacer, wysyłacie RMF pod 7474 i wygrywacie dodatkową kasę. Najlepsze w tym jest to, że od razu macie informację zwrotną, czy wygraliście. Warto zagrać o swoje marzenia. W jednym z 30 sejfów czeka 1 000 000 złotych, a w każdym sejfie czeka sztabka złota. I to jest złoty tydzień w kumulacji RMF FM. Dzisiaj wyjątkowy dzień, bo wygra blisko 100 osób. Idziemy znowu na rekord i naprawdę opłaca się wysłać RMF pod 7474. Przypomnę, przez 12,5 minuty pomnożę razy 1250. Każde RMF, które wyślecie pod 7474. Gracie też na www.rmf.fm. Wyślijcie i sprawdźcie, czy wygraliście. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
18: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
19: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Euro wjechało w Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Hello, I'm Robbie Williams and you're listening to RMF FM.

z was już wygrał. A to jest bardzo proste. Wysyłacie RMF pod 7474 i od razu dostajecie zwrotkę, czy wygraliście, czy nie, a dzisiaj 99 osób wygra dodatkową kasę. Jeszcze przez 5 minut. Mnożę razy 1250 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Tak wchodzicie do gry o milion i o złoto. Powodzenia.

Piszą w internecie, że to ostatni dzień takiego lata 30 na termometrach na Śląsku. Sprawdzamy, jak tam sytuacja i co robicie w tak piękny dzień. W faktach RMF FM już za 7 minut. Bądźcie bliska.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflo.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
9: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: To już prawie południe, w RMF FM czas na najnowsze fakty. W studiu ponownie Ewa Kwaśny, witam Ewo.
3: Zapraszam. Ewakuacja dzieci z przedszkola w Gortatowie pod Poznaniem. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Policja prowadzi przeszukania w śledztwie dotyczącym Federacji Gromda. Tylko 1 na 6 uprawnionych osób skorzystała z profilaktycznej kolonoskopii.
4: To badanie wykrywa zmiany, które niewyleczone mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu.
3: W faktach także upalny wrzesień.
5: Słońce grzeje jak w czerwcu.
3: Jest 12. Na początek faktów w południu jednak informacja sprzed chwili, wypadek pociągu na Mazowszu. Informację, którą dostaliśmy na gorącą linię RMF FM, potwierdziły nam służby. W faktach Krzysztof Berenda.
6: Dzień dobry.
3: Krzysztofie, co więcej wiadomo?
6: Tak, to są informacje potwierdzone i u strażaków, i na służbach kolejowych. Otóż na linii kolejowej 22 między Wolanowem a Przysuchą, czyli mówimy o powiecie przysuskim, w miejscowości Sokolniki Suche, na oznakowany przejazd kolejowy wjechał samochód. W ten samochód wjechał rozpędzony pociąg osobowy Koziołek. Relacji Szczecin-Lublin. Wykoiła się lokomotywa i pierwszy wagon. W tej chwili, jak usłyszałem od strażaków, trwa resuscytacja krążeniowo-oddechowa jednej osoby. Trwa też próba wydobycia maszynisty. Na miejsce jadą służby, na miejsce oczywiście jedzie także nasz reporter. Więcej powiemy w kolejnych faktach. Warszawa, Krzysztof Berenda.
3: Uszkodzony gazociąg w podpoznańskim Gortatowie. Z pobliskiego przedszkola ewakuowano 200 dzieci. Na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Co dzieje się teraz na miejscu?
7: Trwa zabezpieczanie gazociągu przez pracowników z pogotowia gazowego. Dzieci ewakuowane z przedszkola zostały bezpiecznie odeskortowane przez strażaków do autobusów podstawionych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. Dodatkowo ewakuowano 10 mieszkańców z okolicznych domów. Na szczęście nie doszło do wycieku, przekazał mi dyżurny wielkopolskich strażaków. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia w ruchu, które mogą występować na ulicach Cmentarnej i Swarzęckiej. Na miejscu cały czas pracują 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej.
3: W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym Gromda Fight Club. Prowadzą je policjanci z Radomia zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości na zlecenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Pod koniec lipca prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych w internecie przez przedstawicieli Federacji Gromda. Jej zawodnik jest podejrzany o udział w brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców.

0: czyli już ten pierwszy element lęku przed bólem, czy wstydu czasami nawet, już mamy troszkę zabezpieczone.
1: Ostateczną decyzję o znieczuleniu zawsze podejmuje lekarz. Właśnie program badań przesiewowych to jest teraz najszybszy sposób, by dostać się na kolonoskopię. Poza tym programem finansowanie badań jest ograniczone i przez to kolejki niestety się wydłużyły.
2: Pełną listę placówek, przypominamy, w których można wykonać kolonoskopię w ramach badań przesiewowych, mamy na rmf24.pl. To jest kolejny upalny dzień na południu Polski. W województwie śląskim już teraz termometry w cieniu wskazują prawie 30 stopni Celsjusza, a ma być jeszcze cieplej. Dlatego ci, którzy mogą, wykorzystują wrześniowy powiew gorącego lata.
3: Trudno uwierzyć, że to wrzesień.
4: Trudno uwierzyć, ale słońce grzeje jak w czerwcu.
3: Ręcznie taką deskę to jak długo się pompuje?
5: No, zależy kto pompuje, czy kobieta, czy mężczyzna. Kobieta to wiadomo, że dłużej.
3: Państwo gdzie się rozbijacie?
6: Tutaj gdzieś, jak najbliżej wody.
3: Czyli jednak woda przyciąga, co?
6: Oczywiście.
3: Jak woda?
4: Woda jest bardzo przyjemna, zwłaszcza po bieganiu. Super orzeźwienie.
2: Z plażowiczami nad Zalewem Pogorje w Dąbrowie Górniczej rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek. I na koniec przypominam tę ważną informację sprzed kilku minut. Wypadek pociągu pasażerskiego na Mazowszu w miejscowości Sokolniki. Na miejsce jadą służby ratunkowe. Zbieramy informacje więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM i na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Sponsorem prognozy pogody.

0: Spacer może być dobry dla związku, o tym zaraz w programie Byle do piątku. Natomiast no właśnie, podpinamy się dzisiaj do słońca, ładujemy te baterie, bo to naprawdę może być ostatni taki ciepły dzień z 30 na termometrach, bo jutro od 16 na północy przez 18 w centrum do maksymalnie 20, więc jutro już wyciągamy bluzę albo lekką kurtkę rozpinaną. Deszczowo w centrum kraju jutro.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: No właśnie, jeśli ktoś... kto ma pomóc rozwiązać wasze problemy w związku, to tylko ona. I serio, to jest osoba o wielkim sercu, z ogromnym bagażem ciepła i empatii. To jest Kasia Miller, psycholożka i psychoterapeutka. Za chwilę będzie odbierać wasze telefony. Koniecznie bądźcie blisko RMF FM. 7 po 12 mamy. Byle do piątku. Najlepsza muzyka i Rob Thomas. Uwielbiacie ten numer, ja o tym wiem. Dlatego gramy go już teraz. Mateusz Opyrychał, cześć ponownie.

0: to w życiu już jest. Jeśli między nami coś nie gra, coś się wypaliło, jesteśmy w kropce tak zwanej, to żaden wstyd opowiedzieć o tym komuś. Jeśli to ma być Kasia Miller, to jest naprawdę odpowiednia osoba, psycholog i psychoterapeutka. W nowym cyklu na naszej antenie w ogóle, czyli Słucham Kasia Miller. No właśnie, cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, to ja.
0: O emocjach i nie tylko, tych złych i tych dobrych.
1: Wszystkie warto pokazywać, wszystkie, naprawdę wszystkie. Wiecie, ludzie się trochę wstydzą niektórych emocji i boją, ale wszystkie są ludzkie i wszystkie są nasze.
0: Słuchacze RMF FM liczą na to, że będą mogli się wygadać.
1: No ja zobaczę, po pierwsze, no strasznie czekam z wielką taką też nadzieją, że państwo po pierwsze będziecie chcieli do mnie opowiadać o sobie i o tym, co was tam obchodzi i rusza, no to ja będę wam jakby reagowała na to, opowiadała, co słyszę, co widzę w tym, co piszecie, no i będę wam coś może czasami przeformułowywała, to tak nazwę to delikatnie, może czasem na jakąś poradę też wam rzucę, bo to warto. Ja uważam, że to nie jest tak, że psycholog jest tylko od samego...
0: To co was gryzie w takim razie? Może jest sprawa, którą trzeba rozwiązać? To jest wasz czas, po prostu od teraz. Słuchajcie, dzwońcie. 12 2 miliony. Ta linia jest wasza. Jeśli chcecie szerzej opisać swój problem, to kasia.miller@rmf.fm. Ten mail też jest do waszej dyspozycji. 12 2 miliony.

0: Naukowcy sprawdzają, czy da się stworzyć cyfrową kopię mózgu ludzkiego. Ja mam prośbę, drodzy uczeni, zamiast tego, to poprosimy o dodatkowe miejsce na pamięć, bo w połowie tygodnia już nam zaczyna powoli brakować.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Lepsza połowa dnia powraca z nową siłą. W składzie
3: Ola Filipek
4: i Olek Sikora,
3: czyli wasze
4: radiowe Olki.
2: Już oni wam to dadzą energii
4: na koniec pracy
2: i na powroty do domu. A to nie wszystko, bo będą z wami także
4: Paulina Sawicka
5: i Paweł Jawor.
2: Dwa duety, popołudnie z podwójną mocą. Lepsza połowa dnia, codziennie po 14 w RMF FM.
6: Reklama.
7: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
8: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
2: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
12: Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
13: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
14: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
15: i Klemens prawy
14: meldują się na breloczkach.
13: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: I jak się sprawdził nowy Changan?
17: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
18: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy.
19: Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
0: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
5: Byle do piątku w RMF FM.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Słuchajcie, RMF FM, dochodzą do nas informacje o groźnym wypadku kolejowym na Mazowszu. Auto wjechało pod pociąg w miejscowości Sokolniki Suche. Piszemy o tym na rmf24.pl, a nasi dziennikarze sprawdzają fakty i wracają do was na pewno punktualnie o 13:00. Bądźcie blisko.

0: Dzisiaj 99 osób się wzbogaci, tak obiecaliśmy. I tak będzie. Słuchajcie, dosłownie chwilę temu Basia wygrała 5000 zł.
1: O wow, naprawdę? Trochę w szoku jestem, ale miło.
0: Przydadzą się pieniądze?
1: Jasne, pewnie, że tak. Jesteśmy teraz, zaczynamy, można powiedzieć, budowę takiego wymarzonego domku drewnianego w lesie, więc każdy grosz się teraz przyda. 5000 też jak najbardziej będzie mile widziane.
0: Wielkie brawa. To jest kasa na takie potrzeby właśnie na już, na teraz, ale też ogromna kasa na ogromne marzenia, bo milion czeka w jednym z sejfów, no i oczywiście złoto w każdym sejfie. Pomyślcie, nie musicie robić za wiele, a kasa wpada na konto. Wysyłacie szybkiego SMS-a o treści RMF pod 7474. Możecie zrobić to już teraz. Od razu macie informację, czy wygraliście. Jednocześnie jesteście w grze o ten milion i o sztabki złota. Patrzę na zegar. Finał po 16. Czekajcie chwilę. Niebywałe. 69 osób już wygrało. Właśnie dostałem najnowsze dane. Jeszcze 30 miejsc zostało. Być może właśnie ty, wysyłając teraz SMS-a, dostaniesz zwrotkę od razu, że jesteś bogatszy o takie 5000. Coś pięknego. Przez 10 minut pomnożę razy 1001 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Dużo szans dla was właśnie teraz. RMF 7474. No i gracie oczywiście na www.rmf.fm. Powodzenia.
2: Ogłoszenie RMF.fm.
3: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
4: Wychodzą szczegóły rozmowy telefonicznej Trumpa i Putina i cytuję: Rosja bez wrogich planów wobec Europy.
5: A bez wrogich.
6: Ja pamiętam, jak w 2021 Rosja była bez wrogich planów wobec Ukrainy.
5: Tak. Także my wierzymy zapewnieniom tutaj pana Putina. Może ludobójca, słuchajcie, może tchórz, tak. Ale na klatce zawsze jako pierwszy dzień dobry mówił.
6: Tak. I drzwi przytrzymał.
5: I
7: zakupy wniósł. Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
8: Reklama. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No.
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra. A Ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
17: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
18: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
19: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
20: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
21: W Media Expert.

0: MediaExpert.pl.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
3: A jakaś dobra wiadomość?
2: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
4: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
10: Byle do Piątku. RMF FM.

0: programie Byle do Piątku. Wracamy do informacji sprzed chwili. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Trwa teraz właśnie tam akcja służb. Okoliczności wypadku sprawdza dla was Krzysztof Berenda.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście tak, mamy informacje nowe o wypadkach. Wiemy, że są osoby ranne, będziemy o tym za chwilkę mówić w faktach. Wiemy, że są duże utrudnienia kolejowe na miejscu, więc jeżeli ktoś podróżuje po południowym Mazowszu, czyli będzie podróżował gdzieś z albo do Lublina, z albo do Radomia, a przede wszystkim przez okolice Przysuchy, musi szykować się na bardzo duże utrudnienia kolejowe. Drogi też mogą być poblokowane, bo bardzo dużo karetek podróżuje, właśnie jedzie na miejsce, tak samo wozów strażackich.
0: Sprawdzamy dla was, jak duże utrudnienia na was czekają i co dzieje się na miejscu. Krzysztof wraca do was w faktach o 13:00.
1: Do usłyszenia.

0: Kolejne osoby wygrywają szybką kasę w RMF FM. Wysyłasz RMF pod 7474 i od razu wiesz, czy wygrałeś. 99 osób dzisiaj wygra, przypomnę. RMF ślecie pod 7474. Trzymam kciuki.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
3: Moja też.
2: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
3: Moja też. A potem...
2: Co potem?
3: Przesłuchała wszystkie odcinki.
2: Moja też.
4: Daniel Dyki i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
6: Wypadek na przejeździe kolejowym na Mazowszu. Wracamy do tego tematu. W Faktach RMF FM punktualnie o 13:00 w studiu z nowymi informacjami. Ewa Kwaśny, witamy.
7: 4 osoby ciężko ranne, kilkanaście jest poszkodowanych. W wypadku kolejowym na Mazowszu pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Z najnowszymi informacjami już za moment reporterzy RMF FM. Ewakuacja kilkunastu osób w Bytomiu, Miechowicach powodem pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Dwadzieścia osób zostało poszkodowanych, w tym cztery ciężko, w wypadku kolejowym na Mazowszu. Jak podawaliśmy w Faktach RMF FM, pociąg relacji Lublin-Szczecin w miejscowości Sokolniki Suche zderzył się z ciężarówką. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Witam. Krzysztof, jak wygląda sytuacja na miejscu?
8: Mamy wykolejoną lokomotywę i 6 wagonów. W pociągu było około setki osób. Z tych osób, tak jak mówiłaś, ciężko ranne są 4 osoby.
9: Jest to kierowca pojazdu ciężarowego, maszynista oraz dwoje z pasażerów.
8: Tak wylicza brygadier Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Na miejsce ruszyły 22 zastępy strażackie, 10 karetek, 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarówka wbrew zakazowi wjechała na oświetlony i oznakowany przejazd kolejowy. No i tutaj doszło do zderzenia. No ale na konkretne, bardziej już takie szczegółowe ustalenia trzeba jeszcze poczekać.
7: Krzysztof, pociąg, o którym mówimy, to Koziołek, relacje Lublin-Szczecin. Trasa jest nieprzejezdna. Jakie to powoduje utrudnienia dla podróżnych?
8: No to powoduje, że na południowym Mazowszu robi się teraz paraliż kolejowy.
10: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
8: Tak mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. No to oznacza, że na przykład pociąg Jadwiga z Krakowa do Lublina już teraz ma około 90 minut opóźnienia. Widzę koleje mazowieckie na linii Drzewica-Radom też nie jadą, stoją cały czas w polu. PKP szykuje teraz autobusy zastępcze, no ale to potrwa i te kłopoty potrwają do późnej nocy, co najmniej.
7: Gmina Wieniawa, na terenie której doszło do tego wypadku, powołuje sztab kryzysowy. Na miejscu pomocy udzielają także urzędnicy. Na linii teraz nasz dziennikarz Michał Krasoń.
11: Dzień dobry.
7: Michale, jaka pomoc trafiła już do pasażerów?
11: Urzędnicy przygotowali pomieszczenia, do których transportowane są osoby podróżujące pociągiem. Gmina organizuje także transport do tych lokali. Na miejsce dowieziono również wodę dla służb.
12: Chcemy wskazać numer telefonu, pod który będą się mogli osoby z informacją wrócić. Natomiast to też musi być skoordynowane przede wszystkim z PKP i z zarządcą.
11: Mówił mi

0: Co można było robić, a czego nie można było robić przed?
1: Nie można było jeść na przykład maku. Natomiast trzeba było mieć taką dietę raczej płynną, lekkostrawną, żeby nie obciążać jelita.
0: To była kolonoskopia ze znieczuleniem?
1: Tak.
0: To może być narkoza pełna?
1: Może być pełna narkoza.
2: Z pacjentką, panią Igą, rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Wenecja ma faworyta. To południowo-koreański film Możliwa miłość, współprodukowany przez znanego aktora Macieja Musiała. Festiwalowe wydarzenia śledzi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
3: Witam panowie,
2: witaj.
3: Dzień dobry.
2: Kasiu, jakie opinie przeważają?
3: Sensacją festiwalu w Wenecji oraz potencjalnym arcydziełem nazwał ten film The Hollywood Reporter. Włoska prasa pisze, że jest głównym kandydatem do Złotego Lwa. Możliwa miłość od mistrza Lee Chang-donga to kolejny z filmów inspirowany kinem Kieślowskiego. Współproducentem jest Maciek Musiał, wspomniany przez ciebie, i to część międzynarodowego projektu.
4: To absolutnie nie są remake'i, tylko film inspirowany, ale właśnie dekalogiem.
3: Fabuła śledzi losy dwóch małżeństw, których drogi nieoczekiwanie splatają się.
2: I jest data polskiej premiery?
3: Jest data polskiej premiery. Film 6 listopada pojawi się w streamingu.
2: Do Wenecji zajrzymy jeszcze w popołudniowych faktach RMF FM, a z najbardziej aktualnymi informacjami wracamy punktualnie o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: I oczywiście jak tylko pojawi się coś nowego w sprawie tego groźnego wypadku kolejowego na Mazowszu, wracamy do was od razu w RMF FM, w byle do piątku. Jedźcie ostrożnie, 5 minut po 13. Michael Jackson, Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w Warszawie, słuchajcie uważnie, jeśli jesteście teraz w stolicy, postawią 6 nowych fotoradarów. No nie, no jeszcze w tym roku, tak, jeszcze w tym roku. Jedźcie ostrożnie, to na pewno, bo no umówmy się, takie pamiątkowe zdjęcia z 2026 to akurat nie są nam potrzebne. Ale wiem, jak zrobić, żeby was było stać na wszystkie mandaty. Bądźcie blisko, byle do piątku.
1: Reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Jaki piękny on.
8: Kto?
7: Kupon z Polomarketu.
8: Do Polopo.
9: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowi. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: nowość od człowieka, który pomaga przetrwać tę środę w pracy. Jeszcze chciał coś dodać?
1: Zapraszam do wysłuchania mojego singla pod tytułem Mirafiori w radiu RMF FM.
0: Ja tylko dodam, że to nowość i do Mirafiori na pewno wrócimy, a wy piszecie pod 3322, zróbcie tak, żeby już był piątek. Czy ja mam taką moc, żeby zrobić piątek, ale na razie w głośnikach. Z Szakulaha.

0: 24 minuty, będzie 14. Tymczasem u was w pracy... Mam nadzieję, że tak jest. Że przychodzą SMS-y z tą informacją, że wygraliście dodatkowe nagrody, bo dzisiaj idziemy na kolejny rekord. 99 osób, prawie 99 osób wygrało już dziś, bo to jest wiadomość z ostatniej chwili. Ostatnie nagrody dodatkowe zostały. Jeszcze jest moment, żeby wysłać hasło RMF pod 7474 i od razu dostać zwrotkę. Ile kasy wygraliście? A to idzie w tysiącach, więc naprawdę ostatnie chwile, żeby jednocześnie wejść do gry o milion i te ostatnie nagrody dodatkowe, to zróbmy tak. Jeszcze szybkie odliczanie, jeszcze szybkie, szczęśliwe 7 minut, w ciągu których mnożę razy 1107. 1107 szans za jeden SMS z hasłem RMF wysłany pod 7474. Nie czekajcie, wejdźcie do gry już teraz, żeby dostać SMS z tą informacją, że wygraliście. Ostatnia szansa, żeby wejść jednocześnie do gry o dodatkową kasę i o milion, który jest w sejfach. Czas start. 7 minut. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
5: No...
4: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
5: No dobra, a ty co będziesz robić?
4: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
2: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus. Spell.

0: Czy szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Po reklamie.
5: RMF FM. Gramy tak.

0: Voice of Poland wraca z kolejnym sezonem. Nie wiem, czy wiecie, ale tak właśnie. Nowe odcinki TVP2 będzie pokazywać w soboty o 20:30. Premierowa odsłona w najbliższą sobotę. Wiadomo, że widzów czekają spore zmiany, bo w fotelach trenerskich tym razem Edyta Bartosiewicz, Thompson i Baron, Kuba Badach, Michał Szpak, no i właśnie jako piąta jurorka pojawi się też Ania Karwan.
1: Tak, to są zawsze dla mnie bardzo duże wspomnienia. Ja generalnie, jak stoję z tobą teraz na takim charakterystycznym znaczku, na którym zawsze staje każdy uczestnik, to wali mi serce, ponieważ ja sobie po prostu przypominam to, co było równo 10 lat temu. No a dzisiaj jestem w roli trenera dodatkowego, piątego w The Voice Come Backstage Powered by Orange i jestem bardzo dumna z tej pracy, jestem dumna z moich uczestników.
0: Nowe talenty i spore emocje, a to wszystko startuje już w najbliższą sobotę w telewizyjnej dwójce o 20:30.

0: Bonnie Tyler. RMF FM w byle do piątku. Za chwilę w faktach wracamy do wypadku kolejowego na Mazowszu. Przypomnę, w Sokolnikach Suchych pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Trwa tam właśnie teraz akcja służb. Nasi dziennikarze cały czas sprawdzają dla was nowe fakty. Słyszymy się za 3,5 minuty. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad, kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Grupa Sąsiedzi. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
12: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
13: Brzydka, za to niesympatyczna.
11: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Mateusz Operchał, bardzo dziękuję za dziś. To było Byle do piątku, a na zegarach 14. Wracamy do studia faktów z najnowszymi informacjami. Ewa Kwaśny.
3: Na początek reporter RMF FM z najnowszymi informacjami po wypadku kolejowym na Mazowszu. Pociąg Intercity zderzył się tam z ciężarówką. Ukrainiec próbował wejść na międzynarodowe targi przemysłu obronnego w Kielcach z nielegalnie posiadaną amunicją. W faktach także o brytyjskich lotniskach, które stopniowo wracają do pracy po awarii, oraz o reprezentacji polskich kobiet w piłce nożnej plażowej, która rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy. Kierowca ciężarówki i maszynista są wśród ciężko rannych w wypadku kolejowym na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa się przewróciła, wagony się wykoleiły. Możecie to zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. Poszkodowanych zostało w sumie 20 osób. W faktach nasz dziennikarz Michał Krasoń.
4: Kłaniam się.
3: Michale, w jakim stanie są pozostali ranni?
4: Łącznie 8 osób trafiło do szpitali, 4 z ciężkimi obrażeniami, a kolejne 4 z lżejszymi, głównie otarciami. Jak usłyszałem przed chwilą od kapitana Marcina Kowalskiego ze Straży Pożarnej w Przysusze, akcja ratunkowa na miejscu właśnie się zakończyła.
5: Wszystkie osoby podróżujące pociągiem zostały przetransportowane do świetlicy miejscowości Skrzyno. Dalsze nasze działania będą skupiały się na zabezpieczeniu tego miejsca.
4: Jak nieoficjalnie słyszymy, siła uderzenia była tak duża, że na miejscu trudno rozpoznać, w jaki konkretnie pojazd uderzył pociąg. Pociągiem relacji Lublin-Szczecin podróżowało około 100 osób. W wyniku zderzenia chwilę przed 12 wykoleiła się lokomotywa i 6 wagonów. Ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany. Utrudnienia w tym miejscu potrwają przynajmniej do późnej nocy. PKP organizuje autobusową komunikację zastępczą.
3: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 28 w miejscu Piastowym na Podkarpaciu. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Krosna.
1: Reporterzy RMF FM ujawniają fakty.
3: Ukrainiec z nielegalnie posiadaną amunicją zatrzymany podczas międzynarodowych targów przemysłu obronnego w Kielcach. Dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna próbował wejść na teren imprezy na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów, w którym brał udział m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Krzysztof, Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, co udało ci się jeszcze ustalić?
6: Wczoraj po 11:00 ochrona targów zatrzymała podczas sprawdzania przy jednym z wejść na imprezę 44-letniego mężczyznę. Miała podejrzenie, że może mieć niebezpieczne przedmioty. Wezwano policjantów, którzy wylegitymowali Ukraińca. Znaleziono przy nim magazynek z kompletem ostrych nabojów. Okazało się, że zatrzymany wjechał do Polski dzień wcześniej. Był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów, których firma wystawia się na targach. Funkcjonariusze przeszukali samochód, którym przyjechali. Nie natrafili w nim ani na broń, ani na inne niebezpieczne przedmioty. Obywatel Ukrainy trafił do policyjnej izby zatrzymań. Jak się dowiedziałem, odmawia składania wyjaśnień. Ma usłyszeć zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Najpewniej zapadnie decyzja o deportowaniu cudzoziemca.
3: Brytyjskie lotniska powoli wracają do normy, ale nie bez przeszkód. To efekt wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, informuje nasz korespondent Bogdan Fremorgan.
7: W wyniku awarii oprogramowania system nie działał przez 6 godzin, a konsekwencje tego będziemy odczuwać dziś. 180 rejsów już zostało odwołanych. Wiele samolotów i załóg utknęło w miejscach, w których nie powinny się znajdować. Pasażerowie mogą zatem spodziewać się opóźnień. Łącznie 15 brytyjskich lotnisk zostało wczoraj dotkniętych awarią. Drugą, tak poważną w ciągu ostatnich 3 lat. Pojawiły się głosy, że brytyjski system kontroli lotów jest niewydolny, a jego dyrektor naczelny powinien podać się do dymisji.
3: W dorobku mają już złoto i brąz Mistrzostw Europy. Teraz też chcą wrócić

0: Witamy was bardzo serdecznie. Skoro jesteśmy, wasze radiowe Olgi, to znaczy, że w kalendarzu już środa.
1: A środa to wiadomo, dobry dzień na to, żeby z wami go spędzić. Słuchajcie, wiemy, jak każdy z nas może dorobić do pensji. Zostańcie z nami, za chwilę wam zdradzimy.
0: Przekażemy wam tę wiedzę. Ola Filipek, Olek Sikora. Dzień dobry.

0: Sanach itp. itd., czyli sprawdzona wokalistka na tę porę dnia, kiedy wracacie do domu, ale jeśli możecie, to jeszcze posłuchajcie, ponieważ wiemy, jak szybko dorobić. No każdemu przyda się trochę groszy,
1: prawda? No to szybko mów, wszystkim się ta wiedza przyda, no.
0: No dobra. Słuchajcie, rusza sezon skupu kasztanów. Za kilogram, tak sobie sprawdzam w necie, można dostać nawet 2 złote, a takie kasztany trafiają na przykład do przemysłu farmaceutycznego. O.
1: Ale słuchajcie, to rodzice mieli rację, no pieniądze nie rosną na drzewach, one po prostu leżą pod.

0: takie szybkie pytanie. Jak tam pierwsze dni szkoły waszych pociech? Bo uwaga, uwaga. Naukowcy przyjrzeli się temu, czym nasze dzieci oddychają w szkołach.
1: No. Oho, zaczyna się. No i co tam znaleźli?
0: No kurzu to tam nie brakuje, jest go zdecydowanie za dużo, a to niestety źle wpływa na płuca najmłodszych.
1: Tam pomyśleć, że jedynym zagrożeniem w szkole za naszych czasów była kartkówka.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Chcę kupić dom Łęckiego.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
3: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
4: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
5: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
4: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23.30 w RMF FM.
2: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Dzieciaki bystrzaki znają życie jak nikt inny.
11: Jak ktoś spadnie na przykład z roweru, trzeba mu pomóc.
10: A więcej rad usłyszycie już w niedzielę po 8 w RMF FM.
12: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
13: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
12: To może olejek? Ładnie pachnie.
20: trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
21: Po reklamie.
22: RMF FM. Najlepsza muzyka.
23: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: Jaka piękna jest ta środa. Dzisiaj już 99 osób wygrało dodatkową kasę w RMF FM. Między innymi Bartosz z Sierakowic zgarnął 10 tysięcy złotych. Przyda się, Bartek?
1: Zawsze się przyda, bo dziecko już mamy, półroczne mamy, to zawsze są jakieś wydatki.
0: No ale co, dla siebie może byś coś kupił?
1: Pizzę postawię rodzince, a tak to zobaczymy jeszcze.
0: Pizza rodzince. 99 osób wygrało, czas na setnego wygranego dziś, w tę środę.
2: Dokładnie, teraz czas na was. To najważniejsze losowanie jeszcze przed wami. Ktoś z was być może dzisiaj sięgnie po nagrodę główną. Jeden okrągły milion złotych. Pamiętajcie, że trwa złoty tydzień w RMF FM, a to oznacza, że w każdym sejfie sztabka złota.
0: No dobrze. Odpalamy w takim razie delikatne odliczanie, bo czasu na wejście do gry coraz mniej. Dziś po 16 kolejny finał. A my od teraz przez 11 minut pomnożymy wasze szanse. Każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1111.
2: Pamiętajcie, że ta okazja rusza także na www.rmf.fm, więc telefony w dłoń i SMS. RMF 7474.
3: Reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafort

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. 1, 2, 3. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
16: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
18: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
19: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
20: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Po reklamie.
23: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z wami Ola Filipek i Olek Sikora.

0: proszę bardzo, Skiba wraca do RMF FM. Przez całe wakacje ubarwiał nam lato swoimi felietonami, więc jesienią też dodamy sobie do życia trochę koloru, a co?
1: I wiedzy, bo przecież Skiba z przymrużeniem oka, ale zawsze edukuje, więc Krzysiu, tak jednym zdaniem. Co to jest zonda krypto?
2: Zonda krypto to trochę brzmi jak choroba przewlekła i to taka z tych bardzo brzydkich. No i chyba tak właśnie jest, bo ona zaraziła nie tylko biznesmenów, nie tylko zwykłych ciułaczy grosza, ale także polityków. I o tej zarazie, o tej jej chorobie powiem też kilka słów.
1: Jeszcze dziś, tylko w lepszej połowie dnia.

0: piękny on.
1: Kto?
0: Kupon z Polomarketu.
2: Do Polopo.
3: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
4: Polomarket. Mój ulubiony.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
8: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
9: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
8: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
12: Bo wygrałam w RMF FM.
11: Ojej, ty jesteś wilkiem.
12: Ale sztaby mam zaje fajne.
8: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
13: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się godzina 15, czas na najnowsze fakty RMF FM. Przy mikrofonie ponownie Ewa Kwaśny, której mówimy dzień dobry.
18: Zmarła jedna z czterech ciężko rannych osób po wypadku kolejowym na Mazowszu. To pasażerka pociągu Intercity, który zderzył się z betoniarką. Cztery osoby ucierpiały w wypadku na Krajowej 8 na Dolnym Śląsku. Coraz dłuższe kolejki na kolonoskopie. Na ten problem zwracacie uwagę w mailach na gorącą linię RMF FM.
19: Kolejki no oczywiście do badań z kolonoskopii na NFZ. Oczywiście, że się wydłużyły.
18: Jest 15. Jest jedna ofiara śmiertelna tragicznego wypadku kolejowego na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Nie żyje jedna spośród czterech najciężej rannych osób, to pasażerka pociągu. W miejscu, gdzie doszło do tej tragedii, jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
20: Dzień dobry.
18: Magdo, przypomnijmy, co się tam stało.
20: Kierowca prowadzący betoniarkę wjechał na przejazd kolejowy i uderzył w pierwszy wagon rozpędzonego pociągu. Właśnie w tym wagonie podróżowała kobieta, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła.
21: W Radomiu, do jednego ze szpitali w Radomiu, czy jeszcze w trakcie karetki. Druga z osób również została zakwalifikowana jako wymagająca udzielenia pilnej pomocy medycznej, ponieważ został jej przydzielony kod pilności czerwony. Również ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu doznał maszynista i kierowca ciężarówki.
20: Powiedział prokurator Robert Czerwiński, który jest na miejscu zdarzenia.
18: Magdo, a jak w tej chwili wygląda miejsce katastrofy?
20: Teren wokół tego miejsca, gdzie doszło do tragedii, został wygrodzony taśmą. Tam pracują służby. Cały skład, 6 wagonów, które się wykoleiły, zostały jeszcze na torach. Lokomotywa leży na boku. Siła uderzenia była ogromna. Mieszkańcy mówią o huku, który postawił ich na nogi. Przy torach leżą elementy pojazdów. Strażacy teraz przeszukują to miejsce. Przypomnijmy, ciężko ranne zostały 4 osoby. Jedna z nich nie żyje. W sumie do szpitala trafiło 8 poszkodowanych w tym wypadku. Z miejscowości Sokolniki Suche, Magdalena Greinert.
18: Zdjęcia z miejsca katastrofy mamy na rmf24.pl. 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 w Polanicy Zdroju na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
18: Na rosnące kolejki na kolonoskopię skarżycie się w mailach na gorącą linię RMF FM. Właśnie o tym ważnym badaniu mówimy dziś w naszym cyklu Twoje zdrowie. Od kwietnia NFZ płaci szpitalom tylko za 60% tych badań wykonanych ponad plan. Sygnały od Was zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest przed Państwowym Instytutem Medycznym w Warszawie. Michale, jak lekarze komentują skutki tych zmian?
1: Medycy potwierdzają, że czas oczekiwania na kolonoskopię wydłużył się nawet według danych organizacji pacjentów o ponad 3 miesiące. Efekty tego widzi tu dr Arkadiusz Bednarczyk.
19: Część ośrodków skończyła już te badania w ramach kontraktów. Natomiast cały czas trwa i tutaj problemu nie ma, jeśli chodzi o program badań profilaktyki, czyli dla pacjentów między 50 a 65 roku życia według PESEL.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia na razie nie planuje zmian, mimo takich głosów specjalistów. Powodem jest brak pieniędzy w kasie NFZ. Ograniczenia w finansowaniu kolonoskopii nie dotyczą pacjentów onkologicznych, którzy mają już wystawioną kartę DILO.
18: Wojsko Polskie ma swoje stanowisko na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. To jedne z największych targów zbrojeniowych w Europie. Reporter RMF FM Maciej Sołtys spróbował swoich sił jako strzelec systemu przeciwlotniczego Pilica.
2: Strasznie tutaj wysoko, ale dobra, wchodzę. Widzę przed sobą ekran. Co na nim jest? Jak to się w ogóle odpala?
22: To się nazywa mobilny pulpit operatora. Jest na tym pulpicie przedstawione wszystko, co uchwyci kamera, tak? Armatę odpalamy, przyciskając tamte przełącznik.
2: Mam tu też joysticki, kusi ten czerwony przycisk.
22: Te przyciski służą ogólnie do przełączania różnych funkcji, które nam potrzebne są w danej sytuacji taktycznej.
2: Dobra, to jest zamontowane na ciężarówce. Czy to się obraca?
22: Tak, góra, dół, prawo, lewo. Wszystko jest już elektryczne, ale też mamy korby, które są zapasowymi mechanizmami do obrotu armatą.
18: Naszego reportera uczył kapral Adrian. Targi w Kielcach potrwają do piątku. A najnowsze fakty w RMF FM już

0: To oczywiście Margaret na antenie RMF FM, Cool Me Down. A my przed chwilą zadaliśmy pytanie, co trzeba zrobić, żeby dostawać ponad 30 tysięcy złotych emerytury? No, odpowiedź jest bardzo prosta.
1: No,
0: pracować,
1: ile?
0: Tak jak seniorka.
1: Ale ile
0: seniorka,
1: trzeba pracować?
0: No, długo, bo seniorka z zachodniopomorskiego to dostaje 35 tysięcy brutto. Ale wiesz, ile pani pracowała?
1: No.
0: 59 lat. I na emeryturę poszła dopiero w wieku 77 lat.
1: Gratulujemy, ale ja dziękuję, ja się na coś takiego nie piszę.

0: 99. To właśnie tyle osób już dzisiaj wygrało, a kto będzie setną osobą? Za chwilę się dowiemy, ponieważ do losowania zostało już tylko 11 minut.
1: Czy wy słyszycie, co się tutaj dzieje?
0: Tańczymy.
1: No dokładnie tak brzmi życie, jak ma się milion na koncie. Dokładnie tak może zabrzmieć życie kogoś z was dosłownie za moment, bo tak jak Olek wspomniał, czasu do losowania coraz mniej.
0: 11 minut. To znaczy, że przez te 11 minut każdego SMS-a, którego do nas wyślecie z hasłem RMF, pomnożymy razy 1099.
1: Mnożymy wasze SMS-y aż do losowania, a losujemy za już niecałe 11 minut. Łapcie swoje szczęście i grajcie. RMF 7474.

0: reklama.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Jaki piękny on.
3: Kto?
2: Kupon z Polomarketu.
4: Do Polopo.
5: Kupon 25 zł. Do piątku zrób zakupy za minimum 79 zł i odbierz kupon 25 zł do wykorzystania 12 września przy zakupach za minimum 149 zł. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach i na polomarket.pl. Ponadto majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 13,99.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.
16: 16.30, czas na fakty, z nami Marlena Chudzio i Tomasz Waryński.
17: Zmiany w prawie zapowiedział premier Donald Tusk po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
18: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, mimo czerwonego światła. To się musi skończyć.
19: Przed południem na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną betoniarka uderzyła w pierwszy wagon pociągu Intercity relacji Lublin-Szczecin.
17: Zginęła kobieta, która jechała tym składem. 3 osoby są w ciężkim stanie. 4 kolejne mają lżejsze obrażenia.
19: Kierowca ciężarówki twierdził, że nie widział czerwonego światła, bo oślepiło go słońce.
17: Zderzenie busa z motocyklem w pobliżu Bystrzejowic pierwszych na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
19: To jest odcinek między węzłami Świdnik i Piaski Zachód. Jedna osoba została ranna.
17: Ruch w stronę Chełma puszczany jest pasem awaryjnym.
19: Około 300 anulowanych lotów, opóźnienia i pasażerowie nadal koczujący na lotniskach. Tak wyglądają efekty wczorajszej awarii systemu obsługi lotów w Wielkiej Brytanii.
17: Najbardziej ucierpiał największy port lotniczy Heathrow. Anulowano tam prawie 190 rejsów.
19: Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
17: Kasiu. Dzień dobry. Na początek o kontynuacji kultowej gorączki.
20: Steven Graham, znany m.in. z serialu Dojrzewanie, dołączył oficjalnie do obsady Hit 2. Ma zagrać młodszą wersję Nila, złodzieja granego w pierwszej części przez Roberta De Niro. Christian Bale będzie młodym detektywem, którym w filmie z 1995 roku był Al Pacino, a Leonardo DiCaprio jest łączony z rolą Chrisa, granego wcześniej przez Vala Kilmera. Czekamy na datę kinowej premiery. Interesowała go codzienność, ceremonie i wydarzenia historyczne, rysunki, grafiki i prace malarskie Adolfa Menzla, jednego z najważniejszych niemieckich artystów XIX wieku, można oglądać na nowej wystawie w warszawskim Muzeum Narodowym. Casey Affleck, laureat Oscara za rolę w dramacie Manchester by the Sea, przywiózł na festiwal w Wenecji film Company, złożony z opowieści snutych przez tajemniczych nieznajomych. Obsada i ekipa składała się głównie z przyjaciół i rodziny, co sprawiło, że było to jedno z moich ulubionych doświadczeń w życiu. Nie chodziło oczywiście tylko o to, że mogłem chodzić do pracy i widywać swoje dzieci każdego dnia, ale też o to, że mogłem zobaczyć, jak same radzą sobie w świecie, w takim profesjonalnym środowisku. Producentem tego filmu jest firma należąca do jego brata, Bena Afflecka i do Matta Damona.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No właśnie, a u nas trwa złoty tydzień w RMF FM. To jest złota środa, w każdym sejfie sztabka złota. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, do której za chwilę los się na pewno uśmiechnie.
2: Sztabka złota to jest taki piękny uśmiech losu, ale pamiętajmy, że w jednym z tych sejfów czeka okrągły milion i mamy nadzieję, że ktoś z was, kto za chwilę odebrał telefon, wie, w którym z sejfów ten milion czeka. Halo, halo! Cztery sygnały już za nami, a czekamy maksymalnie sześć, więc bardzo prosimy, ostatnia szansa, halo? Halo?
1: Dlaczego? Dlaczego nie macie przy sobie telefonu komórkowego, kiedy do was dzwonimy i tutaj kasa i złoto jest do rozdania?
2: Być może ktoś ten telefon miał, tylko był na ważnym spotkaniu, odwoził dziecko, akurat sprawdzał, czy wszystko jest w porządku.
1: Rozumiemy.
2: Różne rzeczy dzieją się w życiu, dlatego nasz regulamin przewiduje takie sytuacje. 1000 złotych na pocieszenie wysyłamy tobie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: Ale nie ma co się smucić, ponieważ jutro będzie idealna okazja do tego, żeby się odkuć, ponieważ nasze minimum w sejfach to 60 tysięcy złotych, zaś kwota maksymalna okrągły milion. Tak, dobrze słyszycie, 60 tysięcy złotych.
2: Jakby to było oczywiste.
1: Dobra,
2: a podskakuje nam minimum jak nie wiem co.
1: To mogę się teraz odkuć?
2: Oczywiście.
1: Jutro minimum 60 tysięcy złotych.
2: Dokładnie tak. Rozkręcamy się z każdym kolejnym dniem tego tygodnia. Milion złotych wciąż czeka na kogoś z was. To jest milion, który tęskni za nowym właścicielem, więc proszę się zgłaszać SMS-em wysyłając RMF pod 7474, a my przez 6 minut najbliższych każdy taki SMS pomnożymy razy 1001. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Reklama.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego Apart.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
12: Cędzelku Puszku, jakoś temu zaradzimy.
11: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
13: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
19: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
20: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
0: Po reklamie.
22: Jest RMF FM. Jest lepsza połowa dnia.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
4: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
3: Kiedy usłyszysz drugą,
4: będziesz chciał poznać zakończenie.
3: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 17. Posłuchajmy najnowszych faktów RMF FM. W studiu faktów ponownie przy mikrofonie Marlena Chudzio i Tomasz Beriński.
5: Na początek nowe informacje po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
6: Rośnie liczba poszkodowanych w tym tragicznym wypadku.
5: Potem w faktach informacje z trasy S7 w pobliżu Warszawy.
6: Donald Trump chce zmobilizować wyborców republikanów.
5: Prezydent rusza w trasę przed wyborami do kongresu.
6: W kalendarzu pierwsza połowa września.
5: To idealny czas dla żeglarzy.
6: Naprawdę. Kierowca ciężarówki w ciężkim stanie przebywa na oddziale intensywnej terapii.
5: W szpitalu są też 3 osoby, 4 w lżejszym stanie.
6: Jak mówiliśmy, nie żyje pasażerka pierwszego wagonu.
5: W Sokolnikach Suchych cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i reporterka Magdalena Greinert.
7: Witamy,
5: Magdo. To nie jest ostateczny bilans poszkodowanych.
7: Do szpitala teraz zgłaszają się pasażerowie, którzy w pierwszej chwili w szoku nie zdawali sobie sprawy z obrażeń. Służby przeszukały pociąg. Na szczęście nie odnaleźli kolejnych osób. Na miejscu pracuje prokurator, policja, straż pożarna i pracownicy kolei. Będą zabezpieczać dane z rejestratorów pociągu. Już zabezpieczyli dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przed chwilą na miejsce dotarł policyjny skaner.
8: Po zabezpieczeniu tych wszystkich dowodów, zakończeniu czynności, prokurator zdecyduje o wszczęciu śledztwa. To śledztwo prowadzone będzie w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym.
7: Powiedziała mi przed chwilą prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Prokurator, który nadzoruje te czynności, zawodowo zajmuje się katastrofami w ruchu lądowym i powietrznym. Zostanie też powołany biegły z zakresu kolejnictwa. Z Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
6: Zderzenie autobusu z dwoma busami na trasie S7 między węzłami Salomea i Opacz w Warszawie.
5: Ruch w kierunku Katowic odbywa się pasami lewym i środkowym.
6: Prezydent Donald Trump ma dziś wieczorem czasu lokalnego w Dallas, Teksasie rozpocząć kampanię republikanów w wyborach do kongresu.
5: W listopadzie Amerykanie zdecydują, jak bardzo zmieni się skład polityków na Kapitolu.
6: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, jest już w Dallas.
5: Pawle, dlaczego Trump zdecydował się na takie bezprecedensowe działania?
9: Nigdy wcześniej nie organizowano konwencji przed wyborami środka kadencji. Takie wydarzenia były przed wyborami prezydenckimi. Ale Donald Trump wie, że bez pełnej mobilizacji może być trudno bronić większość na Kapitolu. Impreza kosztuje 40 milionów dolarów. Dziś już wiemy, że w hali ma być 30 tysięcy osób. To zwolennicy Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent wykonał wspaniałą pracę w ciągu ostatnich 2 lat. Realizował politykę America First. W moim stanie żyje się dużo lepiej, powiedział delegat z Luizjany, który nie może doczekać się dzisiejszego wystąpienia Donalda Trumpa. Pojawiają się też tu grupy przeciwników przywódcy USA. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
6: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów.
5: Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat.
6: Właśnie o kolonoskopii mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
5: Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
10: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
11: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
10: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
6: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Polecamy wam portal rmf24.pl.
6: Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię.
12: Fakty spod żagli w RMF FM.
6: Mimo, że w kalendarzu już 9 września, to pogoda wciąż wakacyjna.
5: Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania są idealne.
13: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to, co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
6: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
5: Tyle żeglarze, a za pół godziny w faktach RMF FM zajmiemy się siatkarzami.
6: Mają apetyt na złoto Mistrzostw Europy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Lato chyba odchodzi od nas na najbliższych parę dni. Czwartek.
4: Nie.
3: Na termometrach. No, no ale o co chodzi? 21 stopni to przecież przyzwoita temperatura.
4: Ja lubię słoneczko. Ja
3: ale
4: lubię,
3: no to
4: jest
3: będzie.
4: Tak ciepło.
3: No to ja polecam wycieczkę, proszę bardzo, w okolice Poznania. Tutaj 18 stopni i raczej słońce.
4: A co powiesz, jeśli do Gdańska pojadę? Tam muszę wziąć parasol,
3: o,
4: jakąś
3: zdecydowanie.
4: Kurtkę.
3: Zdecydowanie tak. To samo w Lublinie, w Białymstoku. W Suwałkach. No, parasol to jutro nasz przyjaciel, tego się trzymajmy. A my
4: chyba, że zostaniecie
3: wam...
4: w samochodzie albo w domu z nami,
3: to
4: z prawda. Radiowymi Olkami.
3: My wtedy rozkładamy parasol przez głośniki. Ola i Olek, dzień dobry.

0: O jednej rzeczy, że sądy w Polsce źle działają, więc czy można powierzać decyzję sądom? No ale panie redaktorze, to nie możemy powiedzieć. Sądy źle działają, przejdźmy nad tym do porządku dziennego.
1: Ale to sądom właśnie chce powierzać decyzję pan prezydent.
0: No tak. No
1: ale panie redaktorze, że to są dobre pomysły?
0: No panie redaktorze, no a zawsze pojawia się pytanie, no czy lepiej jednak, żeby jednoosobowo urzędnik podejmował decyzję? Zresztą panie redaktorze, te rozwiązania, one brzmią twardo, ostro, mocno, ale w praktyce prowadzą do zupełnie odwrotnej sytuacji. To znaczy te firmy, które działają, mogłyby działać w Polsce, a będą działały poza granicami Polski, nie będą w takim stopniu objęte nadzorem zarówno KNF-u, jak i polskich służb, ze względu na to, że mają inną jurysdykcję. W związku z tym te firmy, które mogłyby, ja powiem, jaki jest mój model optymalny, to znaczy prowadzić takie warunki, w których te firmy w ramach kryptoaktywów działają na terenie Polski i są bardzo ściśle kontrolowane. Jeśli one zostaną wypchnięte...
1: Tego chce rząd.
0: No panie redaktorze, dokładnie czegoś odwrotnego. To znaczy przy takich regulacjach, które wprowadza rząd, choć ja też od razu mówię, nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie kryptowalut, jeśli takie regulacje będą wprowadzone, to te giełdy wyniosą się poza Polskę, będą i tak działać. No bo chyba, że odcięlibyśmy internet, no to wtedy rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że handel kryptowalutami został zamknięty.
1: A jakby było rozwiązanie prezydenckie, to by w takim razie w Polsce zostały, pańskim zdaniem,
0: no,
1: tak?
0: Panie redaktorze, myślę, że byłoby większe prawdopodobieństwo, żeby tak się wydarzyło.
1: Czyli jeżeli będzie po raz czwarty ustawa o kryptowalutach w Sejmie, to znowu zagłosujecie przeciw,
0: jeśli,
1: tak?
0: Panie redaktorze, będą jakieś zmiany, które będą poprawiały te ustawy, no to będziemy wtedy myśleć, ale jeśli po raz czwarty będzie zaproponowane dokładnie to samo, to możemy mieć przeświadczenie graniczące z pewnością, choć już wydaje mi się, że mamy, że tu nie o żadne kryptoaktywa, nie o żadne regulacje, chodzi tylko i wyłącznie o politykę. Zresztą no, to można zauważyć też na pierwszy rzut oka.
1: I nie przekonało pana wystąpienie premiera na zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
0: Nie, panie redaktorze. To znaczy dało mi dużo do myślenia i to wystąpienie, i ta działalność, dlaczego służby, choć miały informacje, wcześniej nie reagował. I jeśli ktokolwiek mówi, że ze względu na brak ustawy, no to kurczę, jednak widzimy, że ta ustawa cały czas nie weszła w życie, a prokuratura jednak potrafiła i służby potrafiły jednak zadziałać, zamykać kolejne osoby, podejmować działania. Więc
1: to jeżeli prokuratura
0: to było...
1: tak dobrze działa, pańskim zdaniem, to w takim...
0: Nie, panie redaktorze, wręcz przeciwnie, nie
1: ale
0: uważam,
1: przed chwilą
0: żeby...
1: pan to powiedział, że prokuratura no tak, dobrze działa w sprawie
0: Nie, powiedziałem, że działa. Nie, że dobrze działa, tylko powiedziałem, że działa, a powinna działać 5-6 miesięcy wcześniej przynajmniej.
1: A to w takim razie nie wystarczy sama działalność prokuratury? Potrzebna jest komisja śledcza?
0: No, panie redaktorze, no jeśli chcemy zadowolić się w przestrzeni publicznej takimi informacjami, jakie rzuca Donald Tusk, powołując się na postacie znane, no to oczywiście możemy być
1: prokurator
0: zadowoleni.
1: Będzie przedstawiał informacje, a nie Donald Tusk.
0: No, ale jednak Donald Tusk też udziela jakieś tam wyrywkowe informacje, powołując się na osoby X, na osoby Murańskiego, wcześniej się powoływał, więc to nie sprawia, że przestrzeń
1: Murański
0: publiczna...
1: Murański nie ma z tą sprawą nic wspólnego.
0: No, panie redaktorze, no tak, no ale jednak, ale z Donaldem Tuskiem ma bardzo wiele wspólnego, zresztą sam mówił kiedyś, że buja się w najmocniejszej ekipie w Polsce, mając na myśli Koalicję Obywatelską, ale panie redaktorze, no Vox Populi i Vox Dei, sondaż dla Rzeczpospolitej wskazuje, że więcej Polaków jest za powołaniem komisji śledczej niż przeciwko powołaniu komisji śledczej. Ja tu też zwrócę uwagę na jeden aspekt związany z tą komisją
1: ale
0: śledczą.
1: Króciutko,
0: panie redaktorze, no bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że Koalicja Obywatelska była wielki, posłowie Koalicji Obywatelskiej to byli wielcy orędownicy komisji śledczych na samym początku kadencji. Dlaczego oni teraz tego nie chcą? Czyżby mieli coś do ukrycia?
1: Więcej pytań, więcej odpowiedzi oczywiście na dalszym ciągu naszej rozmowy. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale jesteśmy cały czas w naszych mediach społecznościowych i w radiu RMF 24.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mamy już wydrukowane kolejne nadawanie poplisty, które właśnie teraz się rozpoczyna w RMF FM. Dobry wieczór.
4: Wsiadamy do waszych samochodów z najnowszym notowaniem poplisty. Czy zmieści się na tylnej kanapie fortepian? No nieco szalony. Skandynawska kapela The Pałysa.
3: Magnetic, dlatego on się tam tak troszkę przyczepia magnetycznie.

0: Jędzierz, wszystko jasne. Pozycja 10 dzisiejszego poplistowego notowania.
1: Tak, ten DJ Marcin Jędryk jak magnes.
0: Jest z nami też DJ Darek Maciborek. Zaczynamy poplistę. W tym notowaniu dzisiaj parę fajnych premierowych utworów, o tym będziemy mówić później.
1: Sezon koncertowy już zakończony, a męskie granie orkiestra ciągle na top ten poplisty. Nareszcie.
0: Ładny układ dzisiaj na tabelce. 88 razy na popliście.
1: Idą na rekord.

0: ale basy tam chodzą. Rozterki toksycznej relacji, alternatywa pop, najpierw wielki hit na TikToku, potem na listach przebojów Selfawa i Temple City.
1: A u nas dzisiaj szukamy takiej nowatorskiej metody, żeby połączyć słuchanie poplisty z mniejszym spalaniem paliwa w samochodach.
0: Chcemy to udowodnić, że jak słuchasz poplisty, to mniej spalasz.
1: Tak, i w związku z tym dzisiaj prosimy najpierw o kontakt tych, którzy mają stosunkowo mało paliwa w baku, SMS 3322. Kto będzie miał najmniej, zgarnie fajną nagrodę w postaci naszego firmowego fartuszka.
0: Kuchennego dodajmy.
1: Tak, ale na stacji paliw też się sprawdzi.
2: Reklama. To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: Po reklamie.
9: Trwa poblista w RMF FM.

0: Nościowy program z poplistą, czyli jedziesz dłużej, mało spalasz i tak poplista pomaga ci w dotrwaniu do celu.
1: SMS 3322, tak. Ciekawy.
0: No właśnie, tutaj taki kolega pisze, że mam tak mało, że komornik na mnie już mruga.
1: A to blisko chyba dojeżdża kolega, bo jest taka miejscowość, tak, ale komorniki.
0: Tak, no może tam akurat jest w pobliżu, więc życzymy dobrej jazdy. Jeśli braknie paliwa, to fartuszek na pewno się przyda, bo jest żółty, będzie wyglądał jak kamizelka.
1: Komu w drogę, temu poplista w rytmach, tym razem country. Kygo. Max Magno, take me back.

0: takie trochę na odpuszczenie itp. itd. Tak bez żadnego zaangażowania, Stanach. Co to się dzieje?
1: No, tym się warto też chwalić, że to niby itp. itd. No. Ale to jest jedyny artystka wśród polskich i zagranicznych na świecie, która wyprzedała 4 koncerty na PG Narodowym. 4 koncerty wyprzedała.
0: 4 stadiony można kupić, tak?
1: No, czy możesz zapytać, po ile jest taki stadion?
0: Po ile?
1: No, po 65 tysięcy ludzi.
0: Dobry. Promocji będą, krzesełka?
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i 3 gości. Opyrcha.
4: Ja gram tylko hot numery.
3: Jędrych.
5: Ja lecę z evergreenami.
3: Rybak.
6: Ja zagram to, co lubicie.
3: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapadaj w piątkowy wieczór po 19:00.
2: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: Byle do piątku.
15: Praca do godziny 14 i koniec.
14: I tak trzymać.
16: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
17: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
22: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
26: Mamy niskie ceny.
0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Gwiazdy w pobliście RMF FM.

0: sentymentalne powroty Sarsy, czy będziemy się pamiętać?
1: Oj, będziemy, proszę pana, będziemy.
0: A teraz Jędrek zrobi nastrój.
1: Mm-hmm, zrobię nastrój, tak.
0: Bo gwiazda Latino Karol G i temperamentny Bruno Mars, no, wykręcili taką pościelówę.
1: Tak,
0: co ci to przypomina, taki klimat?
1: To jest taki klimat, wyobraźcie sobie, taka mroczna sala. Upowały wisi kula, błyskają światła. Troszkę sączy się takiego dymu i na tej sali taka samotna, kręcąca się para.
0: Dancing.
1: Taki dancing.

0: To jest dobry beat, to jest dobry beat, proszę pana. Słyszycie to? To jest właśnie How Does It Feel.
1: Dobry, tłusty beat sprzed lat w nowej wersji. A na szczycie znowu na błysk wypolerowane pierwsze miejsce poplisty melodią, tekstem, wrażliwością złamanych serc.
0: Nie myślisz, że trochę za często to polerowanie jest? Że to tak jak ktoś dwa razy w tygodniu człowiek na błysk robi, to jest za dużo?
1: To jest sam raz.
0: Tak? No to panie podsiadło, śpiewamy. Na pierwszym miejscu. Słyszałeś, to byłem ja.
1: Gwizdałki też umiesz?
0: Oczywiście. Ale tylko tyle umiem.

0: I jak się sprawdził nowy Changan?
1: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
2: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
3: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
4: Kawka się ceni.
5: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
6: Polecam. Cezary Pazura.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
10: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl. Po reklamie.
15: Ważne fakty u nas jak zawsze w RMF FM na bieżąco, na zegarze godzina 19.
16: W studiu faktów Marlena Chłodzio, Tomasz Waryński. Zapraszamy.
17: Prokuratorskie śledztwo będzie wyjaśniać okoliczności wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
18: W faktach połączymy się z naszym wysłannikiem do Dallas,
17: tam
18: USA.
17: Tam polityczny spektakl republikanów przed wyborami do kongresu.
18: Dodajmy, dość kosztowny.
17: A dziś piłkarska uczta w Lidze Mistrzów.
18: Już gra Barcelona, no a największe hity dopiero przed nami. Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał w pociąg Intercity.
17: W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych.
18: Na briefingu prokuratura podkreślała, że nie ma jeszcze ostatecznej kwalifikacji czynu.
17: W Sokolnikach Suchych jest nasz wóz satelitarny i Magdalena Greinert.
19: Dobry wieczór.
17: Magdo, co jeszcze usłyszałaś od śledczych?
19: Czynności się przedłużają, bo śledczy muszą przede wszystkim zabezpieczyć rejestratory. Planowana jest nocna przerwa i wznowienie pracy rano. Będzie potrzebna opinia biegłych i świadków, tak, którzy mogli widzieć, obserwować to, co się dzieje przez okno. Dopiero po zakończeniu czynności będzie można zdjąć skład z torów i naprawić tory, które zostały uszkodzone. Specjaliści ustalą m.in., czy kierowca ciężarówki hamował.
20: Gdyby ktoś jechał braworową prędkością i nie zdążył wyhamować i byłoby to widać, to bym Państwu powiedział, no widać, tak? Możecie sami ocenić, że nie bardzo, ale to nie znaczy, że ich nie ma, bo to są specjalistyczne urządzenia.
19: Powiedział prokurator Robert Czerwiński. Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
18: Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśnić Sejmowa Komisja Śledcza.
17: Przekonywał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz z klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
21: Zaproponowaliśmy powołanie Komisji Śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia Razem.
22: Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
21: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją.
18: Cała rozmowa Piotra Selaka z Robertem Gontarzem z Rozwoju Plus jest na rmf24.pl.
0: Trump znów w centrum uwagi.
17: W Stanach Zjednoczonych rusza kampania przed jesiennymi wyborami do Kongresu.
18: Po raz pierwszy w historii republikanie przed takimi wyborami organizują spotkanie delegatów.
17: Koszt 40 milionów złotych, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.
1: Dobry wieczór z Dallas, to tu rozpocznie się dziś walka polityków Partii Republikańskiej o Kongres. Republikanie chcą utrzymać większość. Na scenie pojawi się prezydent Donald Trump, który będzie starał się zmobilizować elektorat. Już słychać jego ulubioną piosenkę i właśnie wielu polityków obawia się, że prezydent zamiast wspierać kandydatów będzie przede wszystkim mówił o sobie, czy tańczył choćby do tego utworu. Wiemy, że nie wszyscy kandydaci się tu dziś pojawią, zwłaszcza ci, którzy walczą w Stanach, gdzie sondaże pokazują wyrównane szanse dla demokratów i republikanów, bo tam walka idzie o niezdecydowanych wyborców, którzy nie podjęli jeszcze decyzji i pojawienie się w obecności prezydenta wcale nie musi im pomóc. Niektórzy mówią nawet, że to nie wydarzenie republikańskie, a prezydenckie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
18: Starcie Liverpoolu z Atletico Madryt oraz Napoli z Arsenalem Londyn to główne dania wieczoru piłkarskiej Ligi Mistrzów.
17: Ale nie jedyne. W studiu Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM.
18: Konieczny. Pawle, no grę w nowym rozdaniu rozpoczęli już dawni koledzy Roberta Lewandowskiego.
2: Tak, Barcelona mierzy się obecnie z Feyenoordem. W 15 minucie prowadzi 1-0 dzięki trafieniu Rafini. W Stuttgarcie natomiast VfB podejmuje norweskiego Wikinga. Granatowi ze Stavanger może i nie są potęgą, ale jeszcze w Europie mogą namieszać. W tym spotkaniu także 15 minuta i na razie bez bramek. O 21.00 dwa wspomniane przez was mecze, Liverpool z Atletico i Napoli z Arsenalem, ale o tej porze do gry wkroczy także broniące trofeum Paris Saint-Germain, którego rywalem w stolicy Francji będzie Slovan Bratysława. Również o 21.00 mecz Sportingu z Galatasaray. Zatem wieczorem będzie co śledzić.
17: A więcej o piłkarskiej Lidze Mistrzów za godzinę w Faktach Sportowych RMF FM.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Darek zaczyna teraz, bardzo proszę.
16: Tu jest program Powerplay, tu jest radio RMF FM, to jest żywe radio RMF FM i to jest najlepsza muzyka i to jest nowy recykling muzyczny, premiera telefonów, sztuczna inteligencja kontra żywi artyści, jeszcze więcej.
15: Będzie dużo się działo, a ten program, właściwie te godziny rozpoczynamy od tego klasyka, ależ będzie beat. To New Religion, czyli Insomnia w nowej wersji.
16: No jest jeszcze Jędrek i Maciborek też
15: właśnie, tak, dobrze, że kolega.

0: No to Darek, teraz
1: zrobisz
0: czas na ciebie.
1: Tak. Zrobisz teraz US Open?
0: Tak, bardzo proszę. Uwaga.
2: Quiet please, quiet jeszcze. Please.
0: Cisza na planie.
1: Prosimy o zrobienie ciszy wokół siebie, ale dajcie głośniej radio. No nie wiem, w aucie, na słuchawkach, w parku, w kuchni. Konkurs Czułe w ucho wjeżdża.
0: Czułe ucho, tak.
1: No w ucho.
0: Powiedziałeś ucho, tak?
1: Ucho.
0: Zrozumiałem, że powiedziałeś czułe w ucho. A to nie chodzi w ucho, tylko ucho.
1: Dobrze.
0: No to już, jedziemy. Dźwięk brzmi tak. Nasz kolega Paweł Jawor, który przygotowuje tu program, po kilku podpowiedziach odgadł, więc wy też sobie poradzicie.
1: 12,2 miliony, czekamy na odpowiedzi. Mamy dla was fartuch kuchenny.
0: Tak, to między innymi jeśli chodzi o nagrody, to ja może powtórzę, co?
1: Quiet please.
0: Tak.
1: No i teraz już dajcie głośniej, bo najnowszy Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
0: Zabierz mi to teraz. To.

0: To jest wasza cudowna inwencja i powiem tak naprawdę szczerze, macie power w programie Powerplay, jeżeli chodzi o wymyślanie, co to był za dźwięk.
1: Czy ten dźwięk to może był cukier w cukierniczce, taki...
2: No nie taki, nie taki.
3: Myślę, że to i był ręczny młynek do pieprzu, mielenie pieprzu.
2: No już to było coś blisko, prawie, ale...
4: A chciałbym powiedzieć, że być może jest to tarcie gałki muszkatołowej na tarce.
2: No nie, to jeszcze nie tak, ale mamy też słuchacza, który w tej kwestii dodzwonił się do nas, no i ma prawidłową odpowiedź.
0: Jako jedyny, jako pierwszy.
2: Dobry wieczór, Łukaszu.
5: A, witam. Odpowiedź będzie taka, mielenie pieprzu w moździerzu.
0: Czyli ubijanie. Kłuczkiem.
5: Tak.
0: Powiem ci nawet, że to jest moździerz kuchenny do przypraw granitowy z tłuczkiem.
5: O, widzicie.
0: Czyli
5: jedna myśl, robicie
0: z żoną dobrze na kuchni.
2: To czy będzie odpowiednim, jeśli sprezentujemy wam akurat dwa fartuchy kuchenne, żebyście wyglądali jak skrzaty żółte przy kuchni, przy blacie?
5: Może być.
0: Ale może bardziej wersja intymna, jakbyście weszli w jeden fartuch.
5: Nie, bo jeszcze małe dzieci w domu.
2: Dobra, no to w takim razie dla małych dzieci też coś znajdziemy, a wam na wspólną wycieczkę damy jeszcze może jakiś fajny termosik i może ręcznik plażowy.
0: No, na bogato, kolega.
5: Na bogato.
2: No i bardzo dobrze. Niech się ludzie cieszą. No to dzięki, Łukasz, tak dobrego wieczoru.
5: Wzajemnie, wszystkiego dobrego. Na razie pozdrawiam RMF i wszystkich dookoła. Hejka.
2: Gdzieś jaka magia?
0: Pieprzne dźwięki. No. Powrócą.
2: Tylko zawiesz, że ten moździerz by wydychał.
6: Ogłoszenie RMF FM.
7: Codziennie po trzeciej.
6: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
7: Ale my już jesteśmy na nogach.
6: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
7: Pierwsze newsy.
6: Pierwsze naładowane energią hity.
7: I pierwszą kawę.
8: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
6: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
1: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
2: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Yeah.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Po reklamie.
3: To jest Power Play, tylko w RMF FM.

0: program Power Play zawsze przynosi wam ciekawe wiadomości, takie, o których warto wiedzieć z muzycznego świata zwłaszcza.
1: Uważajcie, uważajcie wszyscy fani. YouTube pojawia się nie lada gratka.
0: Tak, otóż Irlandia uczci 50-lecie zespołu YouTube specjalną monetą. Bank Centralny wyda kolekcjonerską monetę o nominale 2 euro poświęconą grupie, która właśnie w tym roku będzie obchodzić swoje 50-lecie istnienia.
1: No i będzie w obiegu od 25 września, więc szukajcie takich monet. Chociaż musimy dodać, że to nie pierwszy taki przypadek w muzyce popularnej rock'n'rollowej. Queen był pierwszym zespołem rockowym uwiecznionym na brytyjskiej monecie. Brytyjska mennica wrzuciła też wizerunki Bowiego, Eltona Johna, a Lennon i McCartney uhonorowani zostali monetami o nominale 5 funtów.
0: No i to w ogóle fajna sprawa, bo można kolekcjonować też krążki, tylko znacznie mniejsze i to w portfelu, prawda?
1: No a wartość ciągle rośnie.
0: Proszę pana, słuchajmy teraz tej wartości. To You Two i One.
1: No raczej to już tu.
0: Tu, tak.
1: To tu. Euro.

0: Dojdzie do ram pam pam, ale premier to my mamy więcej w programie Power Play, technologiczna. Dla fanów ugryzionego jabłka, no to będzie cud.
1: Właśnie, bo
0: firma Apple pokazała nowy telefon.
1: Tak, taki nowy składany, wiesz, on tak wygląda, jak takie dwie dłonie, o taka, takie dwie krawce.
0: Taki zgrabny notesik, albo taki większy portfelik.
1: No tak, i to jest taki produkt oczekiwany przez ludzi, bo wreszcie będzie, gdzie wolną stówkę włożyć. Po prostu chyt i masz. Telefon i stówka.
0: Ale niech nie zniknie.
1: Nie, co ty?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.

0: 299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mamy niskie ceny.
1: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
2: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Kto zamieszka w domu top model, a nawet w dwóch domach? Jakie decyzje podejmie jury?
9: Jestem na tak, na maksa.
10: Świetna.
11: Amazing.
12: Jest. Do zobaczenia.
13: Tak, ma rozić dziś od 21.30 w TVN.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
17: Po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu RMF FM. Najlepiej.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
3: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Kto zamieszka w domu top model, a nawet w dwóch domach? Jakie decyzje podejmie jury?
7: Jestem na tak, na maksa.
8: Świetna.
9: Amazing.
10: Jest. Do zobaczenia.
11: Tak, marozisz dziś o 21.30 w TVN.
12: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
0: Po reklamie.
13: Sprawdzamy dla Was nowe fakty, wszystkie ważne informacje o 21 w RMF FM.
14: Te najnowsze przedstawia Mateusz Bożek.
15: Jestem, zapraszam. Szymon Hołownia, szefem klubu parlamentarnego Polski 2050, to ma otworzyć mu drogę do miejsca w rządzie. Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM w tej sprawie. Ostrzegamy także, jutro w Warszawie testy systemów ostrzegania. W mieście zawiją syreny. A w faktach sportowych zajrzymy m.in. na boiska piłkarskiej Ligi Mistrzów. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 zadecyduje o przyszłości Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza zostać szefem klubu parlamentarnego. Kacper Wróblewski zbierał te informacje. Kacprze, po co Hołowni to stanowisko, jeśli już zasiada w prezydium Sejmu?
16: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
17: Spotykamy się chyba w poniedziałek, będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
16: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
18: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
16: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
15: W Warszawie znów zawyją syreny. Jutro w stolicy ruszą kolejne testy systemu ostrzegania. Sygnały nie oznaczają żadnego zagrożenia, przypomina warszawski urząd. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, gdzie dokładnie odbędą się te testy?
19: W 5 dzielnicach. Śródmieściu, Pradze Południe, na Mokotowie, Ochocie oraz Żoliborzu. Oprócz krótkich sygnałów z głośników systemu ostrzegania będą emitowane także komunikaty głosowe.
20: Mamy mnóstwo informacji, gdzie syreny nie są słyszalne tak jak powinny. Przez cały czas trwa udoskonalanie systemu. Wiemy, że na przykład są budynki, które są tak szczelne, że w nich tych syren nie słychać. Cały czas testujemy po to, żeby zarówno Warszawa, jak i Mazowsze, jak i cała Polska były jak najlepiej przygotowane na każdą ewentualność.
19: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Testy potrwają do piątku, 18 września.
0: Fakty z Brukseli.
15: Słowacja zablokowała przedłużenie o rok sankcji wobec Rosji. Chodzi o sankcje indywidualne dotyczące około 2600 osób i podmiotów. Obecne restrykcje wygasają w przyszłym tygodniu, we wtorek. Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy jest szansa na kompromis?
7: Jest na to szansa, bo czasu jeszcze trochę zostało, a jutro do Bratysławy przyjeżdża premier przewodniczącej obecnie pracom Unii Irlandii. To będzie okazja, żeby przekonywać premiera Roberta Fico do zmiany stanowiska. Najbardziej prawdopodobny kompromis to przedłużenie sankcji tylko o 6 miesięcy, czyli zgodnie z dotychczasową praktyką, bez usuwania kogokolwiek z czarnej listy, bo Słowacja chce także wykreślenia kilku rosyjskich oligarchów, a na to z kolei nie chcą się zgodzić pozostałe państwa Unii.
15: Apple zaprezentowało swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon tego technologicznego giganta. Choć jak przekonuje Miłosz Babecki z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, obecne pomysły przedsiębiorstwa nie są tak przełomowe, jak mogłoby się wydawać.
8: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, była naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
9: Teraz tak jest?
8: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
15: A z doktorem Miłoszem Babeckim rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: W RMF FM czas na wieczorne fakty sportowe. Zaprasza Paweł Konieczny.
22: Zgadza się. Potężna ulewa i potężne strzelanie ze strony gospodarza. Barcelona pewnie ograła Feyenoord 5-1 w swoim pierwszym meczu Ligi Mistrzów. VfB Stuttgart z kolei dzięki hat-trickowi Demirovicia pokonał 3-1 norweskiego Vikinga. Do gry wkracza Napoli, które ugościł siebie Arsenal. Mikel Arteta, trener przyjezdnych, przyznaje: jesteśmy bardzo podekscytowani. Wiemy, co te rozgrywki dla nas wszystkich znaczą. Pamiętamy też doświadczenia z zeszłego roku. Czeka nas pierwszy mecz na bardzo trudnym terenie, ale z wielką ekscytacją przystępujemy do tej rywalizacji. A my dziś wieczorem będziemy ekscytować się jeszcze spotkaniami Liverpoolu z Atletico, PSG ze Slovanem oraz Sportingu z Galatasaray. Szczepiorniści Industrii Kielce pokonali przed własną publicznością HC Krynz Lucern 30-29 w swoim pierwszym meczu nowego rozdania Ligi Mistrzów. Na tym samym etapie na wyjeździe Orlen Wisła Płock mierzy się z HBC Nantes, aktualnie 7-9 na prowadzeniu zespół z Polski. Siatkarze Bułgarii pokonali dziś w Sofii Macedonię Północną 3-0 w pierwszym spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. W tej grupie występują również broniący tytułu Polacy, którzy w swoim pierwszym meczu jutro zmierzą się ze zdecydowanie niżej notowanymi Portugalczykami. I jak mówi Wilfredo Leon:
23: rywal pierwszy, drugi czy trzeci, no nie będą aż tak do końca najmocniej, ale jakoś mi musimy zrobić swoje grania, bo trzeba złapać rytm meczowy.
22: A ten rytm meczowy będziemy następnie łapać w spotkaniach z Izraelem i Macedonią, a po nich już trudniejsze starcia z Ukrainą i Bułgarią. Na koniec jeszcze tenis. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open i w poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu WTA. Kazaszka wygrała z pogromczynią Iggy Świątek, Chinką Qin Wenzhen 3-6, 6-1, 6-4. Na szczycie listy WTA zmieni Arynę Sabalenkę. Białorusinka była numerem 1 nieprzerwanie od 21 października 2024 roku.
13: Darek się przygotował z prognozy dzisiaj i to nie będzie prognoza dla rowerzystów, tylko dla...
24: Dla kierowców.
13: O, dobrze.
24: Dla kierowniczek.
13: Tak.
24: Ale na jutro, na wschodzie kraju zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie i przelotne opady deszczu. W regionach południowo-zachodnich bez deszczu, od 17 do 20 na Podkarpaciu najcieplej.
13: Skończyły się upały już?
24: Tak, i mogę ci powiedzieć, jaka jest temperatura teraz w Jędrychowicach.
13: O, dawaj.
24: 13 stopni.
13: A w Maciborsku?
24: Nie wiem, czy Google Map coś takiego przewiduje.
13: Szukaj, szukaj.
24: Chociaż inwencja twórcza Marcina Jędrycha w programie Powerplay nie ma końca.
13: Darek Maciborek zaprasza również do programu Powerplay, a u nas za chwilę fajne piosenki będą.
24: No i też znajome twarze. Do zobaczenia w radiu. Oj, najsłynniejszy rock'n'rollowy cyrk.

0: To jest bardzo charakterystyczne nagranie DJ Goya, Jason Derulo, Melody w nagraniu Michiko. Jasona zawsze można poznać, bo on na początku nagrania mówi Jason Derulo. Tak, ale coś mu się zmieniło. Symbol muzycznego TikToka.
1: Tak.
0: To jest poważna informacja. Chce produkować jakieś poważne kontenty, nie głupoty w TikTokach.
1: Niemożliwe.
0: I jeszcze powiedział, że po prostu nie będzie imprezował.
1: Nie imprezuje? No to w ogóle chyba wzięło się stąd, że on na przykład w swoim ekstrawaganckim domu ma akwarium z rekinami. Wyobraź sobie coś takiego. No i to chyba udowadnia wszystkim taką dość istotną tezę, że akwarium z rekinami może zmienić człowieka.
0: Już nie poluje gruba ryba w sieci na płotki.
2: Reklama.
3: Hej, czat. Potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
4: Cześć, jasne. Mogę je przygotować.
3: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
4: Nie możesz. Pracownicy sami tego nie ogarną.
3: A skrócenie szkoleń BHP?
4: Zapomnij. Od tego może zależeć czyjeś życie.
3: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
4: Koniec żartów. Przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Byle do piątku.
7: Praca do godziny 14 i koniec.
6: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
11: Co? No, ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: To jest Powerplay.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: taki wytrawny pop i rock. Tame Impala, Lozo, najnowsze nagrania. A teraz historie nieznane z rock'n'rolla. Marcin Jędrych.
1: Tak, dobry wieczór Państwu. Z przyjemnością informuję, że mamy taką historię muzyczną, która nazywa się Start Me Up. Pewnie kojarzysz słynny kawałek grupy The Rolling Stones.
0: Otóż najsłynniejszy cyrk rock'n'rollowy świata, ciągle grający.
1: No właśnie, to się tak zdarzyło wtedy na początku lat 80., że oni napisali tę piosenkę w stylu reggae. Nie spodobała mi się za bardzo, więc ją wsadzili gdzieś tam między kolejne taśmy. No i czekała ta piosenka na swój moment. Jak robili nową płytę, może coś jeszcze tam mamy. Zróbmy to na rockowo. No i koledzy z Jaggerem na czele wzięli, zagrali tę piosenkę raz jeszcze. No i zrobił się z tego taki numer.
0: No i zarobili na tej piosence około 3 milionów dolarów, bo firma Microsoft prowadziła ten hit jako wielką kampanię reklamową przycisku start.
1: Tak, tak, który służył też do zamykania.
0: Windowsie.
1: Tak, tak, bo to o to chodziło właśnie. Klikasz start i zamykasz.

0: Teraz będzie wprowadzenie. Twoja twarz brzmi znajomo i to nie jest żart. Pamiętam DJ Andrycha, wy pewnie też z Inwazji Mocy RMF FM
1: sprzed lat. No tak, pamiętam, stałeś tam przy tych bramkach z przodu i machałeś, tak? Tak,
0: machałem,
1: tak. Ale właśnie a propos, twoja twarz brzmi znajomo, to w kolejnym odcinku tego programu o 5.19.55 w telewizji Polsat Beatę Kozidrak wcieli się Maria Sadowska. Jeszcze nie możemy powiedzieć, co zaśpiewa, ale
0: nie możemy
1: podpowiedzieć, że chodzi o piosenkę z kolorem w tytule. Co
0: ale
1: powiem,
0: my przypominamy, jak Beatę śpiewała przed laty w programie Twoja twarz brzmi znajomo Gosia Andrzejewicz.
1: O, słyszycie ją tu? Ta sama chwila, ta sama twarz.
0: No nie odróżnisz.
1: Nie, absolutnie.
0: Od oryginału nie odróżnisz.
1: Tak, cały czas.
0: No chyba, że po nogach, bo Beata ma podobno najpiękniejsze nogi sceniczne w Polsce.
1: Tak, to tu się zgadzam, tak. Kosi nie widziałem.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Taka prośba jest techniczna, żebyś nie falował przed mikrofonem w te i we w te, no żeby słowa ciekawe nie uciekały twoje.
1: Wiesz, to jest taka typowa radiowa przypadłość, jak mówię, to chodzę.
0: Cały chodzisz.
1: No cały chodzę, dlatego cieszę się bardzo, że z nami jest w studiu Paweł Jawor. Dobry wieczór.
2: Marcin Mastereo, proszę.
1: Tak, bo my tu czekamy na program RMF na koniec dnia i Paweł, co tam się szykujesz dla kolegów i koleżanek?
2: No, polski hydraulik, pamiętacie takiego pana z lat 2000 początku?
1: Oczywiście, w takich fajnych rybaczkach
0: hydraulicznych. Polskę w Europie.
2: Tak. I on w latach wyznaje, ile dostał za tę fuchę. Jak myślicie, ile?
1: To jakaś taka kwota sześciocyfrowa, nie?
0: Co, ja myślę, że 500, ale dali mu też dżinsy.
1: Dali mu dżinsy, tak, miał fajnie.
0: Ale 500 to euro co najmniej.
2: No tak. Będziecie zdziwieni, na bilet mu się zwróciło, tyle wam powiem. Po 22 będziemy o tym mówić.
0: Ale Liga Mistrzów jako fan Barcelony na pewno.
2: No tak, 5-1 Barcelona, rozstrzelała się znowu Manita. Będzie też o pojedynku Lewandowski kontra Messi, ale to już za oceanem. Czyli dużo piłki u nas.
1: Za niecałe 20 minut program RMF na koniec dnia. Bądźcie z nami.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Na rondzie trzeci zjazd.
5: Żona mówi drugi.
4: A kto prowadzi?
5: Ja.
4: I jak ci idzie?
6: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
6: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
6: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
11: to you. O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: Marcin Jędrek, Tarek Maciborek, dziękujemy za dzisiejszy Powerplay. Jutro powracamy po 18.
16: A teraz 22 na zegarze RMF FM. Fakty przedstawia Mateusz Bożek.
17: W Stanach Zjednoczonych wielka mobilizacja republikanów przed jesiennymi wyborami. Donald Trump zapowiada, że po nich zakończy się wojna z Iranem. Po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych rząd zapowiada zmiany w przepisach i zaostrzenie kar. Będą też tychy, do których zjechała światowa elita psów obronnych. Republikanie ze wszystkich amerykańskich stanów zjechali do Dallas w Teksasie, gdzie rozpoczyna się właśnie konwencja partii republikańskiej przed jesiennymi wyborami. Do walki ma zagrzewać się prezydent Donald Trump. Pojawi się na scenie dzisiaj i jutro. Łączymy się z naszym studiem w American Airlines Center. Jest w nim nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, czy republikanie wierzą, że jesienią pokonają demokratów?
18: Tak, i w każdej rozmowie podkreślają, że Donald Trump nadal będzie mógł realizować swoją politykę. Atmosfera naprawdę bardzo gorąca, co mam nadzieję słychać. I jak powiedziałeś, są tu przedstawiciele ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach. Z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawaju są obwieszeni kwiatami. Mają się tutaj przez dwa dni mobilizować, wspierać kandydatów, by obronić większość na Kapitolu. Gdyby przegrali, prezydentowi trudniej będzie sprawować władzę. Będzie blokowany, a dodatkowo demokraci zapowiadają, że uruchomią procedurę usunięcia go z urzędu. W Stanach Zjednoczonych zaczyna się gorący wyborczy okres. Ze studia Radia RMF FM w Cali, gdzie odbywa się konwencja republikanów, Paweł Żuchowski.
17: Donald Trump przed wylotem do Dallas zapowiedział, że wojna z Iranem zakończy się natychmiast po wyborach do Kongresu. Prezydent USA przekonywał, że wtedy gwałtownie spadną również ceny ropy, których baryłka kosztuje obecnie ponad $100. Wybory do Kongresu odbędą się 3 listopada.
14: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
17: Najpóźniej jutro rano prokurator rozpocznie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki, który w Sokolnikach Suchych na Mazowszu wjechał w pociąg Intercity. W wypadku zginęła jedna osoba, a 7 zostało rannych. Mieszkańcy tej niewielkiej miejscowości są poruszeni tragedią.
19: Żyję tutaj 19 lat w miejscowości Sokolniki Suche. No i jeszcze takiej tragedii to tutaj nie było. Ciężki widok. Szczerze mówiąc, maszyna wygląda, no, makabryczny widok.
20: Przyjechał taki
0: pan z Radomia, bo córka jego jechała. I dopiero mówi, zdążyłem córkę wsadzić do pociągu i tak ją to spotkało, nie?
20: Ale ta córka na szczęście wszystko dobrze.
0: Wzięli ją na obserwację do szpitala.
17: Usłyszała od mieszkańców Sokolnik Suchych nasza reporterka Magdalena Greinert. Za wjazd na przejazd kolejowy na czerwonym świetle kierowca będzie mógł stracić prawo jazdy na 3 miesiące, zapowiedział w TVN24 minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Resort chce również zaostrzyć przepisy karne wobec osób, które swoim zachowaniem doprowadzą do zagrożenia lub katastrofy na przejeździe. Projekt zmian ma być gotowy na przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Ministrów. O poranku zapraszamy na publicystykę. O 7:00 Piotr Salak w Radiu RMF 24 porozmawia z wiceszefem MON Pawłem Bejdą. 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Muszą umieć wytropić, bronić i dokładnie reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Obronnych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji.
21: Ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swoim właścicielowi.
17: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek, a zmagania potrwają do niedzieli.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: W RMF FM czas na ostatni już dziś fakty sportowe. Przedstawi je Paweł Konieczny.
22: Opowieści z najważniejszych europejskich aren piłkarskich. Rozpoczynamy od remisów. We wszystkich 4 meczach za nami 45 minut gry. W starciu Liverpoolu z Atletico 1-1, podobnie jak w spotkaniu Sportingu z Galatasaray. Bez bramek w pierwszej połowie rywalizacji Napoli z Arsenalem. Twardo w nowe rozdanie Ligi Mistrzów wchodzi broniąca tytułu Paris Saint-Germain. 2 trafienia Dembele i 1 Torresa powoduje, że ekipa ze stolicy Francji prowadzi za Slovanem Bratysława aż 3-0. Przenieśmy się na parkiet, ale pozostańmy przy Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock mierzy się na wyjeździe z HBC Nantes w pierwszej kolejce tych rozgrywek. No i niestety na 11 minut przed zakończeniem tego spotkania przegrywa 19-21. Wcześniej Industria Kielce pokonała u siebie HC Krynic Lucern 30-29. A na krajowym podwórku dziś otwarto drugą serię Superligi. MMTS Kwidzyn pokonał MKS Kalisz 34-24, dzięki czemu odbudował się po bolesnej przegranej z Wisłą w pierwszej kolejce.
23: Myślę, że robiliśmy lekcję po meczu z Płockiem. Dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę mocną drużyną, że trzeba się z nami liczyć w tej lidze.
22: Uważa rozgrywający MMTS-u Leon Łazarczyk. Kolejne spotkania drugiej serii rozpoczną się w sobotę. A jutro pierwsze spotkanie biało-czerwonych na siatkarskich mistrzostwach Europy. Przed meczem z Portugalią podopieczni Nikoli Grbicia zapoznali się z halą.
24: Tak jak każdy moment, ten jeden trening, aby przyzwyczaić się tutaj do punktów odniesienia, ale hala jest piękna. Mam nadzieję, że również dopisze publiczność w tych mistrzostwach i naprawdę nie możemy się doczekać tego pierwszego spotkania.
22: Mówił kapitan kadry Aleksander Śliwka. Mecz z Portugalią jutro o 15:00, a w pierwszych spotkaniach turnieju Bułgaria pokonała Macedonię Północną 3-0, a Łotwa ograła Rumunię 3-1.
25: Liga Mistrzów gra, będzie gol, dostaniecie to na ucho z RMF-u, nie musicie zaglądać w powiadomienia w telefonie, zwłaszcza w trasie. No i oczywiście słyszeliście o tym faktach, na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Jestem umówiony na łączach z naszą reporterką, która wciąż jest na miejscu tragedii. Wcześniej na pewno też top 5 najważniejszych newsów dnia, to za kilka minut. Paweł Jawor, dobry wieczór.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: Kończy się środa, 9 września, to jest 5 najważniejszych tematów dnia.
0: 5.
1: Wciąż gra Liga Mistrzów, na początek Barcelona strzeliła 5 goli, a dziś w nocy za oceanem starcie Messi kontra Lewandowski, do tego złota piłka. Kto wygra? Jakie są zasady głosowania? Możecie się zdziwić, tyle wam powiem. No dziś dużo u nas piłki.
0: 4.
1: Polski hydraulik zdradza, ile dostał za tę słynną fuchę. W połowie lat 2000 jego twarz znana była niemal każdemu. Polski hydraulik wyznaje teraz, ile dostał pieniędzy za ikoniczny plakat. Tego na pewno się dowiecie jeszcze przed 23. Co jeszcze?
0: 3.
1: Policja bada trzeźwość niewiarygodnym sprzętem. Problem z alkomatami w całym kraju. Czy to cofnie mandaty, odebrane prawa jazdy, a może zabrane samochody? Zapytamy o to.
0: 2.
1: Prezydent Karol Nawrocki nadal liderem zaufania, ale jeden szczegół zmienia obraz rankingu. Kto zaczyna się wybijać mocno? Tego się dowiecie jeszcze dziś.
0: 1.
1: Zmiażdżone wagony, jedna osoba zginęła, są ranni. Na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity. Za chwilę łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert, która wciąż jest na miejscu tragedii. To jest RMF na koniec dnia.

0: Widok zmiażdżonych wagonów leżących w rowie jest po prostu makabryczny. Na Mazowszu ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Pociąg wypadł z torów. Na pogładzie było 100 osób. Jedna zginęła, są ranni. To wszystko wiecie z faktów RMF FM. Na miejscu tragedii wciąż jest Magdalena Greinert. Magdo, co się teraz tam dzieje?
1: Zrobiło się tutaj już cicho, zupełnie ciemno, ale na miejscu cały czas są służby. Ten teren doskonale widać, bo stoją policyjne samochody z włączonymi niebieskimi światłami. Przez całą noc będzie pracował policyjny skaner. Tu niedaleko już stoi ciężki sprzęt, który będzie gotowy do podniesienia pociągu, ale to się jeszcze nie stanie, dlatego że najpierw muszą się skończyć wszystkie działania i dopiero kiedy śledczy zakończą swoją pracę tutaj na miejscu, wtedy będzie można usunąć skład z torów i naprawić torowisko, bo tory zostały zniszczone.
0: Magdo, przeglądam internet, są różne teorie. Pojawiła się informacja, że kierowca miał zostać oślepiony przez słońce. Czy potwierdzają to śledczy? No co się w ogóle wydarzyło?
1: To, co jest takie zastanawiające w tej sytuacji, to to, że kiedy patrzyliśmy w stronę, z której ten pociąg przyjechał, no to tu jest takich dobrych kilkaset metrów doskonałej widoczności, więc praktycznie nie ma takiej możliwości, żeby tego pociągu nie zauważył, tym bardziej, że on się wbił w pociąg, który jechał. Czy kierowca zasłabł? Czy patrzył w telefon? Co się stało? No tego na razie nikt tutaj nie chce mówić i oczywiście nie chce snuć żadnych spekulacji. Musimy poczekać na ustalenia.
0: Dziękujemy, Magdalena Greinert. Wciąż na miejscu. Magda za to ustaliła, że utrudnienia na trasie potrwają co najmniej do piątku. Słuchajcie RMF FM, będziecie wiedzieć wszystko na bieżąco. No właśnie, tu RMF na koniec dnia. U nas za chwilę pytanie, czy policja bada trzeźwość niewiarygodnym sprzętem? Ja się

0: to każdy kierowca chyba przez to przechodzi, a może nawet teraz zatrzymują was panowie policjanci i mówią: poproszę, muchamy. No to uważajcie, policja bada trzeźwość niewiarygodnym sprzętem. Problem z alkomatami w całym kraju. Ustalił to portal piracidrogowi.pl. Brzmi wręcz nieprawdopodobnie, dlatego zapytaliśmy o to redaktora naczelnego serwisu. Sebastian Błaszczyk mówi, że dotarł do jednego takiego przypadku, ale to może być ich nawet tysiące.
1: Może się okazać, że za chwilę po tym, jak ujawniliśmy tą nieprawidłowość, która może dotyczyć naprawdę tysięcy alkomatów w całej Polsce, wyjdą nowe sytuacje. Być może będą zgłaszali się nowi kierowcy. Wiemy, że przez te trochę ponad 2 lata policja zabezpieczyła ponad 17 tysięcy samochodów pijanych kierowców.
0: No nawet jeżeli alkomaty są niesprawne, to pamiętajcie, piłeś, nie jedziesz. No ale tysiące przypadków to nie jest procent przestępstw, tylko no, nawet więcej niż promil czy dwa. Na za chwilę obiecany temat hydraulika, słynnego hydraulika z lat 2000, początku 2000. Ile dostał za słynny plakat, dowiecie się niedługo.

I to jest RMF na koniec dnia. Pilnujemy dla was świata, gdy wy jesteście za kierownicą. To mi teraz skoczyło do powiadomień. W japońskiej Nagoi w godzinę spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. A przy takiej prognozie to parasol powinien mieć też wiosła.

RMF na koniec dnia. Róbcie swoje, ja tu wam podrzucam najciekawsze newsy do waszej dyżurki, taksówki czy na nocny dyżur na stacji benzynowej. No ten temat mocno teraz grzeje w internecie. Piotr Adamski, czyli słynny polski hydraulik, zdradził, że za kultowy plakat dostał 400 zł. No pewnie kojarzycie go, to ten przystoniak z kluczem i rurami, który w połowie lat 2000 reklamował Polskę w Europie. 400 zł. Prawdziwy hydraulik za tyle to dopiero sprawdza, skąd cieknie. Liga Mistrzów gra, kolejny gol. Paris Saint-Germain pozazdrościło Barcelonie, jest 5-1.

No to są szokujące ustalenia. Samolot Wołodymyra Zełenskiego został wczoraj nieomal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii. O tym usłyszycie w faktach o 23:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Chcę kupić dom Łęckiego.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż.
1: Mój Boże, i cóż na to poradzę? Niechże już pan ma nadzieję, jeżeli tak o nią chodzi.
2: I arystokratka, która przyniesie mu zgubę.
3: W Warszawie 2026 Wokulski i Łęcka byliby największą sensacją serwisów plotkarskich.
2: Lalka Bolesława Prusa. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Już dziś po 23:30 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Po reklamie.
6: No i zaczynamy. Fakty w RMF FM. To, co najważniejsze o tej porze, ma dla was Mateusz Bożek.
7: 14 lat więzienia usłyszał ksiądz Jacek K., oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym. Sprawa dotyczy pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Zajrzymy też do Kielc, gdzie trwają jedne z największych targów obronnych w Europie. A na koniec o historycznym sukcesie polskich klubów piłkarskich. Chodzi o rozgrywki w europejskich pucharach. Kara 14 lat więzienia dla księdza Jacka K., oskarżonego o pedofilię. Prokuratura zarzuciła mu 9 przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Proces był niejawny.
8: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
7: Mówił prokurator Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny. Samolot Wołodymyra Zełenskiego został wczoraj niemal trafiony przez drona podczas startu z Mołdawii do Oslo. Poinformował o tym dziś premier Norwegii Jonas Gahr Støre. Jak relacjonuje, maszyna podczas startu z Kiszyniowa była bliska kolizji z bezzałogowcem. Nikomu na szczęście nic się nie stało, lot był jednak opóźniony. Prezydent Ukrainy przyleciał do Norwegii na pogrzeb króla Haralda V. Rak jelita grubego. Taką diagnozę rocznie w Polsce słyszy prawie 20 tysięcy osób. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówiliśmy dziś o kluczowym badaniu w kierunku tej choroby, czyli o kolonoskopii. Odpowiedzi na Wasze pytania zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
9: Jedno z najczęstszych pytań brzmi, czy jest inne badanie, które można wykonać zamiast kolonoskopii. Pytaliście na przykład o małą kapsułkę z jeszcze mniejszą kamerą, którą można połknąć i która robi zdjęcia w przewodzie pokarmowym. Profesor Lucjan Wyrwicz z Narodowego Instytutu Onkologii tłumaczy, że taka kapsułka nie pozwala lekarzowi na usunięcie niepokojących zmian.
10: Badanie, które nie pozwala na pobranie wycinków, daje tylko pozorne szczęście dla pacjenta, że nie ma kolonoskopii.
9: Doktor Arkadiusz Bednarczuk potwierdza, że kolonoskopii nie da się zastąpić innym badaniem. Można za to dobrze się do niej przygotować, czyli pić jak najwięcej płynów.
11: Nie ma przeciwwskazania do picia, ile się chce. Chodzi o to, aby to był czysty płyn. Może być słodki, słony, smakowy, aby był przeźroczysty.
9: Wielu z was zwracało uwagę na rosnące kolejki na kolonoskopię. To jest efekt zmian w finansowaniu przez NFZ. Najszybciej to badanie teraz można wykonać w ramach programu badań przesiewowych dla osób, które skończyły 50 lat. Szczegóły mamy na rmf24.pl.
0: Fakty ze Świętokrzyskiego.
7: Systemy antydronowe, broń i ciężki sprzęt wojskowy pojawiły się w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe takie targi w naszej części Europy. Jedną z prezentowanych konstrukcji jest ciężki bojowy wóz piechoty opracowany przez Hutę Stalowa Wola.
12: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
13: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
7: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer, jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechoty. To lato Hiszpanie zapamiętają na długo. Na Półwyspie Iberyjskim i na Balearach zanotowano w nim aż 61 dni z ekstremalnymi upałami. Poprzedni rekord padł 4 lata temu, ale wtedy skwar dokuczał mieszkańcom przez 41 dni. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia szacuje, że od połowy maja do końca sierpnia upał mógł przyczynić się do śmierci ponad 5200 osób. A na koniec o historycznym osiągnięciu polskich klubów piłkarskich. Od przyszłego sezonu nasz kraj po raz pierwszy ma zagwarantowany udział dwóch zespołów w fazie ligowej europejskich pucharów. Zgodnie z nowymi zasadami ogłoszonymi przez UEFA, mistrz kraju zacznie grę od czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. To oznacza, że będzie musiał pokonać tylko jednego rywala, aby awansować do ligowej fazy rozgrywek. Zdobywca Pucharu Polski rozpocznie z kolei od czwartej rundy Ligi Europy. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Koniecznie tam zajrzyjcie.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Nowy sondaż zaufania do polityków. Duży skok jednego właśnie z polityków. Zaraz powiem kogo. Podsumowanie też piłkarskiej Ligi Mistrzów. I co ze złotą piłką, bo to chyba w tym roku największa piłkarska niewiadoma. Tego wszystkiego się dowiecie z programu RMF na koniec dnia. Paweł Jawor, cześć. Witajcie ponownie.

RMF na koniec dnia. Tu mówimy wam, co ważnego działo się właśnie w ciągu całego dnia. Prezydent Karol Nawrocki nadal prowadzi w rankingu zaufania CBOS. Ten sondaż dzisiaj rozgrzewał wszystkich. Ale największy skok zalicza Donald Tusk. Zyskuje aż 7 punktów procentowych. Prezydent Nawrocki pozostaje liderem. Jego przewaga jednak wyraźnie się kurczy. Zaufanie do głowy państwa zadeklarowało 51% ankietowanych. To 4% mniej niż w lipcu. Premierowi ufa teraz 39% badanych, podczas gdy w lipcu było to

32%. Ale zobaczcie, sondaż zaufania do polityków. Już sama nazwa pokazuje, że badacze nie tracą wiary w ludzi. A teraz Liga Mistrzów, bo właśnie dostałem powiadomienie, że zakończyły się wszystkie spotkania. No i Napoli przegrywa 0-1 u siebie z Arsenalem, PSG wygrywa 6-1 ze Slabem Bratysława, Barcelona 5-1 z Feyenoordem, Liverpool 2-1 z Atletico Madryt, Sporting z Galatasaray 3-1 i Stuttgart z Wikingiem 3-1. W tym meczu chyba było najciekawiej, bo jeden zawodnik strzelił hat-tricka w 9 minut. Znam takiego, co strzelił 5 goli w 9 minut. On dziś gra w nocy przeciwko Messiemu. Ale to za oceanem.

0: pamiętam, żeby nie było, że u nas tylko piłka, to teraz pogadamy o złotej piłce, a potem będzie temat dla rodziców. Jak pachną dzieci? No i jak to się zmienia właśnie z biegiem czasu? To za chwilę, obiecuję wam, tu RMF na koniec dnia. Teraz właśnie burza po nominacjach do złotej piłki. Wśród 30 kandydatów zabrakło m.in. Pedriego i Rafini z Barcelony. To ich pominięcie wywołuje oburzenie. Zwycięzcy wybierają dziennikarze. No właśnie, jak się głosuje? Dowiedzieliśmy się dla was. Tajniki zdradził nam komentator sportowy Maciej Iwański.
1: Nie jest głosowanie na jednego zawodnika. Głosujemy na 10, przyznajemy im punkty, tak, że to pierwsze miejsce ma 10 punktów, drugie 8 i tak dalej, więc to nie jest tak, że wybierasz jednego piłkarza, tylko wybierasz dziesiątkę. Naturalnie wiadomo, że ten, który ma pierwsze miejsce, no to twoim zdaniem powinien to w największym stopniu zdobyć, tak? Bo zauważam, że bardzo często to jest właśnie, no głosowałeś na tego czy na tamtego w tym roku. No nie do końca, bo głosuje się na całą grupę zawodników, dokładnie 10, tak samo jak z trenerami, tak?
0: Czyli 100 dziennikarzy, każdy wybiera 10 zawodników z 30 i przyznaje kolejno 15, 12, 10, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1 punktów i wygrywa najwyższa suma. Znaczy, można to uprościć. U mnie w szkole to najlepszy był ten, którego najpierw wybierało się do drużyny i zazwyczaj to był Karol z 3B.

0: Tu RMF na koniec dnia. Pilnujemy, żebyście się nie pogubili w tych wszystkich newsach i powiadomieniach, które spływają teraz na koniec dnia właśnie do wam do telefonu. Laureaci Antynobla to Polacy i teraz tym tematem się zajmiemy. Iggy Nobel w dziedzinie węchu 2026. Ilona Kroj, Tomasz Frąckowiak, Tomasz Hummel i Agnieszka Sorokowska za zebranie dowodów na to, że dla rodziców niemowlęta pachną cudownie, podczas gdy nastolatki nie bardzo. O co dokładnie chodzi, opowie teraz dr Marek Łabno.
1: Generalnie za zapach to odpowiada bardzo dużo różnych rzeczy. Na przykład nastolatkowie przez to, że przechodzą tą burzę hormonalną i chłopiec się staje mężczyzną i ma więcej testosteronu, na jego wszystkie gruczoły skórne wyglądają zupełnie inaczej. Więc taki maluszek bobosiek czteromiesięczny, no on nie ma zapękowanego podkorek testosteronu. To jest jeszcze dziecko, no więc pachnie lepiej. A co za tym idzie, myślę, że takie maluchy mają różne patenty na to, żeby stymulować ten odruch matczyny, takiego przywiązania, miłości, opiekuńczości, więc to jest fajny news.
0: Czyli baba spachnie pięknie, a potem pojawia się zapach typu otwórz okno w tym pokoju. No to ja już dziękuję za dziś. Paweł Jawor, to był RMF na koniec dnia. Za chwilę lalka Bolesława Prusa czyta Andrzej Seweryn.

0: Dzień dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla Was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. W Wielką Środę, punkt o 11:00, panna Izabela już siedziała w otwartym powozie wraz ze swoją nieodstępną towarzyszką, panną Florentyną. Gdzie jaśnie panienka rozkaże jechać? Spytał lokaj, zatrzasnąwszy drzwiczki powozu. Do sklepu Wokulskiego, z nerwowym pośpiechem odpowiedziała panna Izabela. Dlaczego, Belciu, do Wokulskiego? Zapytała trochę zdziwiona panna Florentyna. Chcę sobie kupić paryskie rękawiczki, kilka flakonów perfum. To samo dostaniemy gdzie indziej. Chcę tam, odpowiedziała sucho panna Izabela. Gardziła Wokulskim, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Pan Rzecki już stał na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. W głębi pan Siecki, podczesując piękną brodę, okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie, która siedziała na krześle. Mizerny Klejn wybierał laski młodzieńcowi, który na widok panny Izabeli szybko uzbroił się w binokle, a pachnący heliotropem Mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka. Na prawo ode drzwi, za kantorkiem, siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Gdy panna Izabela weszła, młodzieniec oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi. Dwie panienki spojrzały na siebie. Pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okrągłą pozę, a nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza, którą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy się pięknym kontraltem. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, które mu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5,75. Już pan zapomniał? Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje mi pani 5,75, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością, bo rękawiczki 5,75, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsunął się z rączek. Geniusz! Cicho szepnął pan Ignacy, mrugając na Lisieckiego, który pogardliwie ruszył ustami. Wokulski pochylił się nad kantorkiem. I ja mam niby to ją kochać? Głupstwo! Jak ona patrzy na tego osła? No jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek Lalki. Czyta Andrzej Seweryn.

sklepu weszło jeszcze parę osób, do których niechętnie zwrócił się Mraczewski, powoli wiążąc paczki. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie. Jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra, mówiła zdławionym głosem. Ja, pani. Zapewne pan sprzeda te przedmioty? W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę, dodał spostrzegłszy w jej oczach zapytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem. Rozumie się, z doliczeniem procentu w stosunku 6-8 od 100 rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego, proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak, i nie żałuję tego. Panie milcząc wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona. Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie przerywanej wybuchami szału, skąd naraz ta obojętność? Śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny Izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły. Wtem drgnął. Usłyszał imię panny Izabeli i spostrzegł, że w sklepie nie ma nikogo z gości. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klejn do Mraczewskiego. Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to ach, westchnął Mraczewski, jedną rękę kładąc na piersi, drugą podkręcając wąsika. Jestem pewien, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Słowo honoru daję, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No, ale bo też i ona lgnie do mnie. Wokulski złożył księgę, zwolna podniósł się z fotelu i sięgnąwszy po kapelusz stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Codziennie po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach.
2: By dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy.
2: Pierwsze naładowane energią hity.
3: I pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. Codziennie po trzeciej.
4: Żegnamy środę, witamy czwartek. Czas zacząć fakty w RMF FM. Jest północ, Mateusz Bożek.
5: A zaczynamy od budzącego wątpliwości wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Środowisko prezydenta chce wyjaśnień, czy jego kandydatura była legalna. W faktach także o dyplomatycznych napięciach między Izraelem a Wielką Brytanią, a także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Kancelaria prezydenta chce wyjaśnień, w jaki sposób Maciej Berek został dopuszczony do kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pismo w tej sprawie wysłano do Kancelarii Sejmu. Jak informowaliśmy w faktach, środowisko prezydenta ma ogromne wątpliwości, czy Maciej Berek spełniał wymogi formalne, aby w ogóle móc kandydować. Przede wszystkim, czy naprawdę ma co najmniej 10-letni staż pracy jako radca prawny. Maciej Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W zeszły piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kandydatura została zgłoszona przez posłów klubu Koalicji Obywatelskiej. Tragedia w wielkopolskich Wronkach. Podczas prac na terenie złomowiska mężczyzna został uwięziony w maszynie do prasowania metali.
6: Na miejscu zjawiły się 3 zastępy straży pożarnych, jednak ze względu na rozległe obrażenia ciała tego człowieka odstąpiono od resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety nie udało się uratować życia tego człowieka, tego pracownika.
5: Relacjonował aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków. Wielka Brytania nakłada sankcje, Izrael zamyka konsulat. Powodem napięć są czystki etniczne na okupowanym zachodnim brzegu Jordanu. Takie sformułowania wobec żydowskich osadników użył brytyjski szef dyplomacji. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
7: Po przejęciu urzędu przez premiera Andiego Burnhama rząd znacznie bardziej radykalnie podchodzi do wydarzeń na zachodnim brzegu Jordanu.
8: We have a view.
7: Uważamy, że okupacja tych terenów przez Izrael jest nielegalna, mówi szef brytyjskiej dyplomacji. Ed Miliband. Narzucone przez niego sankcje dotyczą głównie produktów rolnych produkowanych przez żydowskich osadników. Jak zaznaczają komentatorzy, zamknięcie w odwecie brytyjskiego konsulatu we wschodniej Jerozolimie pozbawia Wielką Brytanię kontaktów dyplomatycznych z terenami, na których mieszkają Palestyńczycy. Spór pomiędzy stronami przybiera na sile.
5: Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe ciężarówka wpadła do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Nie ma osób rannych. Kolejne 4 miliardy dolarów Polska wyda na zakup wojskowego sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Pieniądze dostaniemy z pożyczki w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. W Warszawie rząd podpisał w tej sprawie 6. już umowę. O tym, na co zostaną przekazane pieniądze, nasz reporter Michał Radkowski.
9: Na dozbrojenie naszej armii. Do Polski trafi amerykański sprzęt, bo to Amerykanie pożyczają nam pieniądze. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał jednak zdradzać szczegółów.
10: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować.
9: Do tej pory z amerykańskich pożyczek sfinansowaliśmy zakup m.in. myśliwców F-35, śmigłowców Apache czy nowoczesnych czołgów Abramsów. Podsekretarz stanu USA Thomas DiNano podkreślał, że Polska to zaufany partner i modelowy sojusznik. Dzisiejsze wydarzenie jest wyrazem naszego niesłabnącego wsparcia dla Polski, z którą dzielimy wspólne wartości, darzymy się wzajemnym szacunkiem i mamy wspólną wizję wolnej i bezpiecznej Europy. Do tej pory Amerykanie pożyczyli nam na zakup sprzętu aż 20 miliardów dolarów.
5: Mimo że w kalendarzu już 10 września, pogoda wciąż wakacyjna. Jak informują ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, warunki do żeglowania na początku września są wręcz idealne.
11: Wrzesień już po raz kolejny pokazuje, że jest idealnym miesiącem do uprawiania żeglarstwa na wodach szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od kilku dni stabilne, równe wiatry między 2 a 4 w skali Beauforta, niezbyt wysoka temperatura i myślę, że to co najważniejsze, to niezbyt duży ruch na jeziorach, a szczególnie w kanałach.
5: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
2: fakty na sportowo.
5: Aż 6-1 Paris Saint-Germain wygrał w stolicy Francji ze Slovanem Bratysława w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Aż 3 bramki dla drużyny z Paryża zdobył Hiszpan Ferran Torres, a 2 Dembele. Napoli u siebie uległo tymczasem Arsenalowi Londyn 0-1, Liverpool z kolei zwycięski w spotkaniu z Atletico Madryt 2-1 dla drużyny z Anglii. W starciu Sportingu Lizbony z Galatasarayem Stambuł lepsi zawodnicy ze stolicy Portugalii.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobra nocka. Dobra nocka. Tylko w RMF FM. RMF FM.

0: RMF FM zawsze z wami. Krzysztof Urbaniak z tej strony, a teraz bardzo ważny temat. Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby ostrzega, że Rosja odbudowuje swoje siły i trzeba przygotować się na to, że wojna może potrwać dłużej, mimo podejmowanych przez Stany Zjednoczone prób dyplomatycznego zakończenia konfliktu. O tym, jak te słowa są odbierane za oceanem i co mogą oznaczać, o tym korespondent w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski.
1: Te słowa padły w czasie wirtualnego spotkania ministrów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tak zwanej Grupy Ramstein, i wywołały sporo komentarzy. To wydaje się być jasny sygnał, że po ostatnich rozmowach wysłanników Donalda Trumpa w Moskwie i Kijowie raczej pokoju nie widać na horyzoncie. Niejako świadczył prezydent Donald Trump: naszym celem jest trwały pokój, wspieramy wszelkie działania w tym kierunku, ale z punktu widzenia Ministerstwa Wojny nie możemy jednak przewidzieć, kiedy ta tragiczna wojna się zakończy, powiedział właśnie wiceszef Pentagonu. Jak wszyscy dobrze wiecie, Rosja odbudowuje swoje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności, dodał. Wypowiedź Colby'ego pada w szczególnym momencie. Dzisiaj w Dallas, w Teksasie, rozpoczyna się dwudniowa konwencja Partii Republikańskiej. Do American Airlines Center zjeżdżają czołowi politycy partii, kongresmeni i kandydaci walczący o mandaty w listopadowych wyborach.

0: W centrum wydarzenia znajdzie się oczywiście Donald Trump, który ma wystąpić podczas obu dni konwencji. Jednym z głównych mówców będzie również wiceprezydent J.D. Vance. Prezydent, wiceprezydent rozpoczynają wspieranie republikańskich kandydatów właśnie przed listopadowymi wyborami. Oficjalny program koncentruje się przede wszystkim na polityce krajowej, gospodarce, bezpieczeństwie granic, handlu i osiągnięciach administracji. Nie oznacza to jednak, że wojna w Ukrainie zniknie z politycznego tła spotkania w Dallas. Dla republikańskiego elektoratu pytanie o skalę i czas amerykańskiego zaangażowania w pomoc Ukrainie pozostaje częścią znacznie szerszej debaty o tym, gdzie powinny znajdować się priorytety Stanów Zjednoczonych. W partii republikańskiej od kilku lat wyraźnie słyszalny jest nurt domagający się ograniczenia ciężaru ponoszonego przez Stany Zjednoczone i przenoszenia większej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Ukrainy na państwa europejskie. Dlatego słowa wiceszefa Pentagonu mogą tutaj w Dallas wybrzmieć szczególnie mocno. Jeżeli wojna rzeczywiście może potrwać kolejne miesiące, a nawet lata, natychmiast pojawia się pytanie, kto będzie w tym czasie finansował i dostarczał Ukrainie uzbrojenie. Odpowiedź obecnej administracji coraz częściej prowadzi w stronę Europy. To słyszymy, Stany Zjednoczone nie chcą wspierać Ukrainy. Dziś i jutro tutaj pytania o wojnę w Ukrainie także padną.
1: Dziękujemy wam bardzo, panowie, za tę rozmowę. To, co najważniejsze, zawsze znajdziecie w RMF FM, a teraz najlepsza muzyka.

0: Jesteście razem z RMF FM. Mamy cały czas, śledzimy dla was to, co dzieje się teraz i co ma znaczenie. Ponad 46% badanych uważa, że w Sejmie powinna powstać komisja śledcza do zbadania afery Zonda Krypto. Przeciwnego zdania jest około 43% ankietowanych. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Czy w tej sprawie może pojawić się polityczna wola do powołania komisji śledczej? O tym Tomasz Terlikowski porozmawia ze swoim gościem, profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy panów i oczywiście słuchamy.
1: Panie profesorze, ta komisja śledcza powstanie, czy też to jest tylko element... Myślę, że dość opłacalny, ale jednak gry politycznej, tej bardziej prawicowej części sceny politycznej.
2: No, moim zdaniem... Powstanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto nie opłaca się nikomu, a najbardziej nie opłaca się tym, którzy mają w tej sprawie, że tak powiem, w ręku decyzję, czyli koalicji rządzącej, ale również moim zdaniem nie opłaca się czy to Mateuszowi Morawieckiemu, czy PiS-owi, czy Konfederacji. Natomiast no, opozycja, znajdując się jednak w cieniu tej afery, szuka jakichś, że tak powiem, wizerunkowych sposobów, żeby pod tego cienia wyjść, żeby odsunąć od siebie jakieś podejrzenia. W związku z tym no właśnie formuje takie postulaty, które są moim zdaniem politycznie kompletnie nie do zrealizowania. Z bardzo prostego powodu. Wszyscy dokładnie pamiętamy, jak dwa ponad lata temu, czyli na początku roku 2024, powołane wtedy przez obóz rządzący trzy komisje śledcze, które miały, że tak powiem, sprawę rozliczeń rządu PiS-u postawić w centrum debaty politycznej, która miała być takim trochę wehikułem, który doprowadzi koalicję 15 października do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. No wszyscy pamiętamy, że te trzy komisje śledcze dokładnie odwrotnie sprawy, które podejmowały, można powiedzieć, kompletnie politycznie zamuliły, rozmyły, sprawiły, że one stały się zupełnie nieczytelne i mało kto dzisiaj jeszcze pamięta o aferze wizowej czy aferze wyborów kopertowych. Po prostu instytucja komisji śledczych poza tą pierwszą słynną, prawda, pamiętną komisją przy okazji afery Rywina, ona raczej w polskim systemie polityczno-prawno-medialnym, no właśnie można powiedzieć, zamula i rozmywa polityczne znaczenie spraw, które podejmuje, niż je wyostrza. To się dzieje z wielu różnych powodów, nie chcę teraz w to wchodzić. Po pierwsze dlatego, że wtedy komisja śledcza konkuruje o uwagę z prokuraturą, prawda? Po drugie dlatego, że komisja śledcza to jest też zawsze takie miejsce, gdzie no, ujawniają się, bym powiedział, pewne polityczne talenty, ale też deficyty różnych polityków, także tych polityków, którzy tymi komisjami jakoś zawiadują. W związku z tym, mówiąc, podsumowując, to jest tylko taki marketingowy zabieg, postulat tej komisji śledczej, który moim zdaniem nigdy nie będzie zrealizowany.
1: Ale rozumiem, jeśli dobrze rozumiem pana profesora, to jest trochę tak, że pan mówi, że zarówno Rozwój Plus, jak i PiS postuluje powołanie tej komisji, bo wie, że ona nie zostanie
2: dokładnie
1: powołana.
2: Dokładnie tak to wygląda. No bo jakby z ich punktu widzenia, oni mają właśnie bardzo mało narzędzi w tej chwili, żeby zarządzać tym kryzysem wizerunkowym, no, którym jest dla nich trochę afera Zonda Krypto. Rządzący zawsze mogą, prawda, jakieś decyzje personalne podejmować w tego typu aferach, jeżeli one w nich uderzają. Mogą zgłaszać jakieś projekty ustaw, prawda, mogą podejmować choćby decyzje personalne, takie jak na przykład pan prezydent Trzaskowski, który przy okazji afery Szpitala Południowego odwołał. No trochę właściwie, tak można powiedzieć, w taki bardzo radykalny, żeby powiedzieć, brutalny sposób dwie swoje zastępczynie. Tak? Rządzący mają polityczne narzędzia, żeby aferami zarządzać. Opozycji pozostają gesty, opozycji pozostają, no właśnie takie, można powiedzieć, trochę marketingowe ruchy, to po to, żeby pokazać wyborcom, my jesteśmy czyści, my jesteśmy uczciwi, my nie mamy nic do ukrycia, z pełną świadomością, że nigdy właśnie te ich zamiary nie zostaną zrealizowane.
0: Do tej rozmowy oczywiście wrócimy już za moment. A na razie czas na najlepszą muzykę. Zostańcie z nami i pamiętajcie, RMF FM zawsze z wami.

0: RMF FM, wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z profesorem Sławomirem Sowińskim, politologiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem jest możliwe powołanie w Sejmie Komisji Śledczej do zbadania afery Zonda Krypto oraz polityczne podziały wokół tej sprawy. Posłuchajmy więc, co dalej.
1: To spróbuję przejść teraz na drugą stronę. Sama Koalicja Obywatelska i politycy, szczególnie nieoficjalnie, mówią, że dostali złote jajo, czy też świętego grala tych wyborów. Ale dwa pytania do pana profesora. Panie profesorze, po pierwsze, czy nie przegrzeją, bo to jest taka cecha polskich polityków, przegrzania. Po drugie, czy rzeczywiście ta afera ma tak wielki potencjał? Bo na razie wszystkie wielkie afery z różnych stron mniej więcej po miesiącu się wypalały i w tej chwili już niemal nikt nie pamięta afery w Szpitalu Południowym, by przypomnieć tę aferę, a ja już o wcześniejszych aferach to w ogóle nie wspominam.
2: To prawda. Myślę, że takie nadzieje czy apetyty polityczne polityków rządzącej koalicji, że oto afera Zonda Krypto będzie takim politycznym samograjem, serialem i że właściwie oni teraz mogą tylko usiąść nad brzegiem politycznej rzeki i patrzeć, jak tam spływają, prawda, miecze, tarcze i szanse na sukces ich konkurentów. Myślę, że te apetyty są przedwczesne i to z jakby dwóch powodów. Po pierwsze, z powodów takich strukturalnych, o których mówił pan redaktor. Po prostu w takim bardzo szybko mknącym, można powiedzieć, pociągu polskiej polityki w zasadzie co chwilę ogłaszano jakąś aferę, prawda, i to słowo afera się jakoś tam zdewaluowało i wtedy, kiedy przyszła prawdziwa afera, no to być może my jesteśmy już trochę jakoś na to uodpornienie, myślę o nas wyborcach, choć akurat ta sprawa ma wszystkie, powiedziałbym, cechy prawdziwej afery, więc z jednej strony to polityczne ciśnienie i taka zmiana nastrojów, to oczywiście będzie gdzieś tam z czasem znaczenie tej afery rozmywało, ale też z drugiej strony im więcej będzie, powiedziałbym, w tym, co jest autentycznie takim niepokojącym obrazem, takim, można powiedzieć, rodzajem skandalu, który w tej sprawie odkrywamy, i będzie w tym więcej takiego politycznego zamieszania, politycznego apetytu, politycznego ciśnienia, prawda, tym bardziej wyborcy będą traktowali tę sprawę coraz bardziej jako kolejną rozgrywkę polityczną, kolejny spektakl, kolejne igrzyska. Co mam na myśli? Mamy w tej sprawie fakty, tak? Mamy w tej sprawie dość porażające fakty, o których wiemy, prawda? Wiemy o tym, że jakaś część wyborców straciła pieniądze. Wiemy o tym, że były przelewy, prawda, które trudno zrozumieć od ludzi, którzy są bardzo, bardzo podejrzani, do polityków, którzy odpowiadali za system sprawiedliwości. Wiem o jakichś dziwnych podróżach, spotkaniach i tak dalej. I dopóki te fakty, że tak powiem, do nas przemawiają, no to mamy poczucie, że jest to coś poważnego, jest to coś niepokojącego. Ale kiedy nad tymi faktami zaczyna się unosić aura, no jakby takiego politycznego ciśnienia, właśnie apetytów politycznych, kiedy na przykład premier występuje w Sejmie, cytując, właściwie nie do końca wiemy kogo, prawda, i formułując jakieś oskarżenia, które mają już ewidentnie wydźwięk polityczny, no to wtedy u części wyborców może się pojawić taka właśnie żółta lampka, że to mamy do czynienia z kolejnym spektaklem, kolejnym, jak mogą pomyśleć wyborców, politycznym cyrkiem. I to jest to, co może jakby tę aferę najszybciej rozmydlić, czy najszybciej unieważnić.
1: Ja dodam jeszcze jedno pytanie, panie profesorze, pozwoli pan, bo to jest też bardzo ciekawe, dlatego że mamy też takie zachowania, które też jest trudno wyjaśnić z drugiej strony. To znaczy, mamy pytanie o to, kim jest ów zeznający, czy on jest świadkiem, czy jest oskarżony. I politycy, czy otoczenie koalicji rządzącej w tej sprawie się różnią. To znaczy, no bo jeśli jeden z głównych aktorów tej gry jest teraz świadkiem, no to w ogóle o czym mówimy? No i po drugie mamy postać Romana Giertycha, który przynajmniej politycznie miesza role i to w taki sposób, powiedziałbym, dyskwalifikujący niektóre z tych sensacji, dyskwalifikujący ich wiarygodność.
2: Całej sprawie pewną wiarygodność. Pełna zgoda, bo nie można jednocześnie, myślę o panu mecenasie i pośle Giertychu, grać na scenie roli adwokata, który ma bronić za wszelką cenę oskarżonego i zarazem polityka, który ma bronić tych, którzy zostali przez oskarżonego czy skrzywdzeni, tak? Państwo polskie czy wyborców. Znaczy, takie rzeczy być może możliwe są w chińskim teatrze, że ktoś jednocześnie gra, jeden aktor gra, prawda, dwie sprzeczne role, ale na scenie politycznej na dłuższą metę to jest jakby niemożliwe i jakby wiarygodność takiej gry będzie z tygodnia na tydzień moim zdaniem osłabiana. Prawdę mówiąc, dziwię się i samemu mecenasowi Giertychowi, ale też premierowi, że jakby tego nie dostrzegają i decydują się na taką dość, powiedziałbym, no właśnie politycznie ryzykowną rozgrywkę, bo przecież można by tę sprawę wyjaśniać czysto, klarownie, prawda? Nie ma żadnego powodu, że pan mecenas Giertych nie był adwokatem w tej sprawie głównego czy jednego z głównych oskarżonych, ale też wtedy powinien, moim zdaniem, wycofać się po prostu jakby całej politycznej debaty w tej sprawie po prostu powinien politycznie zamilknąć, tak? Nie uczestniczyć w całym sporze. Albo grać rolę politycznego fajtera, jednak odmawiając roli adwokata. To wydaje mi się dość jasne, dość klarowne. Dziwię się, czemu po stronie obozu rządzącego no, tego się nie dostrzega.
0: Dziękujemy wam serdecznie, panowie, za tę rozmowę. Do tego, co najważniejsze, wrócimy już za chwilę. A teraz posłuchajmy najlepszej muzyki, oczywiście w RMF.

0: na zegarach zaraz wybije pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Sumy w Ukrainie. Rosyjskie drony uderzyły w centrum handlowe. Później o kryzysie migracyjnym w Ceucie. Polska chce rzetelnych informacji na temat tego, jak doszło do masowego napływu migrantów. A na koniec obserwatorium na Śnieżce, które ponownie będzie otwarte dla turystów. Dwie osoby zginęły, ponad 20 jest rannych. To najnowszy bilans ostatniego rosyjskiego ataku na Sumy w Ukrainie. Jak informują lokalne władze, 4 ranne osoby są w ciężkim stanie. 3 z nich to nastolatkowie. Rosyjskie drony miały uderzyć w centrum handlowe.
1: Polski głos w Europie.
0: Warszawa oczekuje więcej rzetelnych informacji dotyczących kryzysu migracyjnego w Ceucie. Na początku sierpnia do hiszpańskiego miasta w Afryce Północnej z Maroka przedostały się dziesiątki tysięcy migrantów. Jak przekazał naszej dziennikarce wiceszef resortu spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, Warszawa chce także wiedzieć, jaka jest dzisiaj sytuacja w Ceucie i jak wyglądają relacje Hiszpanii z Marokiem. O szczegółach dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Wciąż nie ma pełnego, jednoznacznego obrazu tego, co wydarzyło się w Ceucie. Są różnice w ocenie między władzami miasta a rządem w Madrycie. Szef władz Ceuty w Brukseli mówił wprost o kluczowej roli Maroka i sugerował, że presja migracyjna była celowym działaniem Rabatu. Madryt jest znacznie ostrożniejszy i nie przesądza odpowiedzialności Maroka. Maciej Duszczyk mówił, że Polska podtrzymuje solidarność z Hiszpanią i jest gotowa pomóc, jeśli Madryt zwróci się z konkretną prośbą, na przykład w sprawie ochrony zewnętrznej granicy Unii, ale Warszawa chce więcej rzetelnych informacji o tym, co dokładnie się wydarzyło, bo jak mówi Duszczyk, celem powinno być zapobieganie podobnym incydentom w przyszłości.
0: Przedłużają się problemy związane z dostępem do wody w okolicy Ciechanowa na Mazowszu. Jak informowaliśmy w faktach, prawie 1000 mieszkańców gminy Grudusk od zeszłego tygodnia nie może korzystać z wody w kranach. W wodociągu wykryto bakterie grupy coli oraz enterokoki. Wyniki kolejnych badań próbek wody mamy poznać jeszcze w tym tygodniu. A na te wiadomości czekało wielu miłośników gór. Symbol Karkonoszy odzyska swój dawny blask. W Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki. Od 11 lat nie jest dostępny dla turystów. Został zamknięty w 2015 roku, działali w nim tylko meteorolodzy. Wkrótce ma się to zmienić.
3: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
0: Mówił w Karpaczu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat. Trwały wzrost cen paliw ma konsekwencje dla kosztów życia i nie chodzi tylko o kwoty na dystrybutorze, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg, poseł i współprzewodniczący partii Razem. Był gościem Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Koszty transportu przekładają się na koszty produktów, w tym koszty żywności. Koszty paliw przekładają się na koszty produkcji żywności, czyli na koszty życia. My żeśmy wspierali, rząd dostał nasze głosy, jeżeli chodzi o podatek od nadzwyczajnych zysków, po to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na program osłonowy. Uważam, że powinniśmy porozmawiać o tym, jak jednak do tego doprowadzić. Ja rozumiem, że rząd uznał, że teraz wystarczające będzie powiedzieć to Nawrocki, a Nawrocki jest zadowolony, bo zawetował jak zwykle, ale no, problem polega na tym, że jeżeli tych środków nie wygospodarujemy na to, żeby ochronić ludzi przed wzrostem kosztów życia, no to po prostu uderzy w zwykłych Polaków.
5: Tylko, że tak, teraz będziecie gadać, zanim przegadacie, zanim ustalicie i tak się nie dogadają, to Polacy będą płacić. Ale wie, może coś wcześniej.
4: Ja z mojej strony, ja robię co mogę. My jesteśmy racjonalną partią opozycyjną, to znaczy jak pojawia się na stole taka propozycja, jak właśnie wziąć środki od koncernów i pomóc ludziom, to my po prostu zagłosowaliśmy za, nie rozdzielaliśmy włosa na czworo i deklaruję tak, że w takich sprawach będziemy po prostu głosowali za tym, środków, żeby użyć ludziom.
5: Bo na razie tych środków nie ma. Szukać ich gdzie indziej. Powinien rząd się skupić na tym, żeby Polakom rzeczywiście ułatwić i podróże, i dojazd do pracy, no i wreszcie kupowanie żywności, bo to rzeczywiście się przekłada.
4: No ja się tutaj, powiem szczerze, tych kosztów żywności i kosztów życia jesienią i zimą obawiam, że to będzie coś, co...
5: Nie, że energia ma zdrożyć także radykalnie.
4: Obawiam się, że to jest coś, co jest realnym zagrożeniem. I wie pan, no, dlatego bardzo krytycznie patrzę i na poziomie ogólnopolskim, i na poziomie lokalnym na decyzje, które podnoszą ludziom koszty życia. Na podnoszenie cen biletów,
5: na podnoszenie... Jak drożeje paliwo, no to się podnosi ceny biletów.
4: No to zależy. To zależy, bo można wybrać. Różne rzeczy można wybrać, jeżeli chodzi o to w jaki sposób się gospodaruje środkami publicznymi. Mówię tu oczywiście, bo to są decyzje, które mają, są na poziomie lokalnym, ale decyzje podejmowane na poziomie lokalnym też mają swoje konsekwencje w życiu dla ludzkich kieszeni.
5: Przechodzimy do Krakowa. Skoro jesteśmy przy poziomie lokalnym, nie mieliście problemu jako partia Razem z zebraniem właściwych podpisów, bo okazuje się, że to jest jakaś absolutna masakra. Łukasz Gibała, Bartosz Bocheńczak, no nawet Marian Banaś miał problemy z zebraniem właściwych podpisów. No, to znaczy, że jakiś problem jest straszny, żeby się właściwie podpisać. Partia Razem nie miała takich problemów?
4: Ja z pewnym zdziwieniem patrzyłem na te problemy Konfederacji i SLD, które do ostatniego momentu nie wiedziało, że zbierze podpisy, bo myśmy zebrali podpisy normalnie na utylicach. Nasi
5: ale
4: ludzie
5: wiedzieli
4: w Krakowie
5: wasi ludzie, jak się podpisać? Wiedzieli, że trzeba pisać Kraków?
4: Złożyliśmy te podpisy jakiś tydzień przed terminem i zabraliśmy się za to, co najważniejsze, to znaczy za kampanię bezpośrednią. Ludzie z ekipy Aleksandry Owcy odwiedzają teraz 40 tysięcy mieszkań w Krakowie, rozmawiają o konkretnych propozycjach
5: Panie
4: programowych.
5: Pośle, ale więc, może jest...
4: No myślę, że jest tak, że pewnie inni radzą sobie z tym gorzej. Myślę, że to jest też taki dosyć wiarygodny test siły albo słabości. Jak ktoś ma problemy z tym, żeby w drugim mieście w Polsce zebrać podpisy pod rejestracją kandydata, no to myślę, że mówi to dosyć dużo o realnej, a nie medialnej sile ugrupowania.
5: No, ale z drugiej strony cały czas kandydaci mówią, to jest też problem metody zbierania podpisów. To jest problem tego, że zamiast elektronicznie zbierać, to my zbieramy na kartkach, a do tego rzeczywiście sztab nie ma możliwości sprawdzenia, czy to wszystko jest poprawne.
4: Oczywiście powinniśmy zbierać podpisy elektronicznie, ale to nie jest tak, że sposób zbierania podpisów jakoś w ostatnich latach się zmienił i poważne partie polityczne jednak są do tego przygotowane. Ale wie pan, wracając do tego Krakowa, zaczęliśmy od kosztów życia. Ja myślę, że koszty życia to jest zupełnie kluczowa sprawa, która będzie w polskiej polityce w najbliższych miesiącach i która też moim zdaniem dotyczy Krakowa.
5: Ale w Krakowie też będzie to rozstrzygać?
4: No i pan spojrzy, co się dzieje w Krakowie. To znaczy, z jednej strony ma pan bardzo wysokie ceny nieruchomości. Wynajęcie dachu nad głową jest bardzo drogie. Z drugiej strony ma pan rosnące koszty życia i koalicję rządzącą miastem, koalicję KOSLD, która podniosła mieszkańcom cenę biletów, która w tej sytuacji tak naprawdę pchnęła koszty życia w górę i nie zrobiła nic z patologicznym rynkiem nieruchomości, na którym pośrednicy koszą jak za zboże, na którym ludzie płacą za mieszkania bardzo dużo, na którym najem krótkoterminowy pcha w górę ceny mieszkań.
5: I może dlatego właśnie w tych wyborach, jeśli chodzi o Lewicę, to kandydują dwie kandydatki, obie. No jedna z partii Razem, a druga kiedyś
4: druga
5: z partii Razem.
4: SLD. No, koleżanka w Gosek Popiołek wybrała środowisko Sojuszu Lewicy Demokratycznej i je reprezentuje.
5: Ale z drugiej strony dość mało aktywnie opierała się na tym środowisku. To znaczy można odnieść wrażenie, że nie szczyciła się tym, że jest z Nowej Lewicy na swoich,
4: no właśnie...
5: na swoich ulotkach i tak dalej, co nie spotkało się z entuzjazmem Nowej Lewicy.
4: No ja powiem tak, no ludzie Darii Gosek-Popiołek, ludzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Krakowie głosowali za podniesieniem zwykłym mieszkańcom Krakowa kosztów życia. To oni są częścią tego układu, także układu, powiedzmy sobie szczerze, dosyć kolesiowskiego, który miastem rządzi, który wygląda Panie tak, pośle, że politycy lokalnej ekipy są zatrudniani w bardzo dziwnych miejscach na fikcyjnych stanowiskach.
5: Że Lewica wielkich wyborów, ani jedna, ani druga w tych wyborach w Krakowie nie ma. To jest pojedynek między Łukaszem Gibałą a kimś drugim, prawdopodobnie kandydatką Koalicji Obywatelskiej.
4: Co się wydarzy w wyborach, będziemy wiedzieli za niecałe 3 tygodnie. Ja w tym momencie wracam właśnie z Krakowa, bo w Krakowie spędziłem 2 dni i widziałem naszych wolontariuszy, wolontariuszki, dziesiątki, setki ludzi, którzy pracują na kandydatkę Razem, Aleksandrę Owcej, na realną zmianę. Na ulicach, na klatkach schodowych, przekonując do mieszkańców Krakowa do tego, że zmiana realnie jest możliwa, bo ja myślę, że w tych wyborach naprawdę może się wydarzyć wiele.
5: Pytanie, partia Razem może pójść w ślady innej partii, niemieckiej partii lewicowej, Sary Wagenknecht, która współpracuje albo będzie współpracować, albo może współpracować z AfD. Wy też jesteście zdolni do takiej teorii podkowy, że skrajna lewica ze skrajną prawicą. Takie porozumienie brodaczy, Adrian Zandberg, Grzegorz Braun.
4: No, panie redaktorze, bądźmy poważni.
5: No ale Sara Wagenknecht być może będzie tworzyć ten rząd.
4: Zacznę może od jednej prostej oceny. Pani Sara Wagenknecht nie mieści się w mojej definicji lewicy. Tak jak ja lewicowość rozumiem, ale...
5: Ale ona sama uważa się za lewicową.
4: Odkładając na bok w kwestie definicyjne, wie pan, no to co się dzieje w tym momencie, co zobaczyliśmy w Anhalcie, ale co pewnie zobaczymy jeszcze w paru innych niemieckich landach, to jest symptom. To jest symptom tego, że porządek społeczny i gospodarczy w Niemczech jest w poważnym kryzysie. Że niemiecki przemysł, który był siłą napędową tej gospodarki, tak, on po prostu jest pod potężną presją i się po prostu łamie w wielu branżach, przegrywa konkurencję.
5: Tylko, że ten symptom ma bardzo konkretne skutki dla Polski.
4: Tak, ale myślę, że warto, żeśmy byli tego świadomi, że takie zjawiska, jak na przykład to, że paru agentów Stasi, paru neonazistów dostaje się teraz do lokalnego parlamentu w Anhalcie i to oni mają rozdawać karty, to jest konsekwencja. To jest konsekwencja tego, że ludziom rosną koszty życia. To jest konsekwencja tego, że stabilność, do której Niemcy byli przez dekady przyzwyczajeni, rozmywa się we mgle. To powoduje, że takie siły, niebezpieczne siły jak AfD, mogą zyskać realny wpływ na sprawowanie władzy.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego

0: Słuchacie najlepszej muzyki w RMF FM. Krzysztof Urbaniak z wami. A teraz temat jak najbardziej aktualny. Problemy europejskiej branży motoryzacyjnej. Volkswagen zapowiedział ogromne cięcia zatrudnienia i program naprawczy, ale kłopoty nie dotyczą tylko jednego producenta. O sytuacji w branży porozmawiamy z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Witamy, panie prezesie. Nie tylko Volkswagen ma takie problemy, prawda?
1: No, europejska branża motoryzacyjna jest w bardzo trudnym momencie. To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze pandemia, w wyniku pandemii zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, spadek sprzedaży. Dalej, wojna w Ukrainie oczywiście i w konsekwencji szalejące ceny surowców, niektóre nawet w pewnym momencie były kilkanaście razy droższe niż poprzednio. Cła amerykańskie, czyli produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe, więc są mniej chętnie kupowane. No i rzecz, z którą ostatnio mamy do czynienia, powiedzmy ostatnie dwa lata, czyli ekspansja chińskich firm. Dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich. W Europie nieco mniej, ale Chińczycy twierdzą, że w ciągu najbliższych kilku lat chcą wziąć mniej więcej 15% rynku europejskiego.
0: To bardzo duże. Czy to jest bardzo duże zagrożenie dla europejskiego rynku, panie prezesie?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, no, konkurencja jest zupełnie normalną rzeczą, natomiast ta ekspansja jest bardzo, powiedziałbym tak, jednocześnie bardzo dużo firm pojawiło się z produktami chińskimi. One najpierw miały sprzedawać, najpierw pomysł był taki, że będą sprzedawały samochody elektryczne. Jak okazało się, że Europa nie idzie tak szybko jak politycy. No myśmy też zresztą oczekiwali dużo większego tempa przechodzenia na elektromobilność.
0: Tak, 2035 miał być koniec, prawda? Rejestracji spalinowych samochodów.
1: Na razie ciągle jeszcze legislacyjnie jest koniec, bo propozycja Komisji Europejskiej mówi o pewnym złagodzeniu. To jest taki pakiet dla motoryzacji, ale on na razie nie jest jeszcze przyjęty jako obowiązujące prawo, więc na razie mamy jeszcze 100%. No ale wracając jeszcze do tych chińskich producentów, oni błyskawicznie zorientowali się, że elektryczne samochody tak, ale nie w takim stopniu, w jakim liczyli, i zaczęli oferować samochody z silnikiem benzynowym, hybrydy plug-in. Więc są bardzo elastyczni, bardzo szybko reagują i my musimy robić to znacznie szybciej niż do tej pory robimy. Mam na myśli wprowadzanie nowych modeli i reagowanie na to, jak się rynek zachowuje.
0: No właśnie, ale jak się bronić, panie prezesie, przed napływem tych samochodów z Chin? Po pierwsze, jest ich bardzo dużo, po drugie są o wiele tańsze. Jaki ratunek dla rynku motoryzacyjnego w Europie?
1: No, Komisja Europejska, przeprowadziwszy śledztwo w zakresie elektrycznych samochodów chińskich, doszła do wniosku, że część z nich jest dotowanych przez państwo. Dlatego Komisja Europejska chce wprowadzić takie rozwiązania, które bardzo ogólnie nazywajmy je Made in Europe. To znaczy, żeby samochody, które są oferowane na rynku chińskim, na rynku europejskim, żeby były produkowane w Europie. Oczywiście dotyczyło to też będzie chińskich firm, dlatego że my dzisiaj traktujemy, że samochód Made in Europe to jest ten, który jest w Europie wyprodukowany.
0: Tak.
1: Bez względu na to, czy właścicielem koncernu są Europejczycy, czy to są producenci koreańscy, czy to są producenci japońscy. Jeżeli ta produkcja jest w Europie rękami Europejek i Europejczyków, no to wszystko jest okej, łańcuchy dostaw, tak. No i dzisiaj już to obserwujemy, zresztą ponownie, zapowiedzi chińskich firm są takie, że do 2032, może 35 roku chcą tutaj w Europie produkować 1,5 miliona samochodów.
0: Do mojej rozmowy z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, wracamy już za chwilę. Bądźcie blisko, zostańcie z RMF FM. Dajcie głośniej.

0: RMF FM zawsze z wami. A my wracamy do mojej rozmowy z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Panie prezesie, czy ogromna konkurencja na chińskim rynku motoryzacyjnym jest dla Europy bardziej szansą, czy jednak zagrożeniem? Wiemy, że w Chinach działa bardzo wiele firm i marek samochodowych.
1: Tam jest bardzo dużo, eksperci twierdzą, że tych firm w najbliższych latach będzie znacznie mniej, przeżyją te największe, te najdynamiczniejsze, te, które oferują produkty najbardziej odpowiadające klientom. Przy czym musimy pamiętać, że klientki i klienci chińscy troszeczkę czegoś innego oczekują niż europejscy. Tam na przykład samochody połączone, tam na przykład to, że to jest swoiste centrum multimedialne jest bardzo, bardzo istotne, w Europie trochę mniej. Jeszcze ciągle oczekujemy tego, że te samochody będą przemieszczały nas z punktu A do B, choć trzeba powiedzieć, że wchodzą nowe pokolenia na rynek, zaczynają kupować samochody i oczekują czegoś innego. Ale jeszcze może na marginesie jedna uwaga. Te kłopoty też są spowodowane maleniem rynku europejskiego, dlatego że jeżeli popatrzymy historycznie, no to w Europie w najlepszych czasach sprzedawało się kilkanaście milionów samochodów. Od pandemii, no czyli można powiedzieć od mniej więcej 4-5 lat, to jest poziom gdzieś nieco więcej niż 10 milionów.
0: A jak wygląda sytuacja na rynku w Polsce, panie prezesie?
1: No, polski rynek rośnie. My jesteśmy jednym z chlubnych wyjątków, dlatego że my mamy właściwie od kilku lat wzrosty, bo tak, 2019 rok był najlepszy, potem był spadek, no ale to było oczywiste, bo pandemia. Wystraszyliśmy się też tego, czy co będzie dalej, no więc to pewnie naturalną rzeczą jest, że przestaliśmy kupować tak dużo samochodów jak wcześniej. Ale rośniemy i wydaje się, że ten rok może być absolutnie rekordowy od roku 1990. Mówię o sztukach, dlatego że jeżeli popatrzymy na to, jakie samochody kupujemy i wartościowo, to ten rekord już dawno pobiliśmy. Dlatego że w 1999 roku zostało zarejestrowanych nieco powyżej 642 tysiące samochodów osobowych, ale pamiętajmy, no, 1/3 czy nawet połowa z nich to były samochody, które nawet nie miały ABS-u, czyli dzisiaj nie mogłyby być zarejestrowane. No, takie były czasy. Natomiast wydaje się, że ten rok że w tym roku możemy się zbliżyć do tego rekordu, a może go nawet pobijemy. Więc Polska, tak, my jesteśmy w dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o rynek.
0: A będzie jeszcze drożej? Czy utrzymają się na tym samym poziomie ceny samochodów?
1: No, ceny samochodów ostatnio spadają, elektrycznych, dlatego że ta technologia wchodzi, jest coraz popularniejsza, zaczyna działać efekt skali, to po pierwsze. Po drugie, no między innymi chińska konkurencja też spowodowała, że producenci dotychczas obecni na rynku motoryzacyjnym te ceny obniżają. Natomiast musimy pamiętać jedną rzecz. My musimy zarobić pieniądze jako branża na tę wielką transformację na zeroemisyjność. Myśmy już wydali ponad 200 miliardów euro na przejście na zeroemisyjność, a kolejne wydatki na nas czekają. No, krótko mówiąc, gdzieś te pieniądze trzeba zarobić.
0: Tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF był pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. I jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie.

0: Witam was ponownie, Krzysztof Urbaniaga. Wysłuchacie RMF FM i tego, co najważniejsze. W Polskim Komitecie Olimpijskim szykują się ważne decyzje. Po wczorajszych obradach prezydium wiemy, że zarząd PKOL zbierze się 14 września. Wiceprezes Komitetu Adam Korol zapewnia, że środki na działalność są zabezpieczone do końca miesiąca. Tymczasem Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, zapowiedział start w wyborach na prezesa PKOL. O tym wszystkim więcej opowiedzą nam Piotr Stalak i jego gość, Robert Korzeniowski, multimedalista olimpijski. Witamy panów i oczywiście słuchamy.
1: Jak wygląda w tej chwili sytuacja prawna? Rozumiem, że podczas tego zarządu, który zwołany jest na 14 września, będzie odwołany Radosław Piesiewicz?
2: To byłoby zbyt duże uproszczenie. Radosław Piesiewicz, stosując artykuł 21 statutu, będzie odsunięty od sprawowania obowiązków. On właściwie już ich nie może sprawować, tylko czyli będzie potwierdzony stan faktyczny i zostanie powołany do sprawowania obowiązków wiceprezes bądź wiceprezeska, którzy będą mieli za zadanie dokończyć pracę w ramach mandatu, który sprawuje dzisiaj, który jest na biegu PKOL-owskiego mandatu, który ma trwać aż do kwietnia. Dopiero to jest taki mały niuans, czyli Radosław Piesiewicz według oceny prawnej, on w dalszym ciągu będzie figurował w KRS-ie, nie będzie pełnił swojej funkcji i no, nie będzie miał żadnego wpływu na PKOL. Także to jest takie jednoznaczne przesądzenie o tym, że kończy się, jakkolwiek by to nie brzmiało, era Radosława Piesiewicza w PKOL-u, aczkolwiek do skutecznego odwołania i zmiany KRS-u potrzeba decyzji walnego zgromadzenia, ale tutaj też zarząd ma instrumenty, bo nawet jest zobowiązany do tego przez wniosek złożony jeszcze w maju, 29 maja dokładnie, by zwołać walne zgromadzenie odwoławcze i tam skutecznie odwołać Radosława Piesiewicza w proporcji 2/3 do 1/3 głosów tak na walnym zgromadzeniu i to walne zgromadzenie może być zwołane. Czyli mamy tutaj do czynienia z potrzebą dwutorowego działania. Jedna rzecz to się, mam nadzieję, że stanie już w poniedziałek i większość zdecydowana zarządu jest po jasnej stronie mocy i zgodnie z podstawami etycznymi i oceną sytuacji będą głosować za wyłączeniem Radosława Piesiewicza z roli prezesa, spełnienia roli prezesa i powołaniem, a druga rzecz i powołaniem nowego wiceprezesa do pełnienia takiej funkcji, a druga rzecz to jest właśnie, niezależnie od tego, uruchomienie wniosku, który leży w dzienniku podawczym i którym się Radosław Piesiewicz nie zajął, do wypełnienia którego wzywało go też walne zgromadzenie z 15 czerwca, czyli jest dużo pracy administracyjnej, prawnej i ja jestem bardzo zadowolony z tego, że organy PKOL działają dzisiaj sprawnie, są wydolne i radzą sobie z tą sytuacją.
1: Wyobraźmy sobie, Robercie, taką sytuację, że Radosław Piesiewicz wychodzi z aresztu, przychodzi do PKOL-u i mówi, cały czas funkcjonuje jako prezes PKOL-u. Czy będzie miał do tego legitymację, czy nie?
2: No, w mojej ocenie zdecydowanie nie. Natomiast czy on to może zrobić? Myślę, że fizycznie jest to całkiem wyobrażalne, bo nie takie rzeczy widzieliśmy w przypadku osób, które nie zgadzały się z decyzjami organów administracyjnych, bądź też demokratycznymi wyborami, wskazaniami, a takie tutaj będzie miało miejsce 14 września na forum zarządu i wolałbym, żeby takie sceny się nie rozgrywały w PKOL-u i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Natomiast patrząc na to, jaką postacią jest Radosław Piesiewicz, to on pewnie, jeżeli będzie miał tylko szansę, to zamanifestuje swoją niezgodę z decyzjami powołanych organów. Dzisiaj trzeba robić swoje. Dzisiaj trzeba nie tyle sobie budować taką wizję, bo ona może być wytworem wyobraźni, która może obciążać też kolegów, koleżanki w działaniu, tylko robić swoje, doprowadzić do realizacji artykułów, które są statutowymi artykułami przewidzianymi na tę okoliczność i prowadzić też działania, by zwoływać walne zgromadzenie i i obserwować, co się dzieje, jeżeli chodzi o aferę Zonda Krypto dalej i o to, co obciąża Radosława Pisiewicza, ale też powiedzmy sobie szczerze, że przecież Radosława Pisiewicza wcześniej już obciążało śledztwo prowadzone w sprawie mafii VAT-owskiej i mafii karuzeli VAT-owskiej i zbrodni VAT-owskiej, przepraszam, wycofuję słowo mafia, chociaż tutaj w tej sytuacji, kiedy słyszymy o Zonda Krypto, to takie słowa gdzieś tam się cisną do głowy i na język potem. Mamy kolejny temat, który pewnie gdzieś tam się może pojawić w przestrzeni publicznej, ale ja powiem tak, że powinniśmy się już chyba my jako olimpijczycy jak najmniej zajmować samym Radosławem Pisiewiczem, tylko mieć na uwadze to, w jaki sposób wyprowadzić PKOL na prostą. Adam Korol ogłosił, że środki są zabezpieczone tylko do września. Mamy pod koniec października wyjazd drużyny młodzieżowej na Światowe Igrzyska Młodzieży do Dakaru. Mamy kolejne ważne wyzwania, które muszą być realizowane stopniowo przez PKOL. Także ciągłość organizacji musi być zabezpieczona. Jasne. I ciągłość zarządcza, administracyjna i finansowa.
1: To jeszcze pytanie w takim razie o to, bo rozumiem, że przed zjazdem, dopóki nie będzie walnego zgromadzenia, któryś z wiceprezesów będzie sprawował funkcję prezesa PKOL-u. On będzie odpowiadał za zaprowadzenie Komitetu Olimpijskiego. Czy już wiadomo, kto to będzie? Czy to będzie wyboru dokona zarząd? Jak to będzie wyglądała ta sytuacja?
2: Tak, wyboru dokona zarząd i wczoraj nie było żadnych rekomendacji ze strony prezydium. Myślę, że to jest dowód też na jakąś dyskusję demokratyczną, która się odbywa w środowisku. To jest bardzo trudna do objęcia funkcja. To jest funkcja dla osoby, która będzie sprzątać stajnię Augiasza i która będzie musiała naprawdę dokonać ogromnej, mówiąc sportowo, tej gimnastyki finansowo-administracyjnej, żeby to zadziałało wszystko. No i musi być odporna na stres. Także ja jestem przekonany, że dojdzie do rzetelnej oceny własnych możliwości, jak również tego, kiedy będą głosować członkowie zarządu nad potencjalną kandydaturą czy kandydaturami, to wezmą pod uwagę, jaki musi być profil tej osoby, jakie ma zadania do wykonania.
1: Rozumiem, że ty cały czas stoisz na stanowisku, że będziesz kandydował na szefa PKOL-u w kwietniu podczas walnego zgromadzenia. Pytanie jest, czy już wiadomo o innych kandydatach na szefa, na prezesa PKOL-u?
2: Ja powiedziałem, że będę gotowy wtedy, kiedy będzie przyjdzie czas. Ja już jestem gotowy do tego, żeby taką decyzję podjąć, ale to jest zapowiedź woli kandydowania. To jeszcze nie jest kandydowanie. Nie mam jeszcze informacji. Zakładam, że będą przecież inni kandydaci. Jesteśmy w środowisku demokratycznym. Natomiast ważne jest to, byśmy dyskusję toczyli nie tyle wokół personaliów, tylko wokół tego, co jest do zrobienia, i uważam, że każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić dla PKO. I również ci, którzy będą nas wybierać potencjalnie, to muszą się zastanowić, czy to, co jest do zrobienia, jest wykonalne poprzez tą osobę i tę osobę i środowisko, które będzie razem z nią wypełniać te misje. Ja bardzo bym chciał, żeby w tej misji towarzyszyli mi olimpijczycy, przede wszystkim by PKOL wrócił do olimpizmu, by nie był takim butikiem biznesowym, w którym się załatwia jakieś swoje sprawy marketingowe czy inne związane z biurem podróży. To są teraz miesiące na to, by budować wizję PKOL-u przyszłości, tego PKOL-u, który powinien doprowadzić nas do koniec końców Igrzysk Olimpijskich w Polsce.
0: Dziękujemy wam bardzo, panowie. Gościem Piotra Selaka był Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i obecnie kandydat na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rozmowa, przypomnę, dotyczyła sytuacji w PKOL, jego finansów, zaplanowanego na 14 września posiedzenia zarządu oraz przyszłości władz komitetu. A wy zostańcie z RMF FM po więcej tego, co najważniejsze, i oczywiście po najlepszą muzykę.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Rosja chce porozumienia w sprawie Ukrainy, tak twierdzi Donald Trump po rozmowie z Władimirem Putinem. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce przejdzie remont, wreszcie będzie dostępne dla turystów. Jest druga, zaczynamy. Donald Trump twierdzi, że odbył z Władimirem Putinem świetną rozmowę, a rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Ocenił jednak, że obaj przywódcy mają już dość wojny. Trump nie wykluczył organizacji trójstronnego szczytu z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Kreml poinformował natomiast, że Putin odpowiedział się za poprawą relacji z Waszyngtonem i omówił z Trumpem m.in. wymianę więźniów oraz dalsze rozmowy pokojowe. Moskwa chce, by odbywały się one w Abu Zabi i domaga się wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Przypomnijmy, do zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką doszło wczoraj. Zginęła jedna pasażerka, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi usłyszała sędzia jeździectwa z Wielkopolski. Pod koniec sierpnia w sieci opublikowane zostały nagrania, na których widać, jak kobieta uderza i kopie konie. Co o tej sprawie mówi prokuratura?
1: Sędzia jeździectwa Aleksandra H. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi, stosując wobec nich przemoc fizyczną.
2: W szczególności uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
1: Powiedziała mi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Nałożono na nią zakaz wykonywania jakichkolwiek zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Kobiecie grożą 3 lata pozbawienia wolności.